A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Reklama.
1: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Superekspresie.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. 245 tysięcy ton śmieci rocznie przetwarza krakowska ekospalarnia. W magazynie reporterów odkrywamy dziś tajemnicę tego zakładu, który każdy krakowianin może zwiedzić, a nawet pokierować ogromnym chwytakiem do śmieci. Zakład termicznego przekształcania odpadów produkuje odnawialną energię elektryczną i cieplną. Tajniki tego procesu zdradza Łukasz Sarga.
2: Po mojej prawej stronie mam tutaj taki eksponat tych odpadów, które do nas nie powinny trafiać. Tak? Tym najważniejszym ogniwem w gospodarce odpadami powinni być mieszkańcy i segregacja tych odpadów. My przyjmujemy te odpady już po przeróbce takiej mechanicznej, przetworzeniu tych segregowanych odpadów. Te odpady, które się do powtórnego wykorzystania nie nadają, no to do nas trafiają jeszcze te odpady. A tak, no to z tych czarnych pojemników te odpady zmieszane komunalne bezpośrednio z miasta już.
3: Czyli te trapaki też się do Was nie nadają?
2: Nie. Znaczy, no to jest jakby surowiec wtórny, więc one powinny być wykorzystane, tak, powtórnie.
3: Teraz będę wiedzieć. Wielki, czekoladka.
4: Bez plastiku, bez metalu, bez szkła.
3: Plastiki to jest jasne.
2: Kości, mięso, zapuszczony papier to też do tych zmieszanych do nas, bo on też już nie nadaje do czy jakieś zabrudzone folie to też. Tak, jesteśmy na hali rozładunkowej, widzimy bunkier na odpady, 6 bram rozładunkowych. Dziennie przyjmujemy około 100-120 śmieciarek, ciężarówek. To jest około 1000 ton dziennie odpadów. Przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 18. No, instalacja, zakład pracuje przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Praktycznie mamy tylko 2 tygodnie takiego postoju remontowego, czyli to jest ruch ciągły. W bunkrze panuje podciśnienie, przez to te wszystkie gazy, nieprzyjemne zapachy, odory nie dostają się na zewnątrz.
4: I to są odpady z Krakowa czy z Czechy?
2: Z Krakowa i częściowo zaczęliśmy w tym roku przyjmować też z okolicznych gmin, ale to są nieduże ilości.
3: A macie nasze maksa, czyli czy moglibyście więcej?
2: Nie, maksa. Dlatego plan jest taki,
3: Kraków,
2: że będziemy
3: rozwijać. Czyli Kraków sprawia maksa.
2: Tak, jeszcze jest nawet za duży w Krakowie, bo w tym nawet roku bodajże w 2022 przyrost był 6%, jeżeli chodzi o ilość odpadów.
4: Jest.
2: 365 tysięcy ton rocznie w Krakowie powstaje odpadów już. A my, nasza zdolność maksymalna to jest 245 tysięcy ton, ale to wszystko zależy też od wartości opałowej tych odpadów, jakie do nas przyjeżdżają. To jest takie maksimum, które możemy

0: przetwarzać rocznie.
1: Tu po lewej stronie mamy centralną dyspozytornię, sterownię, czyli oczy i mózg zakładu. Na ekranach synoptycznych mamy podgląd we wszystkie parametry tutaj na instalacji. Do tego centralnego systemu sterowania tutaj około 15 tysięcy sygnałów, takich pomiarów temperatury, ciśnienia, przepływy, sterowania jakimiś zaworami, to wszystko z tego miejsca się odbywa. System działa w sposób automatyczny, tutaj panowie tylko nadzorują ten proces, tak? Ewentualnie jakieś alarmy. Mamy 3 operatorów i poza godzinami pracy tak naprawdę cały zakład obsługuje 7 osób.
2: Tutaj mamy podgląd na kocioł w środku, na róż, na palenisko. Za tą ścianą jest hala kotłów, to sobie za chwileczkę wejdziemy. Tak, to widzimy ruszowiny, to są takie schodki. One się poruszają, tak, one na przemian pracują. Do rozpalenia kotła służą palniki na lekki olej opałowy. I taka ciekawostka, płomień z takiego jednego palnika ma średnicę około 2,5 metra na 4 metry. Także jak się pali taki na nominalnych parametrach, czyli 12 MW, to taki płomień powstaje. Te palniki służą tylko do rozpalenia kotła i ewentualnie do utrzymywania tej temperatury powyżej 850 stopni. Odpady spalają się w temperaturze około 1000 stopni. Te palniki mają też właśnie za zadanie utrzymywać tą temperaturę zawsze powyżej 850 stopni w komorze paleniskowej.

0: można zobaczyć, jak się te odpady spalają.
1: Ruch kulminacyjny zwiedzania pomieszczenia operatorów suwnicy. Mamy dwie suwnice, cztery chwytaki.
0: Udźwig takiego chwytaka w tej chwili to jest około 4-4,5 tony, czyli takie dwa samochody duże, można powiedzieć, w tej chwili mamy na chwytaku. Pojemność bunkra to jest około 8000 m3, czyli niecałe 4000 ton odpadów. Wysokość składowania odpadów w bunkrze to jest 26 metrów. Bunkier jest poniżej, 6 metrów poniżej poziomu gruntu i 20 metrów wysokość.
2: Czyli ten chwytak musi być zawsze operowany przez kogoś, on nie działa automatycznie?
0: Może działać w sposób półautomatyczny, czyli operator zadaje tylko kolejne kroki programu, który ma wykonać. Odpady w bunkrze są stale mieszane po to, żeby ten wsad do kotła był jednorodny, tak? Żeby przemieszać te odpady, wsad do kotła, żeby był jednorodny.
2: A dlaczego to jest ważne?
0: No ważne jest ta mieszanka, żeby była, to proces spalania był w sposób stabilny prowadzony.
2: Żeby nie było na przykład więcej plastiku zanieczyszczonego niż na przykład odpadów.
0: Tak, których się na przykład nie spalają ze względu na swój skład, to żeby tak te odpady z tymi odpadami, które się znowu za dobrze spalają, żeby ten wsad był jednorodny, ta wartość opałowa, żeby była ściśle określona. Tu jest monitoring samozapłonu w bunkrze. Jeżeli temperatura tutaj by się zbliża do poziomu takiego niebezpiecznego, to mamy system gaszenia, dwa działka z środkiem pianotwórczym i zalewamy wtedy ten bunkier tak, żeby nie doszło do samozapłonu.
2: Opowiesz mi, jak Ci się podobało to zwiedzanie?
3: Było fajnie.
2: Co widziałaś fajnego?
3: Pszczoły. Widziałam też, jak fajnie się podnosiły śmieci.
2: A operowałaś chwytakiem?
3: Nie.
2: Trochę się bała. Dlaczego segregowanie śmieci jest ważne? Żebyśmy wszyscy mieli czystszy świat.

0: nauczyłem się, że siłę chwytaka tego, który zaciskał śmieci, też była bardzo duża.
1: A myślisz, że to jest ciężka praca? Praca w takiej ekospalarni?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: Ponieważ trudno było to całe ogarnąć, ten cały chwytak, te guziki na tym fotelu.
1: Czy segregują Państwo śmieci w domu?
2: Tak, tak, segregujemy. Chłopaki, potwierdzicie? Mamy kilka koszów.
1: Nasza instalacja przedstawia właściwie makietę naszej ekospalarni, na której podstawie dzieci mogą zobaczyć trochę w mniejszej skali, jak ten cały budynek i kompleks wygląda.
3: Ona jest bardzo ciekawa, bo ona jest zbudowana z klocków Lego.
1: Zgadza się, jest zbudowana z klocków Lego i dzięki temu dzieciaki mogą chociażby zobaczyć, jak poszczególne elementy się poruszają, na przykład śmieciarka.
3: Czy to się rusza?
1: Tak, niektóre elementy się ruszają, na przykład właśnie ciężarówki.
3: Czy to było specjalne zamówienie robione u Lego, żeby taką instalację wykonać?
1: Niespodzianka. I oczywiście jest to też tajemnica, także nie mogę zdradzić, natomiast mogę zaprosić dzieciaki i rodziców do uczestnictwa.
3: I jak się mają ekospalarniowe pszczoły?
4: Super, wręcz doskonale, dają sobie bez problemu radę. Andrzej Kulik z Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich. Pszczółki przynoszą miodek, pracują, rozwijają się, w tej chwili już są przygotowane do zimowli, więc w tej chwili będziemy się starać, żeby nam dobrze przetrwały zimy i jeżeli tylko wszystko pójdzie dobrze, na wiosnę znowu podejmą swoje działania, czyli będą przynosić nektar, z którego będzie powstawał pyszny miodek.
3: Skąd ten pomysł, żeby właśnie tutaj umieścić taką pasiekę?
4: Pasieka na terenie ekospalarni należy do całego programu pasiek miejskich. W obecnej chwili mamy w Krakowie 10 pasiek miejskich. Znajdują się w różnych miejscach Krakowa. Tu akurat jest pasieka, która jest usytuowana na ziemi, natomiast większość pasiek w ramach tego projektu są pasieki usytuowane na dachach. Chodziło o to, żeby pokazać, że w Krakowie wcale nie jest tak źle i że pszczoły mogą sobie spokojnie dać rady w mieście, mimo panującego tutaj smogu. Rozwijają się bezproblemowo, tworzą silne, duże rodziny i przede wszystkim przynoszą zdrowy miód. Miód, który badamy na wszystkie możliwe strony, czy ten miód jest zdatny do jedzenia i ten miodek jest jak najbardziej dobry.
3: Ile tego miodu powstaje, tak powiedzmy, rocznie i co się z nim dalej dzieje?
4: Nie robimy statystyk, ile tutaj tego miodu powstaje, ponieważ pozyskiwanie miodu nie jest naszym celem. To są pasieki stricte dydaktyczne. Skupiamy się na tym, żeby edukować, żeby pokazywać, że pszczoły w mieście też spełniają swoje ważne zadanie. Miód oczywiście pozyskujemy, bo skoro pszczoły przynoszą ten miód, to oczywiście go pozyskujemy w różnych latach, są to różne ilości, raz jest więcej, raz jest mniej. Ten rok akurat należał do raczej słabych sezonów, jeżeli chodzi o miód w mieście. Natomiast co się dzieje z tym miodem? Tego miodu nigdzie nie można kupić. Ten miód można tylko i wyłącznie dostać. Ten miód jest rozdawany. Cały miód z pasieki Kraków jest rozdawany. Przekazujemy go firmom, sponsorom, które współpracują z nami. Przekazujemy go do Urzędu Miasta Krakowa, który na swoich akcjach promocyjnych ten miód rozdaje. On jest w specjalnych słoiczkach opisanych z logo pasieka Kraków.
5: Zbroje, miecze, topory i strzelby. Niemal 1000 takich eksponatów możecie zobaczyć na wystawie Broń i Barwa w Arsenale Muzeum Narodowego w Krakowie. To podróż przez historię dawnego oręża od średniowiecza do połowy XIX wieku. Na spacer po zakamarkach arsenału zabierze Was teraz nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
6: To najpierw o samym miejscu. Gdzie my jesteśmy dzisiaj?
7: Miejsce troszkę ukryte, aczkolwiek dobrze widoczne, ale ukryte pod takim kątem ekspozycyjnym. Michał Dziewulski, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kurator wystawy Broń i Barwa w Arsenale. Bo trzeba wiedzieć, w którą basztę i gdzie wejść. Troszkę szkoda, a z drugiej strony chyba najpiękniejsze miejsce w Krakowie, turystycznie, bo to jest ten jedyny zachowany fragment murów krakowskich, rozciągnięty pomiędzy basztami. W zasadzie w sąsiedztwie Bramy Floriańskiej wejście do dawnego budynku Arsenału Krakowskiego. Jest to dawny arsenał miejski, dlatego że mamy w Krakowie to szczęście, że mamy dwa arsenały, drugi królewski jest pod Wawelem i ten budynek datujemy na połowę wieku XVI. W wieku XIX potem był jeszcze przebudowany, ale wystawa, o której będziemy dzisiaj mówić, mieści się w tej najbardziej historycznej części tego budynku, tu, gdzie kiedyś cechy i miasto przechowywało swoją broń po to, żeby miasta bronić, czyli parterowa część przyklejonego z jednej strony do plant, a z drugiej strony do właśnie starego miasta, budynku arsenału.
6: Czyli w zasadzie to dziedzictwo krakowskie czuć już od samego wejścia.
7: Tak, i myślę, że to nie tylko dla tych, którzy znają historię, bo to miejsce jest dosłownie magnesem. Nie tylko ze względu na najbliższe sąsiedztwo z Muzeum Czartoryskich, które przyciąga miliony zainteresowanych rokrocznie, ale właśnie ze względu na ten swój urok, bo to jest miejsce zupełnie niezwykłe, z tymi kamieniczkami, z tymi basztami, z murami. Wszystkie instagramerki tutaj przez całe lato grosują.

0: pracują z telefonami, robią zdjęcia i portfolia, dlatego że no to jest po prostu miejsce niezwykle fotogeniczne i to jest, można powiedzieć, także taka presja miejsca dla nas, twórców wystawy, żeby no, po wejściu nie było rozczarowania, że mamy coś gorszego. Nie. Szczęśliwie udało nam się wpasować, zarówno historycznie, jak i wizualnie z naszą propozycją i myślę, że dzisiaj, no, półtora roku po otwarciu, mogę śmiało powiedzieć, że mamy najpiękniejszą wystawę tego typu, pokazującą dawne uzbrojenie, dawny oręż, kulturę dawnej Rzeczpospolitej, chyba w całej Polsce, jak nie nawet w Europie.
1: To jest stosunkowo nowa wystawa, no bo otwarcie tej wystawy było bodajże w 2023 roku, z tego co pamiętam. Co zobaczymy?
0: Zacznijmy może od takich podstawowych faktów, że jest to kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie. Kolekcja dawnej broni i barwy, jak mówi sam tytuł, czyli generalnie skupiająca się na dawnym uzbrojeniu od średniowiecza do mniej więcej połowy wieku XIX. Ale żeby tych faktów było troszkę tak więcej i usadowić Państwa jakby w takiej przestrzeni kulturalnej, to musimy powiedzieć, że jest to kolekcja, która zalicza się do jednej z największych tego typu w Polsce. Wyprzedza nas jedynie Muzeum Wojska w Warszawie. I spośród muzeów no, nie ma drugiej kolekcji, która by ilością, jakością dorównywała tej kolekcji. A razem z Muzeum Czartoryskich i z tamtejszą zbrojownią, no jest to najpiękniejszy, najbardziej efektowny, a także najcenniejszy pod kątem historycznym i pamiątek historycznych zbiór dawnego uzbrojenia. Ale równocześnie muszę powiedzieć jedną rzecz, dlatego że przez te ostatnie półtora roku przekonałem się, że wiele osób, na przykład zwiedzając Kraków, twierdzi, że a broni barwa, a broń mnie to nie interesuje. Tytuł jest faktycznie troszkę taki zwodniczy, ale on wywodzi się jakby z naszej tradycji krakowskiej, gdzie od kilkudziesięciu lat mieści się ważny ośrodek bronioznawczy, czyli skupiający naukowców badających no, dawne, ale także współczesne uzbrojenie. I chodziło o to, żeby troszkę tej tradycji zachować. Ale sama wystawa jest, to mówię jako z pełną odpowiedzialnością, jako kurator odpowiedzialny za kolekcję dawnej broni, zrobiona dla przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy bronią się nie interesują. I nie mówię tylko i wyłącznie o takim aspekcie wizualnym, o którym jeszcze dzisiaj sobie troszkę powiemy, bo wystawa na każdym robi wrażenie, jak tylko wejdzie, ale przede wszystkim pod kątem właśnie scenariusza, sposobu ułożenia obiektów, a nawet doboru ich i sposobu połączenia pewnych elementów, który sprawia, że jeżeli ktoś by chciał tak naprawdę poznać tą wystawę tak lepiej, kupi sobie przewodnik, albo sobie wykupi audioprzewodnik, albo zagłębi się w nasze opisy, to nagle okaże się, że jest to opowieść o po prostu kulturze, o tym, jakie miejsce broń miała w naszych różnego rodzaju, można powiedzieć, takich rytuałach codziennych, religijnych, ceremonialnych, czyli w zasadzie mówimy o wszystkim w kontekście broni, tylko nie o jej jakby zastosowaniu, ani nie o bitwach i nie o historii wojskowości.
1: Broń, owszem, no nasze pierwsze skojarzenie, no to właśnie obrona, walka, a tutaj wydaje się, że pokazujecie to w zupełnie innym spektrum i takim dość monumentalnym, bo stojąc teraz w pierwszej sali, no już od razu rzuca nam się w oko na środku tutaj ta gablota z końmi, tu ta tablica, no z różnego rodzaju bronią, ja sama nie jestem w stanie chyba nazwać wszystkich tutaj tych elementów, no ale faktycznie to, że to jest wszystko takie przeszklone, oświetlone, dostępne wydaje się i nie takie trudne, jakby się mogło wydawać.
0: Bardzo ładnie to pani scharakteryzowała, a równocześnie otworzyliśmy bardzo wiele wątków, które musimy chyba dla naszych słuchaczy troszkę poszerzyć. Przede wszystkim monumentalna. To jest w ogóle dla nas nawet zaskoczenie, dlatego że sala w Arsenale jest generalnie niewielką salą, ale dzięki wspaniałej aranżacji Anny Wisz tą salę optycznie udało się powiększyć i zmieścić taką ilość obiektów, bo jest ich tu prawie 1000, że one nie przytłaczają. To jest pełna swoboda. Równocześnie oczywiście no, są to nowoczesne gabloty z fantastycznym oświetleniem. Nigdy jeszcze nasza kolekcja broni nie była pokazywana w taki sposób. I to jest istotne, dlatego że to, co pokazujemy, to są praktycznie dzieła sztuki, dzieła rzemiosła. One dopiero właśnie teraz w tym wspaniałym świetle, te złota, te srebra, niellowania, inkrustacje, kameryzacje, wspaniałe techniki zdobnicze, one mogą brzmieć troszkę dziwnie i obco dla niektórych osób, ale proszę wierzyć, nie musicie Państwo znać tych terminów, żeby przyjść i po prostu podziwiać w detalach to, co Państwu prezentujemy. Ta monumentalność jest, wydaje mi się, zasługą, to o czym Pani wspomniała, wspaniałego orszaku konnego, pełnowymiarowych, realistycznie wyglądających koni, których wykonanie no, stanowiło olbrzymie wyzwanie. Są one, zabrzmi to troszkę tak, można powiedzieć,

0: powiedzieć umniejszająco, że to są wydruki 3D. One są ufryzowane na barokowy wzór, czyli tak jak fryzowano konie w XVII-XVIII wieku, kiedy brały udział w wielkich paradach. Są wspaniale pomalowane, więc wyglądają w zasadzie na prawdziwe.
1: I w zasadzie są w ciągłym ruchu, bo to też jest dynamiczna ekspozycja.
0: Tak, bardzo dynamiczna, ale już nawet w niej, jeżeli oczywiście Państwo usłyszą, że no, co ona prezentuje? Wspaniały orszak husarski. Oj, znowu ta husaria. Ale właśnie my pokazujemy husarię w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne muzea, zwłaszcza te muzea wojskowe, gdzie jest tendencja, żeby pokazać najlepiej husarię atakującą, najlepiej strwożonych Turków. Nie, my pokazujemy husarię taką, jaka najbardziej została zapamiętana, jaka najmocniej utkwiła w pamięci naszej takiej, można powiedzieć, społecznej, historycznej, czyli właśnie paradnej. Ze wspaniałymi piórami, ze wspaniałymi skrzydłami, ze wspaniałym złoconym uzbrojeniem. Taka, która miała w zasadzie wymiar propagandowy nawet, czy dla hetmanów, czy w czasie wjazdów królewskich do miast, a która później stała się takim elementem, można powiedzieć, pokrzepiającym w XIX wieku. Ale to jest właśnie źródło. I my o tych źródłach tutaj, jak mówiłem, że wystawa jest bardziej o kulturze niż o historii wojskowości, no to jest jeden z takich elementów, gdzie pokazując tą husarię, pokazujemy, w jaki sposób ta nasza świadomość historyczna później została ukształtowana, jakby w jaki sposób te kalki, które widzimy w naszej wyobraźni, potem dzięki także malarstwu i filmom i innym mediom, w jaki sposób to się wszystko rodziło. Ale równocześnie oczywiście staramy się tutaj być bardzo rzetelni, dlatego że bardzo duży wysiłek poszedł tutaj na taki element rekonstrukcyjny na podstawie ikonografii dawnej, gdzie staraliśmy się w miarę możliwości zarówno właśnie wygląd koni, jak i wygląd jeźdźców i tego, co te konie na sobie mają, odtworzyć.
1: Za nami też ciekawy wygląd tych właśnie różnych elementów, bo widzimy tutaj strzelby, jakieś szable, jakieś topory, więc tutaj no, całe to spektrum oręża, którym dysponowali nasi wojarze polscy.
0: I nasi, i nie nasi. Od razu powiem tak, to, co oglądamy właśnie, co jest pięknie rozłożone wachlarzowato na jednej ze ścian, ma także różne odpowiedniki w sali, to są tak zwane panoplia, czyli dekoracyjnie ułożona broń. To jest taki element, można powiedzieć, charakterystyczny dla muzeów XIX-wiecznych. Specjalnie do niego nawiązujemy ze względu na najbliższe sąsiedztwo Muzeum Czartoryskich, z którym wchodzimy troszkę w polemikę, jeżeli chodzi o to muzealnictwo polskie. Ale to panoplium, o którym tutaj rozmawiamy, można powiedzieć, wieńczy ten orszak husarski, dlatego że otacza ono karacenę, która według tradycji miała należeć do hetmana Stanisława Jabłonowskiego, jednego z wodzów polskich, między innymi w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. No i znowu, jeżeli słuchacze teraz pomyślą, o, pewnie kalki historyczne, tu jakieś powstanie, tu znowu Wiedeń, ile razy można mówić o tym samym? To powiem tak. Ta broń, która go otacza, jest bronią turecką z różnych wieków, jest niezwykle atrakcyjna, przede wszystkim są to pięknie zdobione przedmioty, mają więc taki, można powiedzieć, charakter symboliczny, trofealny. I w bitwie o Wiednie mówimy tutaj w każdym kontekście, tylko nie w kontekście polityczno-strategiczno-wojskowym. Mówimy przede wszystkim o tym, jaki ona miała wpływ na kulturę nawet w całej Europie. W jaki sposób te wspaniałe zdobycze w niezwykłych ilościach zainspirowały później w XVIII wieku zarówno kolekcjonerów, jak i powstanie pewnych gałęzi muzealnictwa, ale także przede wszystkim modę na turecczyznę, jak przebierano się za Turków, jak tworzono oddziały, które wyglądały jak tureckie. I to zarówno w Polsce, jak i w Dreźnie, jak i na innych dworach. W jaki sposób tworzyła się legenda tej bitwy, nie tylko w Polsce, znowu podkreślam, gdzie każda pamiątka turecka w domu oczywiście urastała do tej pamiątki po dziadku z bitwy pod Wiedniem. Ten proces mitologizacyjny, tak to nazwijmy troszkę bardziej profesjonalnie, jest jednym z wielu, o którym mówimy, bo same skrzydła husarskie już tutaj to jest temat rzeka, prawda? W jaki sposób one się w ogóle znalazły, nazwijmy to w cudzysłowie, na plecach husarzy, bo początkowo nie były na plecach. I tych elementów takich, które jakby kształtują naszą świadomość historyczną, czy naszą pamięć historyczną, jest tutaj bardzo, bardzo wiele. My o nich opowiadamy w sposób zupełnie zaskakujący, bo właśnie przez pryzmat uzbrojenia. A dlaczego przez pryzmat uzbrojenia? Tutaj być może nie zdajemy sobie sprawy. Ono oczywiście jest, powiem tak, bardzo atrakcyjne wizualnie. Wiele osób przychodzi, żeby pooglądać takie rzeczy, no bo nie znają się, powiedzmy, na sztuce, albo ile razy można oglądać jakieś obrazy, a tu są jakieś, prawda, rzeczy, które no, do czegoś służyły, mają ciekawy wygląd, więc widzimy takie tendencje wśród zwiedzających, że no, to jest taki czasami magnes. To nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Właśnie muzea broni, jeżeli są atrakcyjne, no to przyciągają uwagę. Ale ja zwracam uwagę na wystawie na jeden niezwykły ważny aspekt. Już tutaj nasz taki, można powiedzieć, bardzo polski.

0: że ta broń bardzo często w XIX wieku, kiedy rozpoczęło się to takie profesjonalne, można powiedzieć, czy jeszcze półprofesjonalne kolekcjonerstwo tego typu przedmiotów, było bardzo często wiązane z różnymi postaciami historycznymi. Tu oczywiście prym wiodła Izabela Czartoryska, ale nie była jedyna. I to jakby spowodowało dwie rzeczy. Pierwszą to jest to, że broń nabrała niezwykłej cechy emocjonalnej. Dlatego, że nagle zrozumiano w XIX wieku, że jest ona tym takim bezpośrednim przekaźnikiem pomiędzy przeszłością, wielkimi wydarzeniami historycznymi, głównie bitwami i postaciami, które jakby tworzyły tą historię, a naszą dzisiejszą teraźniejszością, tak? Bo to są te przedmioty, za pomocą których tą historię kreowano. I ten wymiar sentymentalny spowodował, że dlatego jest tak dużo pamiątek militarnych, zarówno w Muzeum Czartoryskich, jak i właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, które skupiały się na poszukiwaniu pamiątek narodowych po postaciach różnych. Ale niestety, bardzo często fantazja, czy też ta miłość ojczyźniana naszych przodków powodowała, że często przypisywano te przedmioty bez żadnych dowodów. No, jeżeli rodzina podarowywała jakiś buzdygan i mówiła, że to jest po tym, czy po innym hetmanie, czy rotmistrzu, to przyjmowano to z pełną wiarą i z pełnym przekonaniem, co spowodowało, że dzisiaj mamy bardzo wiele przedmiotów, które są, tak jak wspominałem, na przykład o karacenie według tradycji po jakiejś osobie, ale nie mamy na to żadnych dowodów. A czasami wręcz dekoracja takiego przedmiotu czy inne elementy wskazują na to, że jest nawet późniejszy niż ta osoba i nie za bardzo jest możliwość, żeby ona mogła ją nosić. Ale to jest fascynujący temat, który my tutaj poruszamy, więc jeżeli ktoś by chciał zgłębić tą tematykę i po obejrzeniu Muzeum Czartoryskich albo przed, bo można tę wystawę obejrzeć razem, zobaczyć, jak nowoczesne muzealnictwo polemizuje z tym XIX-wiecznym muzealnictwem, no to to jest właśnie miejsce dla takich, którzy lubią takie tematy zgłębiać.
1: Przejdźmy sobie na chwilkę dalej, do tych kolejnych sal, bo tutaj też możemy zobaczyć i jakiś ubiór i oczywiście elementy znowuż konne. Co tutaj w tej drugiej sali mamy?
0: W zasadzie to jesteśmy w jednej sali. Ona, ta długa kiszka, można powiedzieć, bo tak trzeba było opisać salę w Arsenale, została tak sprytnie zaaranżowana, że mamy wrażenie, jakbyśmy przechodzili do kolejnego pomieszczenia. No to jest pomieszczenie pełne skarbów. Ono jest mniejsze od tej poprzedniej sali, która robiła wrażenie tym orszakiem konnym. Tutaj mamy więcej takich precjozów, które można podziwiać. Mówimy generalnie o czasach

została tak sprytnie zaaranżowana, że mamy wrażenie, jakbyśmy przechodzili do kolejnego pomieszczenia. No to jest pomieszczenie pełne skarbów. Ono jest mniejsze od tej poprzedniej sali, która robiła wrażenie tym orszakiem konnym. Tutaj mamy więcej takich precjozów, które można podziwiać. Mówimy generalnie o czasach

na wystawie, a równocześnie mówiącym o tym, że to nie jest właśnie tylko i wystawa, tylko i wyłącznie o broni, dawnym uzbrojeniu, jest tapiseria, czyli wielka tkanina zdobiąca kiedyś ściany pałaców i zamków. Tapiseria Przegląd wojsk pod zabudowę. Ona jest istotna, dlatego że jest to największa tapiseria, jaka kiedykolwiek powstała na ziemiach Rzeczpospolitej, a równocześnie przez wielu historyków sztuki uważana za jedną z najpiękniejszych, jaka powstała na ziemiach polskich, ale ma także znaczenie historyczne i ikonograficzne. Przedstawia Michała Kazimierza Radziwiłła na wspaniałym rumaku, a za nim rozciąga się pochód wojsk litewskich prezentujących się przed królem Augustem III. To jest istotne dlatego, że jej towarzyszą pewne odkrycia, tak jak mówiliśmy o Wiedniu, jakie to ma znaczenie kulturalne, to właśnie tutaj Michał Kazimierz Radziwiłł 60 lat po bitwie nawiązuje do niej, prezentując pamiątki zdobyte przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i samemu prezentując się narzędzie końskim, które został zdobyty przez Jana III na Wezyrze pod Wiedniem, starając się uzasadnić swoją postać jako właśnie prawowitego spadkobiercy wspaniałych sukcesów króla Jana III. Także ten Wiedeń rezonuje tutaj i on jest widoczny w takich różnych przedmiotach. Ja myślę, że to, co w tej sali jest także istotne, to, że po raz pierwszy mówimy o barwie, która jest zaszyta w tytule. Co to jest ta barwa? No, nam się dzisiaj kojarzy jednoznacznie, no, kolor jakiś. I tu jest bardzo blisko, dlatego, że generalnie w dawnej Rzeczpospolitej za barwę uważano wszystko to, co żołnierz na sobie nosi. I kolory były oczywiście ważne. Jak spojrzymy na stare ilustracje, stare malarstwo, no to wojsko jest niezwykle kolorowe i szykowne. I to samo działo się w Polsce i

0: zachowanym, a możliwym do obejrzenia u nas jest mundur dopiero z roku 1770, z okresu Konfederacji Barskiej, ale mówimy o nim, o tej barwie właśnie za pomocą na przykład malarstwa. I tu znowu rola Michała Kazimierza Radziwiłła, o którym przed chwilą wspomniałem, bo to on był tym autorem pierwszych regulaminów, które ustalały taką barwę wojsk polskich, która, uwaga, zaskakująco, była granatowo-karmazynowa. To są prawdziwe narodowe barwy munduru polskiego i on się bardzo długo, jeszcze przez wiele lat, utrzymywał. W tej sali jednak mówimy także o takich pamiątkach, można powiedzieć, już niezwiązanych bezpośrednio z naszą historią. Mówimy o dworze w Dreźnie, pokazujemy kilka niezwykłych eksponatów, które związane są bezpośrednio z dworem z Drezna. I tu znowu na przykład zaskoczenie. Możecie Państwo podejść do gabloty i z pewnością uwagę przykuje broń, która posiada niezwykle rozszerzoną końcówkę lufy. I jak powiem, że jest to granatnik, no to wydaje się, że przeznaczenie jest jednoznaczne, do wyszczeliwania granatów. Ale ta pięknie zdobiona złotem i inkrustacją broń służyła owszem do wyszczeliwania, ale fajerwerków w czasie zabaw dworskich. Więc jak widać, no, nie wszystko, co wygląda jak broń, jest faktycznie bronią i wiele z tych eksponatów, które tutaj pokazujemy, ma po prostu charakter paradny, albo taki festynowy, albo no, służyło jako głównie pamiątki później rodowe i dzięki temu przetrwały. Niemniej jednak ta broń saska prowadzi do takiego, można powiedzieć, dosyć skromnego, aczkolwiek bogatego w obiekty aneksu, gdzie polecam odkryć jeszcze jedną rzecz. Mówię zawsze wszystkim, że ta wystawa jest do odkrywania. Nie tylko, żeby oglądać, próbować dostrzec szczegóły, które są w gablotach, ale także w szufladach. Dlatego, że mamy poukrywane różnego rodzaju przedmioty, bardzo egzotyczne czasami, i w tym aneksie mówimy między innymi o na przykład kolekcjonerstwie XIX-wiecznym i jego fascynacji Bliskim i Dalekim Wschodem.
1: Czyli każdy sobie może przyjść i taką szufladę odkryć.
0: Oczywiście, bo to jest właśnie do odkrywania. Oczywiście mamy tu pewną selekcję przedmiotów, ale no, one są naprawdę niezwykłe. No, otworzyłem akurat szufladę poświęconą Dalekiemu Wschodowi. Myślę, że na taką uwagę przykuje po pierwsze niezwykle dziwna, długa broń biała z rozwidloną, zawiniętą w esowate jakieś takie rogi głownią oraz przepiękny złoty sztylet z taką dziwną maską, ni to misia, ni to jakiegoś potwora.
1: Taką orientalną właśnie.
0: Bardzo orientalną, przedstawiającego jednego z bożków malajskich. A sztylet sam, można powiedzieć, służył do ceremonialnych tańców na wyspie Bali w tym przypadku.
1: No to faktycznie arsenał jest pełny różnych zakamarków, mimo że ma niewielką przestrzeń, ale tych odkryć tutaj możemy doświadczać. To tak najprościej mówiąc, dlaczego warto do Was przyjść?
0: Dlatego, że w Krakowie w tej chwili nie ma lepszej wystawy, i mówię to już po tych nagrodach, które dostaliśmy właśnie za tą aranżację i za scenariusz, gdzie można podziwiać dawne uzbrojenie, a równocześnie najlepszą kolekcję dawnej broni w Polsce i w Krakowie, co się rozumie samo przez się. Aczkolwiek muszę tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, że warto tą wystawę obejrzeć najpierw, potem pójść na przykład do Muzeum Czartoryskich, skonfrontować te dwie kolekcje, które są obecnie pod opieką Muzeum Narodowego w Krakowie. Obie stanowią, można powiedzieć, jeden z najlepszych zbiorów dawnej broni na świecie.
2: Wystawę Broń i Barwa w krakowskim Arsenale możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Teraz sport w magazynie i nasz radiowy cykl o małych piłkarskich klubach w Krakowie. W Nowej Hucie na 6. poziomie rozgrywkowym w Lidze Okręgowej gra Wanda Kraków. Założony w 1949 roku klub był wielosekcyjny, ale do dziś zachowała się tylko sekcja piłki nożnej. To ona dała polskiemu futbolowi legendarne postacie, takie jak Mirosław Waligura, Krzysztof Bukalski czy medalista Mistrzostw Świata Andrzej Iwan. Chociaż niebiesko-biali grają aktualnie w okręgówce, to mierzą wysoko, a ich celem jest co najmniej czwarta liga.
3: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Wanda Kraków jako klub sportowy. Troszkę może historii, jak to się wszystko zaczęło.
4: Przemysław Stawarz, dyrektor klubu sportowego Wanda Kraków. A więc to wszystko zaczęło się dokładnie w 1949 roku. Inicjatorem sekcji piłkarskiej tutaj w klubie był Marian Pomorski. Legenda nie tylko naszego klubu, ale myślę, że i krakowskiej piłki. Wychował takich zawodników jak Andrzej Iwan, Krzysztof Bukalski, Mirek Waligura, Jerzy Płonka, Józef Szewczyk. Wszyscy to są reprezentanci Polski. Do tej pory jest to jedyna sekcja. Mówimy o piłce nożnej. Trwa w tym klubie nieprzerwalnie od 1949 roku, czyli jak dobrze liczę, 76 lat. Aktualnie na najwyższym poziomie

0: Największe sukcesy.
1: Największym sukcesem to był rok 1954-56. Wtedy drużyna piłkarska awansowała, mówimy na razie o największym sukcesie piłki nożnej mężczyzn, awansowała do Ligi Okręgowej, a wtedy to był trzeci poziom rozgrywkowy. I w pierwszym sezonie zajęli 10. miejsce, a niestety w drugim sezonie nie udało im się utrzymać i spadli wtedy do dalszej ligi. Natomiast największym sukcesem piłki nożnej kobiet to tak naprawdę wydaje mi się, że ta gra przez 15 lat w Lidze Centralnej to jest jeden z największych ich sukcesów, bo awansowali w tam 2010 roku, ale podczas pandemii niestety była taka organizacja, że nie dograliśmy tak naprawdę jednej rundy. Wtedy z ligi spadało aż 6 drużyn. Przy rozegraniu jednej rundy niestety nie utrzymaliśmy się, ale do tej pory wytrzymujemy w drugiej lidze i myślę, że to tak. Do tej 2017 roku drużyna futsalowa zdobyła Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski. W 2018 roku zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski w futsalu.
0: Każdy klub piłkarski ma swój charakter, ma swoje idee. Jak by pan opisał ideę Wandy Kraków?
1: Myślę, że każdy tutaj, kto jest, taka chyba największa idea to Wanda Pany, ale myślę, że tak bardziej to, że w Wandzie Kraków się gra, a nie bywa. W sensie takim, że jak ktoś tu przyjdzie, to tak naprawdę nie potrafi z tego klubu wyjść. Najlepszym przykładem jest prezes, który przyszedł tutaj w 1967 roku i jest tutaj do dnia dzisiejszego. Przeszedł przez wszystkie szczeble, poprzez działaczy, aktualnie jest prezesem, więc myślę, że to jest taki największy charakter nasz, że po prostu tego klubu się nie da po prostu z siebie wyrzucić. On przysiąga do samego serca.
0: Może jeszcze troszkę więcej o tych zawodnikach, którzy wyszli jakby z Wandy i zapisali się w historii polskiego futbolu. Może pan jeszcze przypomnieć, kto tam był oprócz właśnie Iwana?
1: Myślę,

0: No swoje kariery zaczynali w Wandzie i do tej pory cieszą się grą w piłkę nożną. A to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, żeby przyjść, zarazić i żeby to trwało przez całe życie.
1: Piłka nożna kobiet w Polsce to jest temat, o którym mało się mówi, a może powinno mówić się więcej. Jak to wygląda z Pani perspektywy?
2: Nazywam się Sandra Putrzyńska, jestem trenerką grupy Skrzatów oraz zawodniczką i kapitanem drużyny seniorek występującej w drugiej lidze kobiet. No na pewno powinno mówić się więcej. Myślę, że teraz te mistrzostwa, co były Europy, na pewno też dużo dadzą i to, że polska reprezentacja się dość fajnie pokazała na tych mistrzostwach. No ale mimo wszystko nadal jest to sport, który no, nie cieszy się dużą oglądalnością, co się przekuwa na jakieś sprawy w klubach, jakiś rozwój. Więc to wszystko w przyszłości, może kiedyś.
1: Jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z piłką?
2: No myślę, że duży wpływ miało to, że mój tata grał w piłkę. Też dlatego, że pochodzę ze wsi, więc ten rozwój nie był zbyt, powiedzmy, taki, jak teraz mają dziewczynki na co dzień. Mogą, po prostu w Krakowie też jest więcej klubów, które już od najmłodszych lat mogą szkolić dziewczynki. Od zawsze tak naprawdę towarzyszył mi sport. Gdy byłam w podstawówce, właśnie tam w miejscowości, w której mieszkam i się uczyłam, została utworzona po prostu drużyna chłopców, no ale też mogłam w niej grać, więc jako jedyna dziewczyna tam zaczęłam grać, przez kilka lat tam grałam. Potem niestety ta drużyna się rozwiązała, więc przestałam grać. No i pewnego dnia nadarzyła się okazja, gdzie tam kolega mojego taty zapytał, czy nie chciałabym zagrać w Puszczy Niepołomice, w żeńskiej drużynie. No wiadomo, że to wielkie marzenie, w ogóle granie w piłce kobiecej, więc się zgodziłam, no i od tamtego czasu moja kariera tak się potoczyła.
1: Jak pani by opisała różnicę między futbolem męskim a żeńskim?
2: No to na pewno ta oglądalność, mimo wszystko piłka nożna mężczyzn jest w Polsce traktowana jako sport narodowy. Wszyscy, kiedy mecz, nieważne jak idzie naszej reprezentacji, to siadamy przy telewizorach, no i kibicujemy. No co nie idzie w parze z kobiecą piłką, dlatego że to już mniejsza popularność, już nie ma tylu kibiców. No i też na pewno taki rozwój, na pewno w męskiej piłce jest no, bardziej na to stawione niż w kobiecej. No i też jest wiadomo więcej klubów, też większe możliwości, bo też większe pieniądze idą raczej w męską piłkę po prostu.
1: A na boisku? Czy te różnice są widoczne, odczuwalne?
2: No to na pewno, dlatego że też jako kobiety jesteśmy no, inaczej zbudowane i to też oddziałuje na to, że jesteśmy pewnie mniej silne, nie jesteśmy tak szybkie jak mężczyźni, więc to na pewno, no, głównie ta budowa według mnie bardzo różnicuje to, dlaczego futbol kobiet wygląda tak, a nie tak samo jak mężczyzn.
1: Jak by pani widziała drużynę żeńską za 5 lat, w którym ona będzie miejscu?
2: No to też mam nadzieję, że po prostu będziemy działać i istnieć, ale mam nadzieję, że to wszystko przetrwa i myślę na najbliższe lata po prostu raczej właśnie utrzymanie się w tej lidze centralnej. No nie, że może walczenie o samo utrzymanie, ale gdzieś środek tabeli, może gdzieś za 5 lat, jeżeli utrzymamy się, no to może jakiś czub tabeli, ale to na obecną chwilę myślę, że taki środek tabeli byłby idealny.
1: Jak wygląda trenowanie juniorów w Wandzie Kraków? Czy dużo w ogóle mają Państwo zawodników w swojej akademii?
3: Marcin Pasionek, koordynator juniora starszego i młodszego. W juniorach, w starszym, w młodszym juniorze są po dwie drużyny. Na tą chwilę gdzieś będzie pewnie około 90 zawodników na te cztery drużyny. Trenujemy 4 lub 5 razy w tygodniu plus weekendy mecze czy sparingowe, czy ligowe.
1: I jak wyglądają te treningi? Na co Państwo stawiają najbardziej wśród młodych zawodników?
3: Nagle w piłkę, żeby grali w piłkę. To jest najważniejsze, żeby się utrzymywali przy piłce, żeby byli dobrze przygotowani pod względem motorycznym, bo to już w większości są przygotowani pod zespoły seniorskie. Także na tym opieramy. Gra w piłkę, dobre przygotowanie motoryczne. No i oczywiście też taktyczne.
1: A przygotowanie fizyczne? Dużo się mówi teraz o tym, że młodzież jest nie do końca tak sprawna fizycznie, jak powinna być. Czy Pana zdaniem jest to prawda?
3: Tak, jak najbardziej. Tylko, że trzeba rozgraniczyć to, że młodzież, która gdzieś trenuje jakieś sporty, czy indywidualne, czy zespołowe, jest o wiele bardziej rozwinięta już później od tych, jak ja to mówię, zawsze normalnych dzieci, tak? Ci sportowcy są zupełnie normalni i pod względem ich wydolności i rozwoju takiego ogólnego. Dlatego przez to, że trenują, że mają tych jednostek bardzo dużo podczas roku i o wiele są sprawniejsi. Ale ogólnie młodzież, porównując lata moje młodzieńcze, a teraz o wiele jest mniej sprawna niż my wtedy.
1: Wszyscy wiemy, że młodzież potrafi być charakterna i mieć różne nastroje. Ciężko może być z nimi czasami współpracować. Czy to jest prawda?
3: Prawda jest taka, jak sobie każdy trener ułoży grupę, tak potem zbiera owoce. My nie mamy żadnych problemów tutaj u siebie z chłopcami. Chłopcy wiedzą, po co tu przychodzą, po co przychodzą na trening, po co reprezentują klub Wandy Kraków. Także tutaj pod tym względem nie mamy żadnych problemów. Aczkolwiek tak, często i gęsto teraz przez to, że jest bezsensowe wywołanie dzieci tak zwane, którego się ogólnie śmieje, no ale taka prawda, mogę to powiedzieć, to właśnie wychodzą takie jednostki, które uważają, że wszystko im wolno i tata, mama wszystko kupi, wszystko da, a jemu się wszystko należy.
1: Czyli jest dyscyplina.
3: Jest.
1: A twarde dyscypliny.

0: bardzo twardo.
1: Czy dużo zawodników z Akademii Wandy przychodzi do seniorów, czy może jednak idą w inne miejsca w Krakowie albo nawet dalej?
0: Bardzo dużo w tamtym roku, no teraz to akurat nie zliczę tak szybko, ilu zadebiutowało, ale cały czas były debiuty podczas tamtego roku u trenera Darka. Myślę, że fajni chłopcy, którzy rozwijają się, którzy chcą dalej grać w piłkę. A wiadomo, że tak jak wcześniej powiedział pan dyrektor, to jest taka jakby Wanda Kraków jest odskocznią dla tych chłopców, czy pokazania się w juniorach, czy pokazania się w seniorach, że oni potem wyszli wyżej, tak? I każdy zawodnik, który gdzieś wyjdzie w ligę jedną, drugą, trzecią, czwartą, daj Boże, wyżej od pierwszego zespołu Wandy, to tylko i wyłącznie będzie świadczyło dobrze o całym naszym klubie, o wszystkich, że dobrze wykonujemy swoją pracę.
1: Jak będą wyglądać juniorzy Wandy za 5 lat?
0: Jak będą? Myślę, że mam taką, przynajmniej wszyscy mamy taką na pewno nadzieję, że będą wyglądać nie gorzej niż do tej pory, a pokusimy się na pewno o granie o wyższe cele, bo grać po to, żeby grać w juniorach, to nic nie daje. Chłopcy się będą rozwijać na pewno, będziemy robić wszystko, żeby mieli warunki do tego, żeby się rozwijać i na tą chwilę klub wykonuje to w 200%, także nie mamy co narzekać. Rozwijamy chłopców, tak jak pan dyrektor powiedział, często, których inne kluby już nie chcą lub nie widzą w nich potencjału. Przychodzą do nas i po roku, po dwóch okazuje się, że ci chłopcy naprawdę się podnoszą i mentalnie, i fizycznie, i pod względem sportowym. Także mam nadzieję, że za 5 lat będziemy o ligę wyżej w każdej grupie juniorskiej.
1: Jak pana okiem wygląda aktualnie skład Wandy Kraków?
2: Dariusz Mielec, trener pierwszej drużyny seniorów i trener malutkich dzieciaczków, Żaczków. No w składzie, tak jak powiedział trener Marcin, jest dużo chłopców młodych z juniorów, ale mamy też doświadczonych zawodników, kiedyś w przeszłości grających nawet w Ekstraklasie, czy Piotr Bagnicki, czy Piotr Madejski, który nawet zadebiutował w reprezentacji Polski, Marcin Makuch, paru innych jeszcze doświadczonych zawodników. Bazujemy na tym, żeby właśnie młodsi zawodnicy, którzy przychodzą z juniorów, bądź skończyli, dalej są młodzieżowcem, skończyli wiek juniora, no podglądali tych starszych, uczyli się od nich i pewnie w przyszłości gdzieś poszli wyżej, do wyższej ligi.
1: Jak wygląda takie podejście strategiczne na waszym poziomie ligowym? Czy dużo się to różni, powiedzmy, od takiego podejścia, które można by stosować wyżej na przykład?
2: Trenujemy 2 bądź 3 razy w tygodniu. Nie jest to piłka zawodowa i tutaj to podejście strategiczne, wszystko zależne jest od tego, ilu zawodników mamy na treningach. To nie jest piłka zawodowa, także tu jest, nie jest łatwo.
1: Ale rozumiem, że jakichś schematów się trzymamy.
2: No tak, mamy swoją strategię, swoją jakąś tam pomysł na grę. Na pewno chcemy grać ładnie, jak przychodzą jacyś kibice na nasze mecze. Chcemy, żeby padało dużo bramek i naprawdę szliśmy dużo bramek. Ofensywny futbol, to co lubimy.
1: Czy dużo osób przychodzi na mecze Wandy?
2: No myślę, że dopiero awansowaliśmy z A-klasy do okręgówki, także no, jesteśmy pierwszy sezon w okręgówce, było bardzo blisko awansu do 5. ligi. Tak naprawdę sami zawaliliśmy, straciliśmy 3 punkty przy wygranym meczu i dlatego nie awansowaliśmy, nie. Ale jeśli chodzi o ludzi, to bywają mecze, że tych ludzi, no nawet około 100 osób przyjdzie, 200 na mecz.
1: Czy takie wsparcie z trybun dużo zmienia?
2: Myślę, że tak, ale myślę, że to jest wszystko zależne od wyników. Jak są wyniki, przychodzą ludzie. Ludzie chcą oglądać dobrą piłkę, więc myślę, że w przyszłości może będzie lepiej.
1: Wspomniał pan, że prawie się udało tą 5. ligę wywalczyć. Czy bardzo bolało to, że się nie udało?
2: No na pewno. Każdy zawodnik był na to zły. Na pewno zarząd też myślał, że tą 5. ligę uda się wywalczyć. My jako sztab szkoleniowy też no nie jesteśmy zadowoleni, bo zawsze gra w barażach i gra później w 5. lidze. To jest kolejny przeskok. Dla młodych zawodników jest to bardzo dużo. Może ci starsi już przeżyli pewne rzeczy, ale ci młodsi na pewno chcą grać jak najwyżej.
1: Układanie drużyny. Wspomniał pan, że państwa drużyna no nie jest w pełni profesjonalna. Jak udaje się to wszystko połączyć? Bo zawodnicy, jak rozumiem, nie zawsze mogą być dostępni, prawda?
2: Akurat jest grupa ludzi, która trenuje. My dużo zawodników na treningach, 20-24. Była grupa, naprawdę spora grupa juniorów, która zadebiutowała. Myślę, że około 10-11 zawodników zadebiutowało w pierwszej drużynie. To jest bardzo dużo. Nie boimy się tego, stawiamy na nich, bo myślę, że chcą grać w piłkę i to jest nadal. A starsza grupa zawodników, wszyscy chętnie przychodzą, więc nie mamy z tym problemu.
1: Jak widzi pan główny skład Wandy i generalnie drużynę seniorską, męską Wandy za 5 lat? Gdzie ona będzie, w jakim miejscu?
2: Bardzo bym chciał, pan dyrektor by chciał, pewnie zarząd też, żeby kiedyś Wanda zagrała w 4. lidze. Myślę o 2 ligi wyżej. Nie jest to trudne zadanie, ale jednak no, wiąże się z różnymi aspektami, tak? To nie tylko zależy od trenera. Też wszystko, jaki będziemy mieć zespół, czy klub na to będzie stać i tak dalej. Ale byłoby super, gdyby Wanda była w 4. lidze. Myślę, że to tak dla lokalnej społeczności i dla nas wszystkich byłoby to fajnie.
1: To może teraz tak prognostycznie.

0: Jak widzi pan ten klub za 5 lat? W którym on miejscu będzie?
1: Mam nadzieję, że po prostu będzie. Będzie się rozwijał. Przede wszystkim będziemy dalej mogli dawać szansę młodym zawodnikom, żeby tu po prostu przyszli. Bo klub sportowy Wanda Kraków to jest taka przystań dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam sobie w innych klubach nie mogą poradzić. Przychodzą tutaj, mają możliwość grania. Dajemy im szansę, a oni się nam po prostu odpłacają i oddają tutaj serce. To w tym wszystkim jest najfajniejsze. Gdzie będzie za 5 lat? Mam nadzieję, że dalej będziemy mogli się rozwijać i dalej prowadzić grupy młodzieżowe i po prostu być.
2: Z przedstawicielami Wandy Kraków rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. Znamy ją z filmów czy seriali dla młodzieży, ale zasady tej gry dla wielu są dość zawiłe. W Krakowie można grać w lacrosse. O dyscyplinie rodem z Ameryki Północnej w rozmowie z Brianem Bednarczykiem opowiada Piotr Cyrkowicz, zawodnik Kraków Lacrosse Kings.
3: Czym jest tak naprawdę lacrosse? Na tyle, na ile ja wiem, to jest dyscyplina pochodząca ze Stanów Zjednoczonych czy w ogóle z Ameryki Północnej i wymyślili ją Indianie, więc jak ona przybyła do Polski i kiedy?
4: Pokrótce, tak jak to opisałeś, jest to dyscyplina z Ameryki Północnej. Faktycznie plemiona rdzennych Amerykanów wymyśliły ją i też w tym okresie istniało też szereg wersji lacrosse, natomiast wszystkie opierały się na podobnej zasadzie. Mianowicie głównym tutaj rekwizytem, sprzętem używanym do tej dyscypliny był po prostu kij i jakiegoś rodzaju piłka, kamień, coś, co służyło temu, aby po prostu zdobywać punkty. Do Polski przybyło to w okolicach roku 2007, natomiast do Krakowa około 2009 roku, no i od tego czasu wraz z innymi ośrodkami w Polsce właśnie tak to staramy się rozwijać już w tej wersji, że tak powiem, takiej sportowej, uregulowanej, bo taka oczywiście od jakiegoś czasu istnieje.
3: Na czym polega rozgrywka w lacrosse? Używa się kija, jest to kij z taką specjalną kieszonką, bym powiedział, jest oczywiście kask, ale w jaki sposób się w to gra? Co trzeba zrobić, żeby zdobyć punkt, albo żeby w ogóle zagrać, albo wygrać mecz?
4: Koncepcja jest wbrew pozorom bardzo prosta, pomimo że sport wygląda dość egzotycznie. Punktacja jest zbliżona do wielu sportów drużynowych, które znamy. Trzeba po prostu zdobyć gola. Trzeba umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Bramka ma około 1,80 m na 1,80 m. Piłka jest wielkości piłki do tenisa. Aby to zrobić, korzystamy właśnie z kijów, które mają na końcu siatki. Tą piłką podajemy z kija do kija. Możemy grać jeden na jeden z przeciwnikiem, gdzieś tam próbować go minąć, podać piłkę dalej, zdobyć asystę albo samemu strzelić na bramkę. Myślę, że dla osób, które śledzą rozgrywki w koszykówkę, może w piłkę ręczną, ten sport będzie bardzo zbliżony do tych właśnie sportów. Też nie bez powodu ludzie kojarzą to z hokejem, dlatego że to są mocno bratnie sporty z hokejem na lodzie i podobnie jak w hokeju możemy też grać za bramką, także to jest taka dość specyficzna rzecz, natomiast tak poza tym ten sport jest bardzo zbliżony do wielu sportów, które znamy. Myślę, że też się go łatwo ogląda. Nie słyszałem, żeby ktoś miał duże problemy ze zrozumieniem zasad. Jest kilka zasad bardzo specyficznych dla lacrosse'a, ale nie są to, powiedzmy, te kluczowe, które zaważają na boisku. Kluczowe jest to po prostu, aby strzelić bramkę przeciwnikowi i kto ma więcej bramek w czasie gry, ten wygrywa.
3: Jak długo trwa taki mecz?
4: Według różnych lig trwa różnie, natomiast ogólna zasada jest taka, że lacrosse rozgrywamy na zasadzie kwart, tak jak w koszykówce. Mamy 4 kwarty. W zależności od ligi są to kwarty albo 15, albo 20-minutowe.
3: Te wszystkie dyscypliny pochodzące, powiedzmy, właśnie z rejonów Ameryki Północnej, czy chociażby teraz futbol amerykański na przykład, czy baseball, to są teraz dyscypliny dosyć popularne w Polsce. W sensie fajnie jest, że one przechodzą gdzieś na ten grunt europejski. W czym jeszcze tkwi coś w rodzaju takiej popularności tej dyscypliny, także wśród was jako osób grających w to?
4: Myślę, że w lacrosie każdy znajduje troszkę coś innego dla siebie. Mi osobiście podobało się to, że łączy szereg takich cech innych dyscyplin, które mi się po prostu podobały. Dynamika to jest coś, co zawsze lubiłem. To, co tak odróżniało na tle tych dyscyplin bardzo znanych w Polsce, to jest kontakt jednak. Jest większy niż w piłce nożnej czy w koszykówce, nawet delikatnie większy niż w piłce ręcznej, która jest też sportem mocno kontaktowym. On jest bardzo zbliżony do hokejowego. Natomiast nie jeździłem nigdy zbyt dobrze na łyżwach też, ale grałem w inne sporty, właśnie w koszykówkę, też trochę w piłkę nożną, jak prawie każdy w Polsce. I te sporty fajnie mi się przetransferowały właśnie na lacrosse'a i stwierdziłem, że to jest to, co faktycznie chciałbym robić jako taka, powiedzmy, życiowa przygoda, no tak mogę powiedzieć. Dla każdego to będzie co innego, ale myślę, że dla wielu osób to mniej więcej ten zestaw, który wymieniłem, to będzie głównie to. My jesteśmy grupą pasjonatów, to na 100%, zajawkowiczów,

0: którzy właśnie znaleźli taki wspólny mianownik w tym sporcie, bardzo nietypowym. Faktycznie widzimy coś takiego, że ten sport jest coraz bardziej rozpoznawalny. Trochę dajemy sobie tutaj kredyt, dlatego że staramy się, żeby on był coraz bardziej rozpoznawalny, przynajmniej w Krakowie. Ale też widzimy, że on się zaczyna pojawiać gdzieś w produkcjach hollywoodzkich, gdzieś w serialach dla młodzieży. Sporo gdzieś tam nowych zawodników, którzy piszą do nas z chęcią rozpoczęcia treningów, to są właśnie osoby, które zobaczyły lacrosse gdzieś właśnie w jakichś produkcjach serialowych czy filmowych. Natomiast no, clue jest takie, po prostu podoba nam się ten sport. Jest to sport w Polsce całkowicie amatorski, natomiast podchodzimy do tego najbardziej profesjonalnie, jak można przy sporcie amatorskim. Trenujemy regularnie, staramy się zdobywać jak najlepsze wyniki w naszej polskiej lidze. Nasi zawodnicy też występują w barwach narodowych i to też traktujemy jako taki sukces nas wszystkich jako organizacji, dlatego że staramy się też stworzyć środowisko, że jeśli ktoś przyjdzie do naszej drużyny, będzie chciał się rozwijać, faktycznie stwierdzi, kurczę, to jest dla niego, to żeby miał taką możliwość. Myślę, że głównie to, raczej nie celujemy w jakiś profesjonalizm, od tego jesteśmy, od ligi profesjonalnej, to jesteśmy jako organizacja cała lacrosowa Polska jeszcze daleko, natomiast do momentu, w którym można powiedzieć, że to jest mocno ustabilizowana organizacja, która zajmuje się tym, żeby te rozgrywki były regularne, żeby drużyny trenowały regularnie i żeby zwiększać ilość ośrodków w Polsce. To na pewno jest cel nas wszystkich, to na pewno nas łączy.
1: Rozgrywki nie są jakoś specjalnie rozbudowane, bo tak naprawdę gracie w systemie turniejowym. Jak to dokładnie wygląda?
0: Obecną formę rozgrywek na zasadzie turniejów, na każdy z nich przyjeżdżają wszystkie drużyny, które występują w tych rozgrywkach. Każda drużyna na takim turnieju rozgrywa 3 mecze, no i na koniec po prostu zostanie wyłoniony zwycięzca z najwyższą ilością punktów, czytaj po prostu największą ilością wygranych meczów. Tak to mniej więcej się prezentuje, jeśli chodzi o rozgrywki wiosenne, bo takie też mamy. One mogą być i bardzo długo były rozgrywane na zasadzie pojedynczych meczów, czyli to już nie były turnieje, jeździliśmy na mecze wyjazdowe, mieliśmy mecze domowe. Bardzo możliwe, że ta forma na wiosnę wróci. Obydwie mają swoje plusy i minusy. Na turnieju można rozegrać więcej meczów, natomiast jest to zdecydowanie bardziej wymagające niż pojedynczy mecz. Natomiast jeśli jest rozgrywany akurat pojedynczy mecz, czy to domowy, czy wyjazdowy, no to znowuż fajne jest to, że można na konkretnym meczu się skupić, przygotować pod konkretny zespół, co ma też swoje plusy. No jest ogólnie, można ująć, no bardziej profesjonalną formą rozgrywania tej ligi.
2: A teraz zabierzemy Was do jednego z tajemniczych ogrodów w centrum Krakowa. Jest miejscem odpoczynku i regeneracji dla kobiet żyjących za klauzurą. Ogród Sióstr Klarysek to jedno z niewielu zamkniętych przestrzeni zielonych w centrum Krakowa. Wstęp do niego mają tylko zakonnice ze Zgromadzenia Świętej Klary. W ogrodzie dominuje zieleń i dziesiątki roślin. Tajemnicę tego niezwykłego miejsca postanowił odkryć nasz reporter Maciej Uszko.
3: Siostra Jolanta Klaryska, w naszej tradycji ogród był czymś ważnym. Święta Klara i siostry mieszkające w San Damiano miały ogród. Potwierdza to przywilej ubóstwa, który napisał dla sióstr Klarysek w San Damiano papież Grzegorz IX w 1228 roku. Pisze on o tym, że ziemia, którą mają mieć przy klasztorze, ma być uprawiana jako ogród na potrzeby sióstr. Pisze też o tym sama święta Klara w swoim testamencie, który pisze przed swoją śmiercią, prawdopodobnie gdzieś w latach 1250. Żeby nie nabywać i nie przyjmować koło klasztoru więcej ziemi, niż jest to prawdziwie konieczne na założenie ogrodu dla uprawiania warzyw. Właśnie ogród siostry naszej tradycji miały, ale było to takie bardzo proste, podyktowane konkretną potrzebą utrzymania się, z tym, że właśnie nie wiadomo, jakie warzywa siostry uprawiały. Nie wiemy, jakie miały drzewa, ani jakie miały kwiaty, ale na pewno wykorzystywały go również dla odpoczynku.
4: Siostra Elżbieta Klaryska.
5: Jak teraz wygląda ogród sióstr Klarysek tutaj w Krakowie i jaką pełni funkcję, rolę?
4: No, w moim przekonaniu jest to ogród bardzo piękny, barwny, przede wszystkim oczywiście zielony. My jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową, więc no, nie wyjeżdżamy na wakacje, nie opuszczamy klauzury, jeśli nie jest to konieczne. Zatem ogród jest dla nas rzeczywiście bardzo ważnym miejscem. Jest to miejsce odpoczynku, regeneracji sił, ale także, i to chyba przede wszystkim, jest miejscem spotkania z Bogiem. Spotkania z Bogiem w Jego stworzeniach, w pięknie dzieł Jego rąk. Ogród zaprasza nas do modlitwy, do tego, aby składać Bogu dzięki za wszystko, co żyje, za te wszystkie roślinki, za

0: drzewa, krzewy oraz za kwiaty, aby też jednoczyć się z Bogiem w tym miejscu, ponieważ no, podstawowym naszym zadaniem jako sióstr kontemplacyjnych jest modlitwa, jest jednoczenie się z Panem Bogiem.
1: Jak teraz wygląda ten ogród? Bo przed laty ogród służył do różnych upraw. A jaką teraz pełni rolę?
0: To jest miejsce naszej rekreacji tak zwanej, czyli spotkań wspólnotowych, miejsca, w którym swobodnie możemy rozmawiać, bo to nie zawsze rozmawiamy. Mamy też chwilę milczenia, chwilę ciszy, ale akurat ten czas, który spędzamy wspólnie na ogrodzie, to jest taki czas, w którym dzielimy się swoim doświadczeniem, swoimi myślami, przeżyciami, też jakoś przeczytaną książką, więc to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście i odpoczywamy, i nawzajem ubogacamy się też sobą.
1: Są tam alejki, ławeczki jakieś. W jaki sposób z tego ogrodu siostry korzystają?
0: Mamy taką bardzo skromną pergolę, ale też mamy alejki, w których można pospacerować i też porozmawiać, albo nawet odmówić różaniec w takim otoczeniu zieleni, krzewów czy drzew. Więc my mamy do dyspozycji dwa ogrody. Jeden nazywamy wirydarzem, to jest ogród wewnętrzny, a drugi to tak zwany ogród nowicjacki z wschodniej części naszego obiektu. Każdy z tych ogrodów posiada swoją specyfikę. Ogród nowicjacki jest takim miejscem, w którym są przede wszystkim drzewa, krzewy, ale też jest sporo iglaków, czyli takich specyficznych drzew, taki ala troszeczkę mały lasek, ale to może z przesadą, to nie jest aż tyle tych drzew. Są jodły kaukaskie, są srebrne świerki, też niedawno zasadzone. Przy figurach świętego Franciszka i świętej Klary rosną kwiaty, na przykład róże, dalie, lilie, także krzewy, między innymi rododendron, magnolia także, bardzo piękna. Natomiast wirydarz to miejsce, które zmienia się w zależności od pory roku. Na wiosnę kwitną przede wszystkim przybiśniegi, pierwiosnki, potem żonkile i czerwone tulipany. W lecie zmienia się kolorystyka tego ogrodu, wtedy pojawiają się kwiaty piwonii, lawenda, szałwia, kwitną lilię, ale też jest żółty wisiołek, to jest taki charakterystyczny, mocny żółty kolor. Jest też ozdobny czosnek, taki delikatny fiolet. Są też naparstnice, także mieczyki. Teraz pojawiły się też słoneczniki, też bardzo piękne są, takie bardzo wysokie. No i później, kiedy kończy się sierpień, zaczyna kwitnąć inna część ogrodu, pojawiają się astry. To jest taki znak też, że powoli kończy się lato. No i w jesieni pozostają niemal przez cały rok wierne nam róże, które kwitną nawet do pierwszych przymrozków. No i potem pojawiają się chryzantemy. No i tak powoli kończy się rok.
1: Siostry dbają o te ogrody, o te miejsca. Tak naprawdę wszystko, co tam wyrośnie, jest dzięki siostrom.
0: No tak, jest siostra ogrodniczka, która bardzo dba o to. Też kiedy jest potrzeba, to też podlewa, zrasza te kwiaty, krzewy. Chodzi o to, żeby one no, nie utraciły tego zielonego blasku, który jest też taki bardzo sprzyjający. Tutaj też chciałabym powrócić do pewnych początków, jeżeli chodzi o sam ogród, ponieważ ogród tak bardzo przypomina Księgę Rodzaju. Jest tam opis stworzenia świata i miejsce raju przed grzechem pierworodnym. Tym obrazem raju jest właśnie ogród. To jest też bardzo ciekawe dla mnie. Eden, w którym człowiek jako pierwszy człowiek, Adam i Ewa, byli szczęśliwi. To było takie miejsce właśnie przebywania z Bogiem, kontaktowania się z Nim bezpośrednio twarzą twarz, no i wzajemnych też takich pewnie z pewnością bardzo bliskich relacji, ponieważ człowiek nieskażony miał w sobie taki bardzo ścisły obraz, podobieństwo do Boga, więc żył w takiej niesamowitej harmonii również z tymi zwierzętami i z roślinami, które tam się znajdowały, i był zapewne bardzo szczęśliwy. Więc dla mnie ogród też jest takim symbolem harmonii, miejscem, w którym człowiek czuje się dobrze. Jest to miejsce dane człowiekowi przez Pana Boga po to, aby doznał takiej pełni szczęścia, odkrywając obecność Boga. Dla mnie szczęście to jest właśnie jedność z Bogiem.
1: To, co dodaje też wyjątkowości temu miejscu, jest to, że ten ogród znajduje się w centrum Krakowa. Dookoła chmara ludzi, dookoła wielu turystów, dookoła zgiełk, szum, odgłosy dorożek, niedaleko rynek. I w tym wszystkim jest takie niezwykłe, ciche miejsce, które, można powiedzieć, nie miało prawa się tam znaleźć.
0: Tak, no można powiedzieć, że mamy szczęście z tego powodu, że jest tutaj strefa A, w której no, raczej się nie przewijają samochody, czyli nie ma takiego ruchu samochodowego, takiego ruchu drogowego. No owszem, czasami słychać jakichś grajków, czasem ktoś tam śpiewa, natomiast generalnie w ogrodzie panuje cisza, spokój. Czasem słychać szum wiatru, czasem też możemy usłyszeć jakiś odgłos ptaków, szczególnie na wiosnę. wiosnę, mamy kosy, bardzo pięknie śpiewają, zwłaszcza o poranku i wieczorem, więc taka atmosfera bardzo sprzyja kontemplacji.

0: adoracji, czyli modlitwie, w której jednoczymy się z Bogiem, uwielbiamy Go i wiemy, że On zawsze jest z nami, czuwa jako troskliwy i miłujący Ojciec zawsze.
1: A co dzieje się w tym ogrodzie w zimie, gdy nie rosną kwiaty, nie dojrzewają różnego rodzaju roślinności? Siostry też muszą dbać właśnie o ten ogród podczas okresu zimowego?
0: Podczas okresu zimowego zabezpieczone są już i róże, i inne krzewy, bardziej delikatne. Jeśli ogród jest pokryty śniegiem, no to sprzyja on też czasowi rekreacji. Możemy pospacerować, możemy też pooddychać takim rześkim, mroźnym powietrzem. Owszem, korzystamy czas od czasu z takich spacerów po to, żeby też i się dotlenić, odpocząć sobie. Natomiast sam ogród wtedy jest też w stanie spoczynku, także nic tam się takiego nie dzieje.
1: A gdy nastaje wiosna, rośliny budzą się do życia, pojawia się też taka wewnętrzna radość i takie ukojenie wzrokowe, że właśnie na nowo będziemy mogli oglądać zieleń i przebywać w tym pięknym miejscu w pełni, czyli nie pod przykrywą śniegu, a właśnie już tutaj z wyrośniętymi roślinami?
0: Jak najbardziej. Kiedy zaczynają się pojawiać ciepłe dni, są te pierwsze promienie słońca, również i my czujemy też taką energię. Wtedy rozpoczynają się też prace ogrodowe. Do tego też zachęcają właśnie te pierwsze kwiaty, przybiśniegi, później pierwiosnki. To wszystko się budzi i my też razem z nimi jakby powstajemy do tego, aby na nowo właśnie rozpocząć kolejny rok naszego życia, od wiosny. Też czujemy to w sercu. Pan Bóg daje nam łaskę i zdrowia i pobudza do życia nie tylko przyrodę, ale też i nas.
2: Ogród sióstr Klarysek znajduje się przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Aleksander Miszalski nie jest już prezydentem Krakowa. Tak zdecydowali w referendum mieszkańcy. Do odwołania Rady Miasta zabrakło kilku frekwencyjnych punktów. Nowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Olek Ruszkowski ze szczegółami.
4: Miejska Komisja do Spraw Referendum podała oficjalne wyniki głosowania. Frekwencja wyniosła prawie równe 30%, więcej niż wymagane 27,1% do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Jednocześnie krakowianom nie udało się odwołać Rady Miasta. Do tego wymagana frekwencja musiałaby wynieść około 31%.
5: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
4: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. W referendum wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców.
5: Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, wyniosła 176 107. Liczba głosów ważnych to 174 723.
4: Do czasu wyboru komisarza, czyli osoby pełniącej funkcję prezydenta na najbliższych 90 dni, władzę w Krakowie sprawuje Antoni Fryczek, który mówi jasno, chociaż miasto jest w kryzysie, to funkcjonuje normalnie.
6: Kryzys nastąpił i tym kryzysem wspólnymi siłami zarządzimy tak, żeby mieszkańcy go w ogóle nie odczuli. Miasto Kraków funkcjonuje, miejskie jednostki funkcjonują i mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni i zaopiekowani. Nic nie dzieje się takiego, co mogłoby wzbudzać czyjąkolwiek obawę tudzież strach.
4: W trakcie okresu przejściowego mieszkańcy dalej będą mogli korzystać z usług urzędu.
6: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska. Z tego punktu widzenia nic się nie dzieje. Urząd działa, miejskie jednostki działają.
4: Nieoficjalnie mówi się, że komisarzem może zostać Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, albo Stanisław Kracik, wiceprezydent w gabinecie odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Po wyborze komisarza rozpocznie się kampania wyborcza. Znamy już pierwszych oficjalnych kandydatów. Swój start zapowiedział m.in. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając współpracy z resztą prawicy.
7: Nasza otwartość na pokój, na prawicy i współpracę współpraca nad Prawicą od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie, powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
4: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Podobnie wygląda sytuacja z drugiej strony kompasu politycznego. Lewica zadeklarowała już, że wystawi swojego kandydata lub kandydatkę, jednocześnie nie podając nazwiska.
8: Koalicja rządząca najlepiej by było, gdyby była od Krakowa z daleka. Kraków decyduje o sobie.

0: Wie sam. I Kraków powinien podejmować wszystkie decyzje i wszystkie dyskusje. Nowa Lewica jest otwarta. My tylko informujemy, że przedstawimy swojego kandydata bądź kandydatkę we właściwym czasie.
1: Mówi Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. Wybory na prezydenta Krakowa najpewniej odbędą się już w sierpniu.
2: Nie tylko trzeci pas na A4, ale i nowe drogi lokalne na odcinku od Balic do ulicy Kąpielowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała list intencyjny z władzami miasta w sprawie poszerzenia dróg serwisowych, które i tak powstaną przy rozbudowie autostrady. Mają być 6-metrowe, dwupasmowe i przebiegać wzdłuż A4. Dzięki temu lokalne trasy zyskają mieszkańcy południowej części Krakowa.
3: Procedujemy otrzymanie decyzji środowiskowej na inwestycje od ulicy Kąpielowej po Balice, czyli od Opatkowic po Balice, rozbudowę A4 o trzeci pas z nowym mostem na Wiśle. Maciej Ostrowski, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kraków. W ramach tej rozbudowy, tak jak się buduje autostradę, czy ESKI, czy GP, powstają też drogi serwisowe, które obsługują tereny przyległe. My to budujemy w standardzie 3,5 metra. Było parę spotkań z miastem Kraków. Na ostatnim spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy też i o początkowej linii metra w pobliżu odcinka A4 pomiędzy Opatkowicami a węzłem Skawina, wyszła inicjatywa miasta Kraków, czy te obecne drogi, które my projektujemy, 3,5-metrowe, można było wykonać 6-metrowe. Te one by służyły z jednej strony do obsługi dzielnicy Kliny, a z drugiej strony do obsługi dzielnicy Opatkowice. I podpisaliśmy list intencyjny, żeby był już jakikolwiek dokument, który pójdzie w stronę porozumienia, gdzie w porozumieniu określimy finansowanie, bo tą wielkość do 6 metrów, zarówno w dokumentacji, jak i wykonawstwie, będzie pokrywało miasto Kraków. To jest taniej. Przede wszystkim dla miasta Kraków, no bo budowanie samodzielnie drogi to jest o wiele droższe, a my tak robimy, czy? A z drugiej strony możemy pomóc, żeby miasto, przez które przechodzi A4, czy w pobliżu przejścia A4, mogło być te dzielnice dobrze komunikowane.
4: Czyli ten trzeci pas ruchu będzie łączył ten węzeł ze Skawiny, w okolicach Skawiny do Balic?
3: Aż od Opatkowic do Balic będzie się czyścić pas ruchu z nowym mostem na Wiśle, który będzie też czerpał pas w jedną i w drugą stronę. I dalszy etap to jest od Balic do Katowic, odcinek Postalek Sporci, który też będzie miał 3 pasy, bo też teraz to procedujemy.
5: Stanisław Kracik, wiceprezydent miasta Krakowa. Najprościej mówiąc, wtedy kiedy generalna dyrekcja będzie budować trzeci pas z węzła południa do Balic, no to mamy oczywiście ten odcinek, który dotyczy Opatkowic i Klinów. I dogadaliśmy się tak, że ponieważ oni mają obowiązek przy każdej drodze typu autostrada bądź ekspresówka mieć na ważnych odcinkach tak zwane drogi serwisowe, to te drogi serwisowe w ich przepisach to są drogi 3,5-metrowej szerokości. Więc doszliśmy do wniosku, że można zrobić taki klasyczny układ win-win, czyli dwie pieczenie przy jednym ogniu. Jeżeli my dopłacimy do tego, żeby te drogi miały 6 metrów, to wtedy mamy idealny taki pierścień opasujący te dwa też osiedle Kliny i Opatkowice. Mamy jakby wyjazd, ten, który my budujemy do Zakopianki, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to na czas nie tylko już potem po wybudowaniu, ale budowy osiedli i dowożenia materiałów. No unikniemy protestów słusznych zresztą jazdy ulicą Komuny Paryskiej, czy też sławnej Homolacza, co już przeżywaliśmy. Zatem chcemy być przynajmniej tym razem jak ten Polak, co to był mądry przed szkodą.
4: Dlaczego w ogóle myślimy o tym, żeby powstał trzeci pas ruchu na A4?
3: A4 jest dzisiaj bardzo zatłoczona i to wszyscy widzimy, jak jedziemy rano, czy wracamy po południu z pracy. Przede wszystkim most na Wiśle, który trzyma węzły, węzeł Skawiński. Z jednej strony już od Bieżanowa mamy 3 pasy i te 3 pasy powinny mieć kontynuacji aż do Balic, od Balic aż do Katowic, a też trzeba przypomnieć, że też w stronę 75, czyli w stronę przyszłej Sądeczanki Brzeska i może i do Tarnowa też będą prowadzone 3 pasy. Ten ruch tutaj na południu, zwłaszcza jeżeli chodzi o wschód-zachód, bo to jest relacja wschód-zachód pomiędzy Katowicami a Rzeszowem, na tych odcinkach, zwłaszcza odcinku małopolskim, krakowskim, wymaga 3 pasów.
4: Na jakim my jesteśmy etapie?
3: My jesteśmy na etapie złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej już do RDOŚ-u. I na koniec tego roku tą decyzję chcemy złożyć. W ramach tej decyzji złożymy też, żeby te drogi właśnie serwisowe, które możemy nazwać też zbiorczymi, miały szerokość nie 3,5 metra, a 6 metrów.
4: A jaki jest termin zakończenia prac, koszty?
3: Koszty na dzień dzisiejszy założone są ponad 2 miliardy złotych tego odcinka. Natomiast jeżeli by nam się udało w roku następnym, czyli w roku 2027, uzyskać decyzję środowiskową, to w 2028 ogłaszamy przetarg na projekt i buduj. I tu sobie dać trzeba mieć 4 a 5 lat, aby ta droga powstała. Czyli mamy 32, 33 rok.
5: Możemy mówić dopiero

0: O tym, ile dopłacimy, jak oni będą po przetargu. Gdybyśmy nawet chcieli robić jakikolwiek własny układ komunikacyjny, nawet o niższym standardzie, to po prostu szlibyśmy przez całą procedurę uzgodnieniową, wykupy i budowę. W związku z tym na pewno możemy dzisiaj powiedzieć, że z punktu widzenia społecznego robimy rzecz absolutnie potrzebną, a z punktu widzenia budżetu miasta złoty interes.
1: Z generalnego pomiaru ruchu wynika, że A4 jest obecnie mocno obciążona, między węzłami Kraków Południe, a Kraków Skawina porusza się blisko 80 tysięcy pojazdów na dobę. A tematem zajęła się Ula Bienianie-Syczyńska. A do ponad 120 wypadków przy pracy doszło w ubiegłym roku na terenie miasta. Tak wynika z danych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Poszkodowanych w nich zostało 130 osób. Na budowie S7 i węzła Mistrzejowice przeprowadzono szkolenia z pierwszej pomocy.
2: Staramy się właśnie przy takich wydarzeniach pokazać oczywiście, jak wiele różnych zagrożeń jest na tego typu budowach. Piotr Motło, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie do spraw nadzoru. To jest duże przedsięwzięcie, w którym bierze udział dużo pracowników. I staramy się też zwracać uwagę na takie elementy, gdzie właśnie wymagana jest pomoc ratownicza i to w takich trudnych przestrzeniach zamkniętych. Jest właśnie pokaz ćwiczeń, w których biorą udział oczywiście pracownicy, więc też mogą przećwiczyć pewne sytuacje w zakresie ewakuowania z pomieszczenia zamkniętego, czyli tak zwanej skrzyni pod drogą. W sytuacji nawet, kiedy pracownik zemdleje. Jest to ciężko, ponieważ estakada jest na dużej wysokości, ten pracownik zostaje ewakuowany na noszach, wyciągnięty na linię i spuszczony kilkanaście metrów na podłoże gruntowe, gdzie tam już można udzielać pomocy medycznej. Więc to jest kwestia taka, że to jest przestrzeń zamknięta, bardzo ciasna, niewygodna, a jednak nie tylko w trakcie budowy, ale także w trakcie eksploatowania tej drogi, która będzie wykorzystywana dla potrzeb mieszkańców i kierowców. Natomiast przede wszystkim to są takie przestrzenie, gdzie są przeprowadzone różnego typu instalacje elektryczne, odwodnieniowe i tam w drodze rewizji będzie też wykonywana praca później podczas eksploatacji. Więc takie ćwiczenia myślę, że praktyczne i wnoszące do tego, że dzisiaj jeszcze jest istotne dość przy tego typu pracach, gdzie jest coraz cieplej w okresie letnim. Nie zdarzają się też wypadki, ale omdlenia i nawet ewakuacja osoby, która omdlała, jest konieczna.
3: Czy w ogóle macie jakieś takie statystyki? Czy te wypadki na placach budowy się zdarzają? Nie tylko właśnie w kontekście, że coś zostanie uszkodzone z infrastruktury, ale też właśnie w takich przypadkach, jak na przykład pracownik zemdleje z jakichś przyczyn.
2: Wypadków na budowach, czy to liniowych, czy to kubaturowych jest sporo. Statystycznie jest najwięcej właśnie w przemyśle i w budownictwie. Natomiast oczywiście zdarzają się też takie wypadki, które nazywane są wypadkami medycznymi. Po prostu nie wynikają z nieprawidłowości czy nieuwagi pracownika, tylko po prostu wynikają ze zdrowia, z osłabnięcia czy też z jakichś zdrowotnych uciążliwości, ale bierzemy pod uwagę też to, że pomimo tego, że jest zapewnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa higieny pracy, jednak organizm pracownika przy różnego typu obciążeniach, chociażby właśnie pracy na przestrzeni, gdzie jest wysoka temperatura, może właśnie taka sytuacja się zdarzyć, więc chcemy też, żeby była ta akcja, a wiemy, że tutaj każda minuta ma znaczenie, też przećwiczyć.
4: Bezpieczeństwo mam naprawdę na wysokim poziomie, dzięki dobrej współpracy instytucjonalnej. Maciej Ostrowski, dyrektor oddziału Generalnych Dróg Krajowych i Autostrad Kraków. My stale i ciągle współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy, czego owocem jest konferencja, te ćwiczenia, które tutaj mogą się odbywać. Natomiast my nie narzekamy i powiem szczerze tak, że standardy mamy bardzo wysoko postawione i firmy się dostosowują wykonawcze do naszych standardów. Dzięki temu to bezpieczeństwo jest zachowane.
2: Jeżeli chodzi o przypadki medyczne, w ubiegłym roku to było około 9 wypadków. Oczywiście też zdarzały się przypadki, które nie są kwalifikowane jako wypadki do badania, bo to są wypadki komunikacyjne na przykład na terenach budowlanych. Jeżeli jesteśmy na budowach, to tych zagrożeń jest dużo więcej. Wypadki komunikacyjne mogą pojawiać się w sposób taki, że na przykład mieliśmy taki przypadek, kiedy skrapiarka asfaltu, cofając się, pracownik był w strefie niebezpiecznej i potrąciła pracownika. Więc zdarzają się takie sytuacje, które nie są związane bezpośrednio z budową, natomiast zdarzają się na budowie. Zdarzają się też takie wypadki, które właśnie są spowodowane transportowaniem różnych elementów w transporcie pionowym i także pracownicy znajdują się w tej strefie niebezpiecznej i zdarza się, że jakiś ładunek czy też składowany materiał osuwa się na pracownika.
3: Zapytam o te inwestycje, na jakim my jesteśmy etapie, gdzie w ogóle jesteśmy, jakie te kolejne etapy przed nami?
4: Szanowni Państwo, to jest węzeł Mistrzejowice.

0: Jak zostawałem dyrektorem, to na drugi dzień od wojewody małopolskiego tu mieliśmy konferencję, otrzymywałem ZRID na ten węzeł. Węzeł ma być oddany w tym roku, natomiast chcemy przyspieszyć, żeby to nie był grudzień. Jeżeli nam się uda, no to będzie być może 1 listopada, być może koniec października. Tak powiem szczerze, żeby puścić ruch. Oczywiście prace jeszcze mogą wokół trwać, żeby puścić ruch. W tym momencie, jak puścimy ruch naprawdę na tym węźle, to mamy pełen ring krakowski. Pełen ring krakowski z dwóch stron. W tym momencie wjeżdżę w to, a czwórka przestanie być obciążona i ten ruch będzie się rozkładał wtedy po obu stronach miasta Krakowa. Będzie to ważne dla mieszkańców, dla wszystkich, którzy przejeżdżają ze wschodu na zachód, dla tych, którzy udają w stronę Warszawy.
1: Koszt budowy odcinka S7 Nowa Huta-Grębałów to 1 700 000 000 zł. Na tematem zajęła się Ula Bienia-Niesyczyńska. Kraków rozpoczyna transkrypcję aktów małżeństwa osób tej samej płci. W Urzędzie Stanu Cywilnego złożono 20 takich wniosków. Na razie jeden z małżonków musi figurować się w dokumentach jako mężczyzna, drugi jako kobieta. Nowe formularze z edytowalną opcją płci mają być gotowe jesienią.
2: Możliwa będzie transkrypcja, ale taka, że do aktu małżeństwa niestety rubryki kobieta i mężczyzna to są rubryki nieedytowalne, nieusuwalne, nie możemy ich sprostować, więc jeżeli pary małżeńskie zdecydują się, że na przykład w przypadku dwóch mężczyzn, jeden z tych mężczyzn będzie wpisany do rubryki kobieta, to tak będziemy taki akt transkrybować. Agnieszka Piasecka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Podobnie z kobietami, oczywiście sytuacja odwrotna. Na tą chwilę mamy kilkanaście wniosków, o ile się nie mylę 14, natomiast na pewno będzie ich coraz więcej, bo już mieliśmy telefony od par, które dzwoniły do nas do urzędu, czy takie wnioski będą realizowane, więc myślę, że będzie więcej znacznie tych wniosków. Natomiast wszystkie postępowania, które w Urzędzie Stanu Cywilnego, w których były złożone wnioski, zostały zawieszone, więc teraz jesteśmy w procesie odwieszania tych postępowań.
3: Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. W tej chwili urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego rozmawiają, są w kontakcie z parami, które już wcześniej w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach złożyły wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. Z większością par udało się już skontaktować. Status jest bardzo różny, to znaczy były osoby, które złożyły wnioski, które zostały zawieszone, ponieważ nie mieliśmy możliwości dotąd transkrybowania, więc one były w stanie zawieszenia. Niektóre osoby się odwołały do wojewody od tej decyzji o zawieszeniu, no więc będą musiały być wycofane te skargi do wojewody. Dopiero w następnie będzie można transkrybować. No nie wszystkich par to dotyczy, niektóre nie składały tych skarg, wobec czego będzie można to załatwić już.
2: Nie było rozwiązań prawnych, nie było tego zielonego światełka, że możemy takie akty transkrybować, chociaż Kraków od samego początku, między innymi jako jedno z tych większych miast, wystąpiliśmy do ministerstw o prowadzenie odpowiednich przepisów, procedur, które umożliwią nam transkrybowanie takich aktów.
3: W większości pary zwracają się bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego, więc są w kontakcie czy z urzędnikami, czy z panią dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego, natomiast zdarza się, że mnie pytają tak, jaki jest status, czy już można się zwracać, tak, ile to jeszcze potrwa, czy też rozmawiałam z jedną z par, która nie otrzymała telefonu z Urzędu Stanu Cywilnego, pytała dlaczego nie. Myślę, że prawdopodobnie po prostu ktoś ci nie dodzwonił, więc tak, czasem jestem tą osobą kontaktową, natomiast sprawy formalne są już załatwiane bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego.
2: Po wejściu w życie rozporządzenia, co wydarzy się najwcześniej za kilka miesięcy, myślimy, że jesienią, powinny być poprawnie wydawane odpisy aktu stanu cywilnego. Z tego co wiemy i co widzieliśmy projekt na dzisiaj, ale oczywiście on jeszcze nie jest podpisany przez ministra, więc wszystko może się zdarzyć. W przypadku wydawania odpisów aktu stanu cywilnego będziemy mieli edytowalne te rubryki, czyli będziemy mogli sobie już wybierać i na przykład będzie można wydać odpis aktu stanu cywilnego, odpis aktu małżeństwa, do którego będzie wpisane kobieta i kobieta, bądź mężczyzna i mężczyzna.
1: Materiał przygotował Olek Kruszkowski. Najpewniej w sierpniu oddziały pulmonologiczne wznowią działanie w krakowskim szpitalu Narutowicza. Trwa poszukiwanie brakującej kadry. Chodzi konkretnie o oddziały chorób wewnętrznych i chorób płuc oraz chorób płuc z onkologią, które obecnie są zawieszone. Dług placówki szacowany jest w tej chwili na 120 milionów złotych. 35-milionowa pożyczka, którą szpital otrzymał w lutym od miasta, została już wykorzystana.
4: Jak idzie realizacja planu naprawczego w szpitalu Narutowicza? Wiemy już, że miasto taką pożyczkę w wysokości 35 milionów złotych Narutowiczowi przekazało. Czy te pieniądze już zostały jakoś wykorzystane? Jak tutaj szpital dysponuje tymi środkami?
5: No, szpital już rozdysponował te środki. Stanisław Kraci, wiceprezydent miasta. 17,5 miliona przeznaczył na zapłatę tytułów komorniczych, a 17,5 miliona na zapłatę przeterminowanych płatności. To oczywiście nie są wszystkie przeterminowane, ale w każdym bądź razie odzyskał szpital taką wiarygodność u dostawców. Także jesteśmy w sytuacji braku zagrożenia przerwania dostaw, na przykład leków, czy też żywienia pacjentów. A z rzeczy pozytywnych, no to dyrekcja szpitala tak

0: rozliczyła się z załogą w kwestiach 8% podwyżek, rozliczyła się z funduszem socjalnym ponad 2 miliony 700 z niewypłacanym poprzednio, czyli jakby odbudowany jest ten fundusz socjalny do właściwych poziomów. Szpital pozyskał prawie 2 miliony od takich sponsorów, powiedziałbym, no nie wymieniając listy, bo to były kwoty różne, ale jednak rozesłana do ponad 100 przedsiębiorstw prośba, no jakoś tam zaskutkowała, tak? Z pieniędzy, co do których miasto jakby dopłaca do VAT-u, natomiast z cyberbezpieczeństwa szpital pozyskał 9 milionów złotych i tam rozpisał przetargi na zarówno takie oprogramowanie, jak i sprzęt. Część rzeczy jeszcze z wyposażenia pani dyrektor jakby bierze na taki powiedziałbym okres promocyjny, co też ułatwia, tak powiem, pracę personelowi. To wcale nie oznacza, że ze szpitala nie usłyszy pani narzekań części ludzi, jak też nie możemy powiedzieć, że wyszliśmy już na prostą, ale powinniśmy być na początku tej jesieni na zero.
1: Czyli do początku jesieni już zminimalizuje się ten dług szpitala?
0: Spadało tempo wzrostu, bo przedtem to było parę po 4 miliony miesięcznie, to był dramat. W tej chwili to jesteśmy blisko zbalansowania, bo trzeba powiedzieć, że na ten rok Narutowicz ma jakby największy w swojej historii kontrakt, 250 milionów bez tam paru dziesięciu tysięcy, co oznacza chyba 16% wzrost, jeżeli chodzi o wartość kontraktu. No a jak jest, im większy jest kontrakt, tym większe jest pole manewru. Mamy oczywiście tam zawirowanie związane z pulmonologią, ale trzech ważnych lekarzy jakby kończy na Podkarpaciu umowy wypowiedzenia, no i wojewoda tak na 2 miesiące, potem na 2 miesiące, a mógłby od razu na 6, no ale pewnie procedury ostrożnościowe tak nim powodują. W każdym bądź razie powinniśmy w sierpniu wznowić już też na tych oddziałach pełną działalność.
1: Na ile szacujecie obecnie dług szpitala Narutowicza?
0: Znaczy, myśmy go nie powinni szacować, myśmy go powinni precyzyjnie znać. Natomiast w pewnym sensie pozostanę przy użytym przez panią redaktor słowie, dlatego że mamy jeszcze nie rozliczone nadwykonania z ubiegłego roku, ale powiedzmy, gdybym miał dzisiaj mówić, to byłoby to około 120 milionów.
1: Kiedyś dojdziemy do takiego etapu, że będziemy mogli powiedzieć, że to jest no te przysłowiowe 0 złotych?
0: No jak patrzymy na szpitale małopolskie, to te, które mają zróżnicowaną ofertę medyczną i mają procedury wyceniane lepiej, a inne gorzej, vide interna, no to powiedziałbym, większość się bilansuje, ale oczywiście też wśród marszałkowskich są 3 takie, do których organ tworzący po prostu co roku musi dosypywać kasy, bo to się po prostu nie da domknąć, ale my powiedzmy, że odnosimy to do Żeromskiego, no bo to taki bratni szpitali, takie chciałbym porównanie. Da się te jednostki finansowo zrównoważyć, aczkolwiek dla Narutowicza wygrzebanie się ze 100-milionowego dołka samodzielnie jest absolutnie niewykonalne i to na to miasto musi sobie odpowiedzieć, co z tym chce robić. Wyrównywać, inwestować, czy szukać jakichś innych rozwiązań, ale wiadomo, że Szpital Narutowicza w Krakowie w bilansie jest na tyle istotny, że musi po prostu funkcjonować i być co do swoich zadań po prostu przygotowany i aktywny.
2: Trwają rozmowy w sprawie połączenia Szpitala Narutowicza ze Szpitalem Wojskowym i powstającym tam Wojskowym Instytutem Medycznym. Ostateczna decyzja należy jednak do Rady Miasta Krakowa, a ze Stanisławem Kracikiem rozmawiała nasza reporterka Ula Wienia-Niesyczyńska. Ponad 16 milionów turystów odwiedziło Kraków w ubiegłym roku. Blisko 2 miliony z nich to osoby z zagranicy. Kraków najczęściej odwiedzają Polacy, Brytyjczycy, Niemcy i Hiszpanie. W mieście turyści wydali w ubiegłym roku ponad 15 miliardów złotych.
3: Krzysztof Borkowski, doktor kultury fizycznej, doktor filozofii, Akademia Kultury Fizycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, członek zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Najpierw może właśnie tych visitors, czyli odwiedzających, tych, którzy przyjechali, no to zrobiło się tego ponad 16 milionów, 16 milionów 200 tysięcy. Tych wszystkich, którzy pojawili się w celach turystycznych. Natomiast jak ktoś z tych odwiedzających nie nocował, to jest tak zwany odwiedzający jednodniowy, a ten, który nocował, nazywany jest turystą. Więc samych turystów w tym momencie z kraju

0: Było ponad 7 milionów 100 tysięcy, a prawie 1 700 000 byli to nocujący, odwiedzający, czyli turyści zagraniczni.
1: To jest dobry prognostyk dla Krakowa, patrząc na to, że turystyka miała swoje wzloty i upadki. No, przez pandemię przede wszystkim to były takie lata, gdzie tych turystów było mniej zdecydowanie.
0: To jest dobry prognostyk, bo turystyka funkcjonuje mimo ograniczeń, rozwija się, jak widać, obojętnie czy są działania wojenne, czy jest jakikolwiek problem, to turyści jadą tam, gdzie problemu nie ma. Jadą w kierunkach bezpiecznych.
2: Natalia Kulec-Grań, dyrektor Wydziału do Spraw Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. W tym roku widzimy, że odbudowa ruchu turystycznego po pandemii wyraźnie się zaznacza i to, na czym nam zależało, czyli odbudowa ruchu właśnie tej turystyki zagranicznej, już w tym roku jest znacząco widoczna. Co prawda nie mamy przekroju ruchu turystycznego przez cały rok, mówimy tylko o tych 4 pierwszych miesiącach i już teraz wiemy, że jeśli chodzi o turystę zagranicznego, ta struktura przełamuje się właśnie na jego korzyść, czyli znacząco się nam odbija ruch turystyczny z zagranicy. Jeśli chodzi o turystę zagranicznego, właśnie kładziemy nacisk na jakość i stąd też nasze działania promocyjno-marketingowe na tych rynkach emisyjnych, które właśnie generują tego turystę jakościowego. Przykładem takiego wyzwania jest na przykład hałas w przestrzeni miejskiej. Właśnie przykładem takiej kampanii informacyjno-edukacyjnej jest Respect Kraków, czyli komunikujemy, że każdy w naszym mieście jest mile widziany, że jesteśmy miastem gościnnym, otwartym, ale w tym mieście panują pewne zasady i prosimy właśnie, żeby respektować te zasady.
1: Ale też poruszacie w swoich różnych kampaniach i na przykład na tym forum turystyki różne trudniejsze tematy i problemy turystyczne Krakowa, jak wprowadzenie opłaty turystycznej, czy na przykład najem krótkoterminowy, który teraz już jest bardziej regulowany niż to było do tej pory. Jakie to są zmiany?
2: To z czym się mierzymy, czyli z obowiązującym rozporządzeniem unijnym w zakresie najmu krótkoterminowego, to również właśnie efekt prac Krakowa nad tym, żeby jeszcze bardziej regulować to zjawisko, ponieważ wiemy, że najem generuje różne wyzwania w przestrzeni miejskiej. Stąd też rozporządzenie unijne i miejmy nadzieję, że w najbliższym także regulacje krajowe. Już teraz wiemy na bazie naszych danych, które prowadzimy w Urzędzie Miasta Krakowa, że w najmie krótkoterminowym mamy blisko 2900 obiektów, co daje nam ponad 40 tysięcy miejsc noclegowych. Przepisy unijne wprowadzą obowiązek rejestru wszystkich, nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby fizyczne. Dlatego właśnie regulacje krajowe pozwolą nam pokazać całe spektrum tego zjawiska, czyli głównie ujawnienie szarej strefy, która również jest obecna w tym zjawisku.
3: My uważamy, że zasadnicza, że taka opłata powinna być i zasadnicza część powinna być do dyspozycji władz lokalnych, bo tutaj przyjeżdżają tutaj turyści. Stanisław Mazurwicy, prezydent miasta Krakowa. Przyjazd turystów to dochody, to miejsca pracy, ale zarazem to jest też zużywanie substancji miasta. To jest duży ruch. Koszty, które z tym się wiążą, proste i oczywiste, jak sprzątanie po tym ruchu turystycznym, dbanie o bezpieczeństwo, renowacje. I to wszystko kosztuje i w wielu miastach europejskich właśnie ta opłata służy temu, żeby te cele realizować, które są niezbędne, a pochłaniają sporo środków, a miasta, polskie miasta, no nie zawsze mają budżety, które pozwalają to sfinansować. Ciągle nie ma dobrego uregulowania. W istocie to jest praca, która leży po stronie rządu.
4: Według badań ruchu turystycznego najchętniej odwiedzane miejsca w Krakowie to rynek główny, galerie handlowe, Wawel oraz uliczki Starego Miasta. A na forum turystyki była nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. Tramwaju na kliny nie ma w planach miasta, mówi radny Michał Starobrat. Jak twierdzi przedstawiciel Krakowa dla mieszkańców, według urzędników projekt tej linii został wykreślony ze strategii rozwoju miasta Krakowa.
5: Michał Starobrat, rady miasta Krakowa. Znaczy, to jest kolejna informacja, która potwierdza, że fakt chowania pod dywan strategii rozwoju miasta Krakowa i planu ogólnego przez pana prezydenta Miszalskiego, no to nie jest przypadek. Ja mogę potwierdzić, że od urzędników dostałem informację, że w strategii rozwoju miasta Krakowa nie będzie inwestycji tramwaju na kliny, co oznacza, że w przeciągu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat mieszkańcy tej części miasta nie mogą oczekiwać, że w tym temacie cokolwiek będzie zrobione.
6: Zasadnicze pytanie jest takie, co właściwie z tramwajem na kliny, ponieważ pojawiła się informacja od jednego z radnych, że ten projekt został w ogóle usunięty ze strategii rozwoju miasta Krakowa, nowej strategii rozwoju miasta Krakowa. Czy to jest prawda?
7: Piotr Szymański, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu

0: miasta Krakowa.
1: To, co będzie w propozycji strategii rozwoju miasta Krakowa, to myślę, że się w ciągu kilku tygodni wszyscy mieszkańcy przekonają, bo to będzie po prostu oczywiście publikowane. Proszę pamiętać, że strategia pokazuje pewne kierunki rozwoju infrastruktury w danych dzielnicach. To nie są pokazywane szczegółowo przebiegi każdego możliwego połączenia transportowego w najbliższych 20 latach, natomiast kierunki rozwoju rzeczywiście będą tam pokazywane. Dla nas połączenie transportu publicznego na Kliny jest bardzo ważne, no bo wszyscy wiemy, jakie są tam problemy w tej dzielnicy, że jest to dzielnica, która po prostu musi zostać wzmocniona transportem publicznym, ale pamiętajmy, zresztą było to na ostatniej komisji infrastruktury Rady Miasta, podejrzewam, że ten sam pan radny o to dopytywał i kwestionował nawet takie rozwiązanie, że będzie tam pierwsza linia metra prowadzona, właśnie Kliny, Opatkowice, ten teren będzie zabezpieczony jakby tym rodzajem komunikacji i w związku z tym myśmy dostali zadanie w ubiegłym roku już, żeby przeanalizować temat, czy tramwaj na Kliny w to samo miejsce, powiedzmy, gdzie już jest planowane metro, jest zasadne, tak? Przeprowadziliśmy takie analizy ruchu i na chwilę obecną niezbędnym do wykonania i zasadnym jest wykonanie połączenia tramwajowego od Czerwonych Maków do ulicy Spacerowej, czyli w okolicach Szpitala Babińskiego, bo to po prostu wyszło nam z modelowania ruchu, z wyliczeń, że jest to element niezbędny w tej infrastrukturze.
2: W tegorocznym budżecie radni Koalicji Obywatelskiej umieścili ponownie takie zadanie, studium wykonalności tramwaju na Kliny, zabezpieczając na to w tym roku środki finansowe, a mimo to pan prezydent Miszalski chowa strategię rozwoju miasta Krakowa, bo w tej strategii są zapisy bardzo niekorzystne dla wielu mieszkańców z różnych części tego miasta. Brak tramwaju na Kliny jest jednym z przykładów tego, że prezydent Miszalski udaje, że robi daną inwestycję, a tak naprawdę z danego tematu w 100% się wycofuje.
1: Pierwszy etap, czy ten główny, ten, na który na pewno mieszkańcom zależy, czyli ulica Bunsza i dojście do ulicy Spacerowej, zresztą mówiliśmy to na ławeczce dialogu w tamtym rejonie, na pewno będzie zrealizowany, ponieważ jest to niezbędne. A co będzie dalej, to będzie zależało od tego, jak szybko zostanie zbudowane metro i jak się będą właśnie te wyliczenia potoków pasażerskich sprawdzać, ponieważ no proszę pamiętać, że my nie możemy sobie budować infrastruktury transportowej i różne kreski na mapie rysować, prawda, bo ktoś tak sobie wymyślił, czy ktoś tak uważa, że powinno być, tylko to musi wszystko wynikać z analiz transportowych, po prostu to musi być uzasadnione i ekonomicznie, ale także no po prostu te pociągi, te tramwaje czy inne środki transportu muszą się zapełniać, a metro akurat wyszło na to, że będzie się tam zapełniać w tamtym kierunku.
3: Do tej pory władze Krakowa wydały blisko 1 700 000 złotych na opracowanie wstępnej dokumentacji i organizację konsultacji społecznych w sprawie budowy tramwaju na Kliny. Na postępy w realizacji tej inwestycji śledzi Olek Ruszkowski. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy i Szpital Uniwersytecki w Krakowie łączą siły, by skutecznie leczyć pacjentów. Powstało Międzyośrodkowe Centrum Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Późnych Powikłań, które ma być mostem w zapewnieniu ciągłości leczenia i ułatwić przekazywanie informacji o zdrowiu wchodzących w dorosłość pacjentów cierpiących na choroby rzadkie.
4: Formalizujemy ten mechanizm, który łagodzi proces tranzycji. Wojciech Cyrul, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Będziemy przygotowywać zarówno tych pacjentów, jak i ich rodziny wcześniej do tego, że będą chodzili do szpitala dla dorosłych i że na terenie szpitala dla dorosłych też nie będą zupełnie nowi. Także i zespoły medyczne się przygotują, i rodzina, i ten pacjent, żeby zmniejszyć poziom stresu i żeby wszystkich przygotować do tego, również z perspektywy medycznej, jak najlepiej temu pacjentowi pomagać w przyszłości. To są w zasadzie pacjenci z wszelkich specjalności. Od pacjentów hemato-onkologicznych, przez pacjentów kardiologicznych, czy urologicznych, nefrologicznych, pulmonologicznych. Tu można by w zasadzie wymieniać wszelkie dyscypliny medycyny. No, z perspektywy organizacyjnej chodzi o to, żeby stworzyć ramę, żeby lekarze szpitala uniwersyteckiego mogli na przykład brać udział już w ostatnich latach w konsyliach medycznych, czy w opiece nad takim pacjentem, czy też lekarze z naszego szpitala, z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego mogli brać udział w takich konsyliach na terenie szpitala uniwersyteckiego, tak żeby mogli sobie też przekazać pewną wiedzę, doświadczenie.
5: Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Chcemy jak gdyby wypełnić lukę proceduralną i pokazać, że oddolne inicjatywy, w których centrum stawiamy pacjenta, są tym elementem, który tak naprawdę powoduje, że we wszystkich problemach, które dotyczą polskiej służby zdrowia, jednak pacjent jest dalej najważniejszym elementem. Wypełniamy lukę systemową, prawną, mówiącą o tym, że znajdujemy rozwiązanie, w jaki sposób pacjent, który do tej pory był pacjentem niepełnoletnim, może znaleźć opiekę w szpitalu, pomijając problemy związane z systemem kolejkowym, miesiącami oczekiwania na wizytę u specjalisty, często na przykład z odległością pomiędzy jednostką pediatryczną, w której do tej pory się leczył, a jednostką dla osób dorosłych, w której będzie musiał się leczyć. My chcemy stworzyć jasny i przejrzysty system, że nikt nikogo nie prosi, są przygotowywane odpowiednie dokumenty, mamy wsparcie systemowe mówiące o tym, że pacjent otrzymując skierowania do specjalisty w ośrodku dla dorosłych nie czeka w systemie kolejkowym.
6: Czy to pierwsze takie porozumienie w Polsce?
5: W mojej świadomości tak, to jest pierwsze

0: Jestem koordynatorem pediatry w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W momencie, kiedy pacjent już jest decyzja, że przechodzi do ośrodka dorosłego, ma przygotowaną pełną informację dotyczącą, jak był do tej pory leczony, jakie miał powikłania w trakcie leczenia i jakie miał powikłania w tym okresie intensywnej obserwacji w naszym ośrodku.
1: Joanna Sulicka-Grodzicka. Ja jestem reumatologiem, immunologiem i specjalistą chorób wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ja myślę, że to jest jakby kolejny etap w kontynuacji tej opieki, którą już dla tych pacjentów prowadzimy, bo ci pacjenci wymagają bardzo często takiego indywidualnego podejścia i w związku z tym też potrzebny jest taki czas na zaplanowanie odpowiedniego modelu opieki w zależności od tego, jaka to jest choroba i jakie są potrzeby. W związku z tym mam nadzieję, że powstanie takiego centrum ułatwi nam ten proces przekazywania młodych dorosłych do opieki w szpitalu.
2: A rozmawiała Karolina Suder. Ponad 21 tysięcy biegaczy zapisało się już do tegorocznej edycji biegu Poland Business Run. Nadal można zgłosić chęć udziału. Sztafety wystartują 5 i 6 września w Krakowie. Wcześniej bieg odbędzie się w Warszawie oraz w formie wirtualnej. Fundacja Poland Business Run obchodzi w tym roku 15 lat swojego istnienia. O jej początki dopytywała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: To, że Poland Business Run obchodzi 15 lat swojego istnienia, to jest kawał czasu. Myślę, że kawał historii też i waszej fundacji i waszej działalności. Co było takim impulsem do tego, żeby stwierdzić, dobra, robimy sztafetę biegową?
4: Spotkania z ludźmi. Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run. Zawsze mówię, że ze wszystkich spotkań z ludźmi wychodzą fajne rzeczy, a to było spotkanie specjalne, bo spotkaliśmy się na Straszewskiego w Krakowie w kilka osób z prezesami firm i ludźmi, którzy chcieli coś zrobić dla biznesu w Krakowie i dla pomagania w Krakowie. Wojtek Liszka bardzo zachęcał do biegania. Przemek Berendt, który nie pamiętam wtedy, w jakiej był firmie, bo potem te firmy się znalazły, ale to był człowiek, któremu zawsze zależało na aktywnościach i na działaniu. Tony Roberts York, niezwykła postać, totalnie nieszablonowa, który przyjechał z RPA i miał za zadanie postawienie tutaj kawałka dużego biznesu banku szwajcarskiego, jakim był UBS i stwierdził, że to teraz jego kawałek świata i chce zrobić coś dla tej społeczności. No i ja, która od zawsze tam się zajmowałam jakimś pomaganiem i działaniem na rzecz osób, którym jest trudniej w życiu. I tak się spotkaliśmy przy stole i zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, w jaki sposób można poruszyć ludzi zza biurek. Pamiętajmy, że rozmawiamy o prehistorii, bo 15 lat temu to prehistoria, jesteśmy przed pandemią, jesteśmy w ogóle w czasach, kiedy w ogóle ruch zaczął się dopiero pojawiać w naszych krwiobiegach ludzkich i dopiero się zaczęło do tego jakąś wagę przywiązywać i zaczęliśmy myśleć, co może być takim najprostszym też ruchem, który z jednej strony nie będzie generował jakichś kosztów, że trzeba iść, kupować jakieś karnety, nie wiadomo co robić. Z drugiej strony będzie na tyle prostym, żebyśmy mogli złapać kilka osób z firmy, bo od razu nam też chodziło po głowie to, że szczególnie panom, którzy widzieli swoich pracowników na wejściu, że cudowną rzeczą byłoby ich pointegrować, połączyć i pomyśleć o tym, że oni coś wspólnie mogą zrobić. I tak szybko myśląc wyszło nam, że bieganie jest najprostsze, bo każdy ma jakieś buty i nie musi nawet w nie inwestować. Natomiast już drugi pomysł, który nam się zrodził, w ogóle nie był prosty, bo wymyśliliśmy sztafetę. Sztafetę pięcioosobową, która będzie właśnie taką grą zespołową do większej bramki, którym jest cel charytatywny. No i tak się to zaczęło. I wymyśliliśmy sobie sztafetę, której nigdy w życiu nikt w Polsce nie robił. Więc to było zadanie nie lada, technicznie też i z przygotowaniem, gdzie oczywiście jak sobie pomyślę, gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy, to w ogóle bym sobie takiego przeskoku liczbowego, ludzkiego, rozwojowego nie wyobraziła, więc wtedy byliśmy na etapie, może zorganizujemy coś dla jakichś 200-300 osób, no i zobaczymy, jak to działa.
3: Czyli zawsze ta intencja biegam w grupie, pomagam nie jako jednostka, tylko jako grupa, wam przyświecała.
4: Tak, no trochę jak sobie teraz na to patrzymy, to były takie założenia CSR-owe, gdzie nikt nie wiedział, co to jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.
3: W ogóle nie wiem, czy było takie pojęcie.
4: Nie było. Myślę, że go kompletnie nie byłoby w ogóle jak dzieci we mgle. Nie było takiego pojęcia, ale właśnie właśnie stwierdziliśmy to tak zwyczajnie po ludzku, że można większą grupą zrobić coś fajnego dla tych osób, które potrzebują wsparcia, a ja zawsze od początku swojego działania z osobami po amputacjach wiedziałam, że to jest, i to się też bardzo przez te lata zmieniło, że to jest taka grupa totalnie niewidoczna, bardzo widoczna, bo amputacje są widoczne. Wtedy to jeszcze były amputacje zamykane.

0: zamykane w domach. Teraz my ludzi po amputacjach widzimy, oprotezowanych, jak żyją razem z nami, w ogóle osiągają cudowne rzeczy. Wtedy byli głównie pozamykani i czuli się kompletnie niewidzialni. No i tak nam wyszedł mechanizm, który potem rozwijaliśmy i rozkręcaliśmy bardziej.
1: Nazywam się Kamil Warchoł. W Biznesranie jestem czasami ambasadorem, czasami beneficjentem. W niedługiej przyszłości będę też trenerem wsparcia. W momencie, w którym zacząłem prowadzić takie aktywniejsze życie, bardziej sportowe, no powoduje to dużo szybsze zużywanie się elementów protez, więc zacząłem szukać środków na to, żeby sobie nową protezę, żeby faktycznie móc normalnie funkcjonować zarówno w życiu codziennym, jak i tym bardziej aktywnym, móc ją sfinansować. I w tym sposobem w internecie znalazłem informację o tym, że taka fundacja w ogóle w naszej okolicy istnieje i postanowiłem złożyć tam wniosek o dofinansowanie, który z sukcesem został przyjęty i dzięki temu uzyskałem dofinansowanie na protezę, która pozwoliła mi mocniej rozwijać się w górach chociażby, ale też na co dzień funkcjonować w sposób taki pełny i aktywny. Ten proces rozpatrywania wniosków troszkę w tym momencie trwał. Ja już wiedziałem, że ten cały bieg się zbliża, więc że tego czasu, powiedzmy, w którym powinienem dostać odpowiedź, jest coraz mniej. I pewnego popołudnia, kiedy siedziałem i po prostu popijałem kawę, nagle zadzwonił do mnie obcy numer i tam odezwała się przemiła dziewczyna, która powiedziała, że właśnie takie dofinansowanie udało się dostać. Ja w tym momencie byłem na takim, powiedzmy, że krytycznym stanie, jeśli chodzi o stan mojej protezy, dlatego radość była przeogromna. Od razu zaproponowała mi też, że czemu nie wziąć udziału w tym biegu. Wiedziała, że ja też posiadam stopę do aktywniejszego biegania, także nie dość, że od razu zostałem beneficjentem, to od razu wziąłem też udział po raz pierwszy jako uczestnik całego wydarzenia.
2: Pewnie ten bieg się zmienił i forma, i liczba uczestników, prawda?
0: Jak sobie sięgam wspomnieniami, po pierwsze jak powędrowałam do pana prezydenta Majchrowskiego i powiedziałam: panie prezydencie, jakiś kawałek terenu by tak pan był tak miły i nam tutaj oddał, bo my taki mamy pomysł z biznesem, coś byśmy, a pan prezydent powiedział: pani Agnieszko, jaki kawałek terenu? Rynek. Więc wystartowaliśmy z grubego C, bo wystartowaliśmy na rynku i jak sobie przypomnę przygotowania i zwożenie całego sprzętu i czwartą rano w totalnym stresie, jak się miotałam po tej platformie tutaj rynkowej, patrząc, czy to wszystko zjedzie, nie zjedzie, w jaki sposób uda nam się tą strefę zmian, bo to jest takie nasze serce biegu, zorganizować. I teraz widzę ujęcia z drona z ostatniego roku, jak biegnie 9000 ludzi stacjonarnie w sobotę, drugie 7 w niedzielę w Krakowie. W sumie nas biegnie 46 tysięcy. To się w ogóle, to ja mam wrażenie, jakbym rozmawiała o innym wydarzeniu, o innych ludziach i w ogóle ja nie wiem, jak to się wydarzyło przez ten czas.
2: To powiedzmy o tych liczbach. 15 lat to ile uczestników, beneficjentów, jak to wygląda liczbowo?
0: To jest chyba nasza największa duma, bo to, że nam się zwiększa liczba uczestników, że dołączają kolejne osoby, że biegają wirtualnie, że mają to już wpisane, że ten pierwszy weekend września, bez względu na to, czy są na wakacjach, czy pracują zdalnie, to wiedzą, że firmy mogą z różnych możliwości skorzystać, bo ja przypominam, że to firmy płacą uczestnikom za start, a my z tego możemy przekazywać na pomoc naszym beneficjentom. Więc każdy ma taką możliwość. Jak jest w firmie, to leci w piątkę stacjonarnie. Jak nie jest w firmie, to sobie wirtualną ekipę zbiera i biegnie. Jak jest w Grecji na plaży, to biegnie w Grecji na plaży. Mamy naszą aplikację, można się łączyć. To jest w ogóle fantastyczne, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń teraz i to wypracowaliśmy też przez te 15 lat. Ale to, po co my to robimy dla kilku rzeczy, bo z jednej strony dla nas to jest ogromna przyjemność oglądanie, jak te osoby się integrują po pandemii, powrót do tego, że ci ludzie się spotykają, że się widzą. My widzimy w Parku Jordana, gdzie mamy strefę piknikową wielką zrobioną, czy w zeszłym roku w Warszawie, jak ludzie się rozpoznają, bo oni się znają z imienia, nazwiska, z maila, ale się nie widzieli, bo pracują zdalnie albo są w różnych miejscach, przybijają sobie piątki, bo się spotykają razem i zaczynają biec. Albo się właśnie w takiej formie wirtualnej jakoś tam porozumiewają. To jest piękne i to nas też ogromnie cieszy, bo to jest ten kawałek, który jest cudownie się rozgrywa na naszych oczach. Takiego wspólnego integrowania się i pokazania, że biznes robi coś dobrego i że ludzie przez wybiegane swoje 4 kilometry i 5-osobową sztafetę mogą wybiec razem 20 kilometrów. I czasami dla niektórych to jest początek przygody biegowej, dla innych to jest tylko raz w roku, że są z nami, to jest wspaniałe, ale po drugiej stronie są nasi beneficjenci, czyli są te osoby, którym od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę i dzięki tym zebranym funduszom

0: Możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywać się pięknie znowu w biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku, przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
1: Ze swojej strony od dziecka chciałem być aktywny, ale to było trochę niemożliwe. Moja choroba, malformacja tętniczo-żylna śródstopia, uniemożliwiała mi robienie tego w sposób bezpieczny i aktywny. To jest taka choroba, która w uproszczeniu powoduje taką mieszankę żył i tętnic. Więc w tym momencie nawet w najmniejszych naczynkach mamy ciśnienie niemalże tętnicze, więc jeśli tam ulegnie to jakiemuś przecięciu, jakiemuś zranieniu, otrzymujemy krwotok, który wygląda praktycznie jak fontanna, który jest bardzo ciężko tamowalny, te rany bardzo trudno się goją i to faktycznie trzeba regularnie hospitalizować, żeby próbować coś z tym zrobić. No w moim przypadku było to już nie do cofnięcia takiego permanentnego. Ale mimo to w momencie, kiedy te okresy były lepsze, kiedy te rany były mniejsze albo całkowicie nawet zagojone, starałem się aktywnie chociażby jeździć na rowerze. No bieganie wtedy nie wchodziło w grę z racji tego ciśnienia, które generuje się wtedy w stopie, ale ten rower gdzieś tam się zawsze przewijał. Tak na dobrą sprawę okres tego protezowania, tego stanu po amputacji był dla mnie takim właśnie przełomowym, można powiedzieć wyzwalającym. Wtedy zacząłem żyć tak naprawdę. No mogłem robić to wszystko, o czym za dziecka marzyłem, żeby to robić i robić to w sposób bezpieczny. Więc wtedy otworzyły się szanse na rower, otworzyły się szanse właśnie na góry chociażby, a ja bardzo lubię mieć jakiś mocniejszy cel w tym wszystkim, także jak tylko sukcesami gdzieś tam te pierwsze wycieczki górskie udało się zrobić, to zaczęliśmy robić Koronę Gór Polski. Jak tylko okazało się, że na rowerze też można jeździć i można to robić w sposób bardziej długoterminowy, w sensie dłuższe dystanse pokonywać w dłuższym czasie, to też zacząłem szukać sobie celów i tak też zaczęło się takie bardziej profesjonalne kolarstwo, a skończyło się zeszłomiesięcznym przejechaniem całej Polski w moim przypadku w 3 dni, co też uważam za takie mocno przełomowe i otwierające pewne bariery tego, co można z tą protezą robić i że w żadnym stopniu tak na dobrą sprawę, jeśli jest się odpowiednio zdeterminowanym, to nie utrudnia takiego życia, jakie by się chciało mieć.
0: To zaopiekowanie kompleksowe, które z naszym oczkiem w głowie, nad którym pracujemy z naszymi rehabilitantami, specjalistami, psychologami, psychotraumatologami, żeby taka osoba na tyle nabrała z powrotem wiary w siebie na zupełnie nowym etapie życia, że albo zmienia pracę, bo czasami musi tą pracę zmienić, wychodzi do ludzi, są takimi naszymi ambasadorami, to jest też cudowne, spotykają się z osobami, które są na początku tej ścieżki, czyli nie wiem, lądują w szpitalu po jakimś wypadku, prawda? I są w takim stanie, w jakim ci nasi beneficjenci byli jakiś czas temu. Chodzą i mówią, zobacz, ja jestem oprotezowany, chwilę temu wyglądałem tak jak ty i czułem się tak jak ty, a tutaj możemy wszystko pozmieniać, możemy nabrać zupełnie innej energii, zupełnie znaleźć sobie też inne zamiłowania. Bardzo dużo z tych osób jesteśmy w stanie przekierować potem w stronę sportu w ogóle jakiegoś, albo w ogóle jakiejś pasji, którą sobie rozwijają.
1: W tym szale początkowym, kiedy zacząłem być aktywniejszy, po kolei badałem w ogóle, co jest możliwe z tą protezą. No bo takie chodzenie codzienne było wiadomo, że tak się da funkcjonować, każdy to robi, ale tutaj ten rower pojawił się, te góry się pojawiły i w którymś momencie przewinął się pomysł pojechania na ściankę wspinaczkową. Tak też zrobiliśmy ze znajomymi, ale szybko okazało się, że ta moja standardowa stopa sobie kompletnie z tym nie radzi. Dodatkowo niszczy się w trakcie tej wspinaczki, powodując nie dość, że koszty naprawy, no to po prostu zużycie i no i defekty. W momencie byłem wtedy poszukiwania idei na swoją pracę inżynierską, także stwierdziłem, że to jest idealny pomysł, żeby właśnie te dwie rzeczy połączyć, bo zrobiłbym coś, co jest dla mnie ważne, a nie po prostu jakiś losowy temat. Dlatego udałem się do koła naukowego AGH Rapid Prototyping, którzy zajmowali się i specjalizowali się w druku 3D, z prośbą o wsparcie w tym temacie, no i razem zaczęliśmy ten projekt, który skończył się stworzeniem działającej stopy protezowej drukowanej w 3D. Także tutaj koszt, jeśli chodzi o to, co nam się udało zrobić, koszt naprawy po właśnie paru sekcjach spinaczki kosztował mnie, powiedzmy, że około 1000 zł za wymianę tych zużytych elementów. Tutaj cała stopa to był koszt około 28 zł, jeśli dobrze pamiętam, wytworzenia tej stopy drukowanej.
2: Przed nami też, no już samo to flagowe wydarzenie, bieg i zapisy na niego. Co będzie się działo teraz przez te kolejne miesiące w ramach jubileuszu Poland Business Run?
0: My sobie jubileusz ogłaszamy, bo się chcemy z Państwem bardzo podzielić tą radością i Wam podziękować za to, że jesteście z nami te 15 lat, że nam zaufaliście, że nam tak fantastycznie też kibicujecie, a my robimy swoje. Po prostu robimy swoje, czyli przygotowujemy się do, no zrobił nam się taki festiwal biegowy.

0: Bo od zeszłego roku startujemy 30 sierpnia w Warszawie. W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci dwóch dni w Krakowie 5 i 6 września. Ale żeby się to wszystko zadziało, to od 12 maja można się zapisywać w tych wszystkich kategoriach, czyli stacjonarnie, możemy zapisywać dzieci, możemy wirtualnie. My Państwa zapraszamy do tego, żebyście przyszli i się zapisywali, a my będziemy Państwa się starali jak najlepiej z radością na ustach obsłużyć i myśleć o tym, co Wam jeszcze możemy miłego zorganizować, żebyście cudnie ten czas z nami spędzali i żebyście mieli tak ogromną satysfakcję, jaką my mamy, że jesteśmy w stanie pomóc osobom, którym jest zdecydowanie ciężej w życiu, a proszę wierzyć i widzimy i obserwujemy. Nikt z nas nie wie, kiedy się może znaleźć w takiej sytuacji, także niech się Państwu chce, pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę. Także jak Państwo nie chcą biegać albo nie mogą biegać, przejdźcie z nami. W zeszłym roku już naprawdę się takich osób, które przeszły trasę naszymi beneficjentami włącznie, znalazło naprawdę dużo. Więc są różne te możliwości pomagania. Po prostu bądźcie z nami, zauważajcie te osoby, które wnoszą bardzo dużo do naszego wspólnego życia i możemy się nimi inspirować i bądźcie z nami nieustająco.
1: Nie przestawajcie tego robić. Dzięki Wam możemy żyć normalnie, możemy robić świetne rzeczy i obiecujemy, że na pewno będziemy je robić dalej i będziemy się spełniać i będziemy robić wszystko, żeby żyć pełnią życia.
2: Zapisy na bieg trwają do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przypomnę, pieniądze z pakietów startowych przeznaczone zostaną na pomoc dla osób po amputacji i po mastektomii. Patronat nad biegiem Poland Business Run objęło Radio SK. Nadciśnienie, cukrzyca, astma, między innymi z takimi chorobami zmagają się osoby w kryzysie bezdomności. Można im pomóc, wspierając zbiórkę krakowskiego dzieła pomocy świętego ojca Pio, dzięki której pracownicy opłacą potrzebne leki. Osoby w kryzysie bezdomności mają utrudniony dostęp do lekarzy i nie stać ich na lekarstwa. Dzieło pomocy świętego ojca Pio w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei pomaga rozwiązać ten problem. Placówka organizuje tak zwane dyżury lekowe. Każdego miesiąca odbywa się średnio 60 konsultacji, a koszt pomocy to nawet 10 tysięcy złotych.
3: Jolanta Kaczmarczyk z Zarządu Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio. Osoby w kryzysie bezdomności ze względu na przebywanie w bardzo trudnych warunkach i braku dostępu przede wszystkim do takich bezpiecznych miejsc higienicznych borykają się z dużymi problemami zdrowotnymi. To są takie problemy, które związane są z życiem na ulicy. Bardzo dużo chorób związanych z chorobami skórnymi, przeziębieniami, z takimi chorobami, które związane są z długotrwałym brakiem w ogóle profilaktyki zdrowotnej. Trzeba też mieć to na uwadze, że osoby te mają bardzo ograniczony dostęp do służby zdrowia. To są choroby, które związane są z zaniedbaniami długoletnimi, czyli z takimi zaniedbaniami, które wynikają z braku kontaktu z służbą zdrowia. Wiemy, że świerzb, gruźlica, która też na ulicy jest obecna, no jest bardzo częstą chorobą, która tutaj występuje. Ponadto często są też liczne urazy, które doświadczają oni, przebywając właśnie w przestrzeni miasta. Przyczyny tego stanu są związane z tym, że osoby te nie mają schronienia stałego. Często związane to jest też z nieprawidłową dietą, z brakiem dostępu do dobrej żywności i też do systematycznego odżywiania.
4: Te wszystkie rzeczy, które były wymienione, bardzo ciężko też zobaczyć wprost u państwa bezdomnych, ponieważ ich sposób życia jest zogniskowany wokół tych najprostszych potrzeb. Brat Konrad Baran, dyrektor Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio. Ten organizm ich jest niejako zmuszony do tego, żeby mimo tych różnych dolegliwości, właśnie stanów zapalnych i tak dalej, normalnie funkcjonować na dużym takim poziomie jakiegoś skoncentrowania. Nigdy nie spotkałem tego lekarza, który miał to powiedzieć, jednemu z naszych braci, ale lekarz, który jest fizjopatologiem, miał powiedzieć, że kiedy pracuje ze studentami w swojej pracowni, to jest w stanie rozpoznać organizm osoby bezdomnej, bo jest niesamowicie zniszczony wewnętrznie, nieproporcjonalnie często do wieku.
5: W jaki sposób pomaga dzieło?
4: Jeśli ta osoba już podejmuje leczenie, czyli najpierw przychodzi najczęściej do naszych specjalistów, z którymi współpracujemy, a współpracujemy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei, ich poradnia mieści się w naszym budynku, często też otrzymuje jakiś niewielki pakiet leków, taki na kilka dni, otrzymuje receptę. Później udaje się najczęściej do nas, spotyka się z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny jest osobą, która nie tylko te recepty rozpatruje, ale też

0: przede wszystkim chcę towarzyszyć tym osobom, które chorują, trochę ich motywując też do leczenia, do podejmowania różnych kroków. Pracownik wypisuje skierowanie do wykupu tej recepty do punktu aptecznego, z którym współpracujemy i osoba już udaje się normalnie po te konkretne lekarstwa do apteki, a my to opłacamy.
1: Potrzebne są finanse. Jak można pomóc?
0: Zapraszam wszystkich do tego, by włączyć się w zrzutkę lekową. Można to zrobić właśnie przez portal zrzutka.pl, przez kliknięcie linku, który jest zarówno na naszych mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie. Możliwe jest wsparcie nas po prostu przez wpłatę na konto bankowe, przelewem. Te wszystkie formy na pewno będą nam pomagać w tym, żebyśmy coraz lepiej, skuteczniej pomagali też zdrowotnie naszym podopiecznym.
2: A rozmawiała Karolina Suder. Piotr Przyjemski z Zajezdni Bieńczycy został najlepszym kierowcą krakowskiego MPK w 22. edycji konkursu Bezpieczna jazda komunikacją miejską. W zawodach rywalizowali też mechanicy oraz inspektorzy ruchu. Uczestnicy mierzyli się z zadaniami sprawdzającymi precyzję jazdy, refleks i znajomość zasad bezpieczeństwa.
3: Tomasz Warsiewicz, kierownik zajezdni autobusowej Bieńczyce. Jest to konkurs organizowany przez firmę MPK Kraków S.A. na najlepszego mechanika i kierowcę. Tutaj w tym momencie na placu są czynności sprawnościowe, składają się z 8 konkurencji, które są precyzyjnie ustawione i tak utrudnione, żeby przejazd był możliwy, ale bardzo utrudniony. I po zaliczeniu testu teoretycznego plus praktyka plus pierwsza pomoc wyłaniamy najlepszego kierowcę i później z drużyny, która startuje, wyłaniamy najlepszą drużynę. Po pierwsze ten konkurs sprawdza możliwości i przygotowanie kierowcy do takiej pracy. Tutaj ta właśnie ta część teoretyczna, czyli znajomość przepisów ruchu drogowego, część sprawnościowa, czyli swobodne manewrowanie pojazdem pomiędzy ciasną aglomeracją krakowską i później jest część taka pierwszej pomocy, gdzie w realnych warunkach sprawdzamy wyszkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy.
4: Aneta Kańska, jestem pracownikiem zajezdni autobusowej Puławy-Szów. Jak to wyglądało u Pani, dlaczego zdecydowała się Pani na udział w konkursie?
5: Ze względu na to, że brałam już udział w konkursie, pomyślałam, że może spróbuję pokierować resztę pracowników, którzy biorą udział, żeby się nie stresowali.
4: Jakie konkurencje przygotowano dla kierowców?
3: Pierwsza konkurencja jest to strącenie kręgi za pomocą mieszanej piłki na talerzu przed autobusem. Później mamy slalom, jest jazda po precyzji na połuku, parkowanie tyłem do garażu, utrzymanie stałej prędkości na wskazanym odcinku przy znakach i zasłoniętych prędkościomierzu. Na końcu precyzyjne zatrzymanie do linii wyznaczonej.
4: Jaki element konkursu dzisiaj był najtrudniejszy?
5: Strącenie piłek, który wydawał mi się na początku najłatwiejszy. Musnęła, ale niestety się nie przewróciła.
4: A jakie błędy najczęściej eliminują uczestników?
3: Czy tutaj na precyzja, jeżeli chodzi o potrącenie pachołka, jest każdy potrącenie pachołka, dotknięcie pachołka separatora lub tyczki wyznaczonej. Kierowcy łapią punkty karne. Za każde dotknięcie to jest to 5 punktów karnych.
4: Czyli można powiedzieć, że to są najtrudniejsze elementy dzisiejszego konkursu.
3: Najtrudniejsze, czy to są wszystkie, są trudne. Najtrudniejsze według mojej oceny jest to wjazd do garażu tyłem, który wymaga orientacji na podstawie widoczności w lusterek. No i tak samo dojazd autobusem do tylnej części. No jest to 12 metrów w lusterku. Trzeba oszacować, czy już jest dobrze, czy już można się zatrzymać.
4: Czy między uczestnikami jest bardziej rywalizacja, czy dobra zabawa?
5: Dobra zabawa. Zdecydowanie.
4: Czyli nie czuje Pani żadnej złej krwi między sobą?
5: W żadnym wypadku. Przyszliśmy się tu dobrze bawić.
4: Ile uczestników bierze udział i jak wygląda selekcja?
3: Uczestników na dzień dzisiejszy bierze 16 osób. Selekcja jest z każdej zajezdni jest wyłanianych 4 kierowców i dlatego jest 16. I z każdej zajezdni jest wyłaniana drużyna. Liczy się łączna suma punktów wszystkich zawodników danej drużyny i wybieramy najlepszą drużynę.
4: Co trzeba zrobić idealnie, żeby wygrać?
5: Przejechać tor, napisać dobrze test i odpowiednio zastosować pierwszą pomoc przedmedyczną.
4: A dlaczego właśnie stacja tak mocno stawia na tego typu konkursy i szkolenia?
3: To pokazuje sprawność naszych kierowców. Też taki chodzi mi o integrację pracowników. Spotykamy się z całej firmy. Wszyscy tutaj pracownicy mają możliwość poznania się i przećwiczenia i sprawdzenia swoich umiejętności w realnym życiu.
4: A czy konkurs sprawdza bardziej technikę czy opanowanie?
5: Myślę, że w dużej mierze opanowanie kierowcy, ponieważ na drodze na co dzień spotykamy się z różnymi reakcjami, z różnymi sytuacjami i wydaje mi się, że troszeczkę inaczej reagujemy. Bardziej spokojnie.
4: Czy bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej dziś wygląda inaczej niż kilka lat temu?
3: Tak, oczywiście. Mamy coraz nowocześniejsze pojazdy, które są wypatrzone w szereg systemów, które wspomagają pracę kierowcy. ABS, ESP, zmiana pasa ruchu, niesygnalizowana przez kierującego. To wszystko jest. Autobus informuje prowadzących o takich zagrożeniach. I oczywiście stawiamy na bardzo szeroki zakres szkolenia kierowców, które co roku takie właśnie imprezy pokazują, na jakim są etapie.
4: Co daje takiemu kierowcy, który bierze udział w konkursie poza samą wygraną?
5: Satysfakcję.
4: Co jest obecnie największym wyzwaniem dla krakowskiej komunikacji miejskiej?
3: Czy tutaj dopasowanie ilości pracowników do aktualnych potrzeb zlecającego transport. Tutaj to jest największe wyzwanie.
4: Czyli trudniej dziś o dobrych motorniczych i kierowców niż kiedyś?
3: Dzisiaj

0: łatwiej. Rynek pokazuje, że te kierowcy są dostępni i możemy pozyskać z rynku dla siebie wykwalifikowanych kierowców z turystyki czy z innych jakby firm konkurencyjnych.
1: Czyli pracowników nie brakuje?
0: Nie, nie brakuje.
1: Czy pasażerowie mają dziś większe wymagania wobec komunikacji?
0: Tak, oczywiście. No teraz klient, którym jest nasz pasażer, no wymaga, żeby autobus był klimatyzowany, czysty i prowadzony przez wykwalifikowanych pracowników.
2: A w zajezdni Bieńczyce była Ilona Motyka. Przez lata wisiały na ścianach domu Weissów i były częścią ich rodzinnej historii. Wyjątkowe obrazy Wojciecha Weissa oraz jego żony Ireny Anerii Weissowej będzie można zobaczyć w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Nowa czasowa wystawa Spotkały się nasze spojrzenia od 29 maja. Poznamy na niej twórczość jednego z najwybitniejszych malarzy młodej Polski, mówi Renata Pyzio.
3: Ekspozycja Spotkały się nasze spojrzenia to nie tylko spotkanie z malarstwem wybitnych artystów, ale także opowieść o domu, miłości, codzienności i duchowej bliskości dwojga ludzi sztuki. Wystawa została zrealizowana w ramach projektu, programu Województwa Małopolskiego Muzea Domowe. To nie tylko opowieść o sztuce, ale bardziej o relacji, o wspólnym życiu, które przetrwało właśnie w obrazach, słowach czy w rodzinnej pamięci. Jest to także opowieść o domu jako miejscu kształtowania człowieka, o pięknie codzienności i chyba też o tym, że sztuka może być sposobem przeżywania świata.
2: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Czuję się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę, mówi komisarz Stanisław Kracik. To on będzie sprawował władzę w Krakowie przez najbliższe 3 miesiące. Poinformował też, że nie planuje startu w sierpniowych wyborach i zależy mu na tym, by przez najbliższe tygodnie Kraków nie popadł w stagnację.
5: Po pierwsze, nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować z mocnym wsparciem dyrektorów departamentów. Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027. Bo jak Państwo ten harmonogram znają, to może się okazać przy drugiej turze, że będziemy w drugiej połowie września, a wtedy, zanim, tak powiem, rozpoczęłyby się prace nad budżetem, byłoby już za późno.
6: Chciałbym po prostu bardzo serdecznie podziękować. Podziękować wszystkim mieszkankom, mieszkańcom Krakowa za te 2 lata. To był z jednej strony piękny czas, ale z drugiej strony też trudny. To był czas wielu różnych lepszych i gorszych momentów. To był czas, w którym bardzo mocno rozmawialiśmy z mieszkańcami. Przypomnę o 53 w sumie ławkach dialogu. To był czas wielu wyzwań. To był czas startu metra, planu ogólnego, strategii, paktu krakowskich osiedli i wielu innych dobrych rzeczy, które się w Krakowie zdarzyły. Popełniłem błędy. Dziękuję wszystkim, zarówno tym, którzy mnie wspierali i wspierają nadal w tym trudnym okresie. Dziękuję też swoim adwersarzom, swoim przeciwnikom, tym, którzy byli krytyczni, tym, którzy nie poszli do referendum, w większości Krakowian, którzy posłuchali tego apelu, ale dziękuję też tym, którzy poszli i wyrazili w ten sposób swój demokratyczny głos przeciwko.
5: Chodzi też po prostu o to, żeby niezależnie od wyników referendum miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy po prostu tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie. Jeżeli Państwo uważają, że jestem trochę stremowany, to proszę się nie dziwić, ale propozycję dostałem późnym popołudniem wczoraj. Potwierdzenie, jak Państwo wiecie, niecałą godzinę temu. W związku z tym rzeczy dzieją się, jak widać, bardzo dynamicznie. Ja mam świadomość tego, że padło na mnie pewnie dlatego, że mam trochę doświadczenia, a równocześnie też chcę powiedzieć, że przez te 2 lata bardzo głęboko się z Krakowem utożsamiłem i w związku z tym ośmieliłem się podjąć to zadanie.
6: Martwię się i troszczę się o Kraków w kontekście tego, że czekają nas w tej chwili 3 miesiące burzy i na szczęście może nie chaosu w mieście, bo prezydent Kracik gwarantuje to, że miasto będzie dalej sprawnie zarządzane, ale burzy takiej politycznej i na końcu różnie się to może potoczyć. Prezydent, który nie ma za sobą Rady Miasta, nie będzie w stanie skutecznie realizować swoich planów. W związku z tym może nas czeka

0: 2,5 roku burzy i chaosu. Może nas oczywiście czekać 2,5 roku z jakimś elementem, może nie pełnej kontynuacji. Rzeczy, które zrobiliśmy źle, należy poprawić. Ale przynajmniej nie można czekać takie 2,5 roku z próbą korekty, a nie wywracania wszystkiego. I to chyba byłoby najrozsądniejsze z punktu widzenia Krakowa i mieszkańców, bo ktoś, kto tutaj przyjdzie po mnie, będzie musiał w to wszystko się wdrożyć. Bez względu na to, kim będzie, zajmie mu to przynajmniej tyle czasu, co mi, no chyba, że będzie zamiast 12-14 godzin pracować 16-18, ale wtedy ta efektywność jednak mocno spada.
1: Mówił były już prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na ten materiał przygotował Olek Ruszkowski. Zmiana wyroku miała związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym oskarżonego, mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański, bo sąd obniżył karę dożywotniego pozbawienia wolności Ingebrigtowi G na 25 lat więzienia. W 2022 roku mężczyzna zamordował w Oświęcimiu swoją byłą partnerkę i porwał ich dziecko.
2: Wymiar kary, czyli zmniejszenie z kary dożywotniego pozbawienia wolności do kary 25 lat pozbawienia wolności, sąd uzasadnił m.in. charakterem tej kary. Tomasz Szymański, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Obie kary są karami nadzwyczajnymi, w zasadzie karami eliminacyjnymi, no ale w sposób oczywisty kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą całkowicie eliminującą z życia społecznego sprawcę. Przyjmuje się w doktrynie, w orzecznictwie, że to jest kara, która zastępowała karę śmierci przewidzianą poprzednim kodeksem, no więc w sposób oczywisty wskazuje na taki charakter w zasadzie nieodwracalny tej kary i przyjmuje się, że ona ją stosuje się do osób, co do których nie zachodzą żadne okoliczności łagodzące i takich, które nie rokują jakiejkolwiek nadziei na powrót do społeczeństwa, choć tutaj ten wymiar eliminacyjny jest bardziej istotny. No i biorąc pod uwagę to, o czym nie mogę szczegółowo mówić, no ale jednak w toku postępowania. Główny nacisk był kładziony na kwestie związane ze stanem psychicznym, w jakim działał oskarżony. Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, no powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Ja nazywam się Paweł Bandura, jestem prokuratorem prokuratury rejonowej w Oświęcimiu. Występowałem tutaj w imieniu prokuratury jako oskarżyciel publiczny w sprawie o zabójstwo. Sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok, obniżając karę z kary dożywocia na karę 25 lat pozbawienia wolności. W różnych motywach sąd szeroko odniósł się do kwestii, dlaczego taki wyrok zapadł, jednakże w związku z tym, że odnosił się do kwestii związanych z ustaleniami faktycznymi, jawność rozprawy była wyłączona, nie mogę o tych kwestiach tutaj mówić. Prokuratura zapewne zwróci się o uzasadnienie pisemne tego wyroku i na podstawie tego pisemnego uzasadnienia będzie oceniony wyrok i podejmowane dalsze czynności. Prokuratura była usatysfakcjonowana wcześniejszym wyrokiem, od którego nie składała apelacji. Tak jak tutaj sąd pouczył, ten wyrok jest prawomocny, przysługują tylko nadzwyczajne środki zaskarżenia. W związku z tym prokuratura po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem będzie ewentualnie rozważać dalsze czynności, o ile oczywiście przepisy na to pozwolą.
2: Sam sąd w pierwszej instancji dostrzegł kilka okoliczności łagodzących. Niektóre z nich miały mniejszą wymowę, ale część w powiązaniu z tymi okolicznościami, które również znalazły wyraz w tym, że sąd uznał za konieczne orzeczenie tak zwanego środka zabezpieczającego. To wskazuje na poważne zaburzenia związane ze stanem psychicznym, choć nie wyczerpujące takiego stanu, który powodowałby ograniczone lub zniesioną poczytalność, czyli możliwość w ogóle ponoszenia odpowiedzialności przez oskarżonego. No i to były te elementy, które zdecydowały o tym, że ta kara jest karą zbyt surową, przy czym sąd też zwrócił uwagę, że ten czyn miał miejsce, co prawda niedługo, ale jednak przed zmianą kodeksu z 2023 roku, który przewiduje w tej chwili karę 30 lat pozbawienia wolności. No i dostrzega sąd

0: Możliwość tej kary 25 lat pozbawienia w stosunku do dożywotniego pozbawienia wolności jest zdecydowanie różnica. Natomiast sąd apelacyjny nie mógł wymierzyć kary 30 lat pozbawienia wolności, bo w tym zakresie przepisy w tamtym czasie, kiedy doszło do przestępstwa, jeszcze nie obowiązywały.
1: Wyrok jest prawomocny. Po otrzymaniu uzasadnienia przysługuje prawo do wniesienia o kasację. A na rozprawie był Brian Bednarczyk. Nie 30 czerwca, a dopiero 31 sierpnia, dwa miesiące później niż zapowiadano, pojedziemy nową linią tramwajową do Mistrzejowic. Poślizg na samym finiszu inwestycji jest spory, powodów jest kilka, ale tym najważniejszym może być brak przyłącza sieci energetycznej.
2: Jarosław Tabor, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Z tego, co dostaliśmy, jeżeli chodzi o przedstawiony harmonogram terminowy do 31 sierpnia przez generalnego wykonawcę, z kontroli na placu budowy, które przeprowadzamy, z tego, co się dzieje na terenie budowy i jak idą postępy prac, naszym zdaniem tak, jest to realny termin. Natomiast czy ostatecznie uznamy ten termin za zasadny, to będzie też wynikało od analizy teraz dokumentów, które złożył generalny wykonawca, czyli przypadków kompensacyjnych, którymi to wnioskuje o przedłużenie tego terminu realizacji. Pierwotnie ogólnie, zanim padł termin 31 sierpnia, to był 30 czerwca, także tak, mamy dwa miesiące opóźnienia względem zakładanego do tej pory terminu.
3: Skąd te opóźnienia w ogóle?
2: Te opóźnienia wynikają, szanowni państwo, z wielu aspektów. Tak? To wszystko to są kwestie, które dzieją się na budowie, ponieważ coś jeszcze na przykład wymaga przeprojektowania. To są kwestie choćby, o których wspominałem, związane z pogodą. To są kwestie związane z przyłączeniami prądu. Gdzieś, gdzie Tauron nie dotrzymał pierwotnych terminów ogólnie zawartych umów na przyłączenie do sieci trakcyjnej. Sieci trakcyjnej czy tunelu ogólnie, stacji podtransformatorowych do napięcia. To są choćby przypadki związane z trwającą obecnie wojny w Iranie i to wszystko tak naprawdę są przyczyny opóźnienia, natomiast tu chciałbym powiedzieć i wspomnieć, że są one analizowane, czy faktycznie w 100% są zasadne do uznania przez gminę.
3: 31 sierpnia to data nowa, data opóźniona też, data pierwszego przejazdu tramwaju do Mistrzejowic. No właśnie, czego się dowiedzieliśmy, co też budzi wasze jakieś takie obawy, kontrowersje?
4: Nareszcie mieszkańcy po wielu latach bojów wiedzą, na czym stoją. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Do tej pory poprzedni ustępujący prezydent, który ustąpił przed chwilą, nie był w stanie nam powiedzieć, do kiedy mieszkańcy będą musieli znosić te wszystkie obciążenia związane z inwestycją. Dzisiaj wiemy już po naszych naciskach, po rezolucji, że 31 sierpnia pojedzie tramwaj. No to jest dobra i zła informacja. No zła z tego tytułu, że jest to kolejne opóźnienie.
3: Dwumiesięczne.
4: Kolejne dwumiesięczne opóźnienie i mieszkańcy Mistrzejowic, Prodnika, Nowej Huty, okolicznych terenów zostają bez tramwaju na wakacje, a wszyscy myśleli, że już będą jeździć. Z drugiej strony cały czas będą musieli borykać się z problemami transportowymi, zamykanymi ulicami, zamykanymi chodnikami, brakiem ścieżek rowerowych, więc to też budzi niepokój. I niepokój budzi także to, że dyrektor stwierdził, że na razie nie ma podstaw do wymierzenia kar umownych, co jest dla nas zaskakujące, zważywszy na to, że inwestycja jest opóźniona o 8 łącznie miesięcy, czy nawet 9, więc dla nas to jest zaskoczenie.
2: Jeżeli nie uznamy tych terminów, raczej tych uzasadnień i stwierdzimy, że te uzasadnienia nie znajdują uzasadnienia w przesunięciu terminu do 31 sierpnia, a i tak generalny wykonawca utrzymuje, że pierwszy dzień dostępności to będzie 31 sierpnia, wówczas tak, zdecydujemy o nałożeniu kar umownych zgodnie z zawartym kontraktem. Jeżeli chodzi o kary umowne, to nie chciałbym tu skłamać, natomiast to jest bodajże 5 tysięcy za każdy dzień opóźnienia.
4: Drugim zaskoczeniem jest to, że okazuje się nagle, że trzeba będzie dopłacić 271 milionów. No to jest tak naprawdę koszt budowy jakiegoś małego stadionu piłkarskiego. Gdzie są te pieniądze? Też nie wiemy i do końca dyrektor nie był w stanie powiedzieć, poza ogólnikami, mówiąc, że tam nastąpiły jakieś pewne zmiany projektowe. No dla nas jest to naprawdę bardzo zaskakująca informacja, zła informacja, bo miasto będzie musiało płacić więcej za coś, co jest opóźnione o ponad pół roku. Więc my sądzę, nie składamy teraz broni. Będziemy domagali się kolejnych, bardziej szczegółowych informacji. Natomiast liczymy na to, że ten termin 31 sierpnia zostanie dotrzymany i wtedy będzie i pozwolenie na użytkowanie, ale także rozkład jazdy, bo mieszkańcy do tej pory od prezydenta Miszalskiego nie byli w stanie uzyskać informacji nawet o tym, jakim tramwajem, kiedy, co ile, z jaką częstotliwością, w jakim kierunku będą mogli jeździć.
2: Są realizowane nowe chodniki, nowe nakładki i wszystkie połączenia komunikacyjno-drogowe. Natomiast termin opóźnienia, który przesuwa nas do 31 sierpnia, głównie spowodowany oczywiście podpięciem prądu, co z kolei powoduje brak możliwości przeprowadzenia testów w tunelu podziemnym i tym tym samym uruchomienia jednego

0: jedynie linii tramwajowej. Natomiast wszystkie prace ziemne, które wpływają właśnie na bezpośrednio na mieszkańców, do 30 czerwca mają zostać zakończone.
1: Jeśli te testy wszystkie się powiodą, 31 sierpnia będziemy mogli uznać, że ta inwestycja jest zakończona i tramwaj oraz pasażerowie będą mogli z tego tramwaju korzystać.
0: Dokładnie tak.
2: Łączny koszt budowy tramwaju do Mistrzejowic to ponad 2 miliardy złotych. Na tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Dojścia do lokali i sprawna komunikacja zastępcza to postulaty przedsiębiorców z ulicy Karmelickiej, którzy spotkali się z krakowskimi urzędnikami. Przebudowa węzła przy Bagateli rozpocznie się po Bożym Ciele. Ulicą Karmelicką nie będą kursowały tramwaje.
3: Krzysztof Wojewski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Takie dwa zasadnicze tematy, które rzeczywiście wypłynęły na tym spotkaniu, to są tematy pierwszy związany z dojściem w czasie tej przebudowy do sklepów, restauracji, etc. I tutaj rzeczywiście wykonawca to dosyć dokładnie wytłumaczył, jak to będzie wyglądało, że na każdym etapie tej przebudowy takie dojście, czy do placówki handlowej, czy gastronomicznej zostanie utrzymane. Zresztą wykonawca jest jakby na świeżo po zakończeniu podobnej przebudowy przy ulicy Piłsudskiego, więc jakby ma to przećwiczone. Druga kwestia to była kwestia trochę niezwiązana z działalnością Zarządu Dróg Miasta Krakowa, mianowicie kwestia umiejscowienia przystanków komunikacji tymczasowej, zastępczej, ewentualnej bliskości dojechania autobusem do tego remontowanego fragmentu, więc jakby no w tej materii my te uwagi wszystkie zebraliśmy i przekazaliśmy je już do Zarządu Transportu Publicznego oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej Miejskiego Inżyniera Ruchu, więc tutaj te kwestie, nad tymi kwestiami na pewno te jednostki się jeszcze raz pochylą i jeszcze raz przeanalizują tą kwestię. Też to, co tak naprawdę też jest najważniejszą rzeczą na tym spotkaniu, to znaczy dwie strony się poznały face to face, czyli wykonawca, a dokładnie kierownik budowy oraz no właśnie przedsiębiorcy, którzy działają na tym fragmencie ulicy Karmelickiej. Mieszkańcy mają bezpośredni kontakt z kierownikiem budowy, mieszkańcy i przedsiębiorcy, i w związku z tym na bieżąco pewne kwestie związane z dojazdem, dojściem, takie czysto techniczne rzeczy załatwiają, więc to też miało na celu to właśnie spotkanie.
1: Czy była mowa o jakimś pakiecie pomocowym też dla przedsiębiorców, bo wiemy, no te konotacje z przedsiębiorcami już znamy w mieście, bo i była Starowiślna, i była Zwierzyniecka, więc to jest taki kolejny remont kluczowej ulicy, nie tylko takiej komunikacyjnej dla samych mieszkańców, ale też właśnie dla przedsiębiorców. Czy coś się o tym mówi?
3: Gdy idzie o pomoc dla przedsiębiorców, to Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie jest tu jakby jednostką, która się tym zajmuje. Natomiast był również na tym spotkaniu przedstawiciel Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Krakowa. Ten wątek oczywiście się pojawił i to tutaj Wydział Przedsiębiorczości nie bardzo ma możliwość prawną do tego, żeby, nie wiem, przekazywać jakieś ekstra sumy pieniędzy przedsiębiorcom, którzy tam działają. No po prostu nie ma takiej konstrukcji prawnej w prawie obowiązującym w Polsce. Po prostu. Więc no tutaj jest trudno mówić o takiej pomocy bezpośredniej. Natomiast to, co my jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa jesteśmy w stanie zrobić, no to właśnie odpowiadać elastycznie na te potrzeby tak, żeby minimalizować potencjalny brak klientów, żeby mimo tego remontu, który tam będzie, czy przebudowy, bo raczej mówimy w tym wypadku o przebudowie, czy budowie tej ulicy od nowa, po to, żeby ludzie, a za tym potencjalni klienci tych firm, które są przy tym fragmencie ulicy Karmelickiej umiejscowione, żeby oni jednak mimo tego remontu, mimo tej przebudowy z tej ulicy korzystali.
1: To powiedzmy sobie już o tych drogowych, komunikacyjnych aspektach. Co wiemy?
3: Prace w terenie rozpoczną się 6 czerwca. To, co najistotniejsze, to 6 czerwca przestają kursować tramwaje przez pierwszą obwodnicę, czyli na linii Dunajskiego, Podwale Dunajewskiego. Tym samym oczywiście tramwaj nie wjedzie w ulicę Karmelicką i przez pierwsze 3 miesiące trwania tego remontu wykonawca będzie skoncentrowany na tym, żeby przebudować właśnie to torowisko i te rozjazdy na styku Podwale Dunajskiego, ulica Karmelicka, po to, żeby 1 września mógł wrócić ruch tramwajowy na pierwszą obwodnicę. Natomiast również 1 września wróci tramwaj na ulicę Karmelicką, tyle że będzie on dojeżdżał jako tramwaj dwukierunkowy mniej więcej do skrzyżowania z ulicą Rajską Garbarską. Również media zakopane pod ziemią będą wymienione na tym fragmencie ulicy Karmelickiej od Bagateli do Rajskiej. Tam przede wszystkim zostanie wymieniany gazociąg, kamienice będą dopięte, jeżeli nie są, do kanalizacji deszczowej. Zostanie również wymieniona kanalizacja sanitarna, wodociąg i tak dalej. No i oczywiście torowisko w tamtym miejscu. Również torowisko zostanie nieco skorygowane po to, żeby te łuki z kolei na skrzyżowaniu z Dunajskiego i z Podwale były łagodniejsze.

0: oczywiście pojawi się zieleń w podobnej, jak nie większej liczbie, jeśli chodzi o ten przebudowany fragment. To jest taka kompleksowa przebudowa, z jaką mieliśmy do czynienia ostatnio w tej części miasta, czy to na ulicy Kościuszki Zwierzynieckiej, czy to na ulicy Piłsudskiego-Ostraszewskiego.
1: Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy z Karmelickiej boją się o przyszłość swoich lokali i twierdzą, że remont ulicy przyniesie im ogromne straty. Nie chcieli jednak komentować sprawy na naszej antenie. Temat śledzi Ulabienia Niesyczyńska. Sezon na Zakrzówku będzie dłuższy. Godziny otwarcia także zostaną wydłużone, zapowiada Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Do otwarcia sezonu kąpieliskowego w czerwcu coraz bliżej, a na Zakrzówku pracują eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy dokonali już pierwszych badań dna akwenu. To jednak nie koniec prac.
2: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Wydłużyliśmy sam okres kąpieliskowy, ponieważ potrwa on do 30 września. Dodatkowo same godziny otwarcia w ciągu dnia będą dłuższe, ponieważ w poniedziałki kąpielisko będzie dostępne między godziną 14 a 19, natomiast od wtorku do niedzieli między godziną 8 a 19. W ubiegłym sezonie zamykaliśmy już o 18, więc każdego dnia o godzinę dłużej będzie można spędzać na Zakrzówku czas.
3: Czy wstęp na Zakrzówek dalej będzie bezpłatny?
2: Tak, wstęp na Zakrzówek będzie bezpłatny, natomiast nadal będzie obowiązywać limit wejść. To jest ze względu bezpieczeństwa konstrukcyjnych, musimy tego przestrzegać, więc podobnie jak było w tamtym roku, pozostają te wszystkie ustalenia w mocy. 600 osób.
3: Jak wygląda sytuacja, czy na początek sezonu będziecie gotowi i Żeniecki basenowe będą czyściutkie i lśniące?
2: Przygotowania do sezonu kąpieliskowego są na zaawansowanym poziomie. Rozpoczęliśmy sprzątanie niecek wcześniej niż w ubiegłym roku, bo wiemy, że obiekt jest wymagający. To czyszczenie cały czas trwa. Na samo rozpoczęcie sezonu kąpieliskowego chcemy wyczyścić niecki już na gotowo, na czysto, więc pod tym względem będziemy przygotowani. Oprócz tego mamy zapewnioną obsługę logistyczną, obsługę ratowników, więc mamy nadzieję, że w komfortowych warunkach i bezpiecznych przede wszystkim będziemy mogli rozpocząć sezon kąpieliskowy na Zakrzówku.
3: I na Zakrzówku też pracują eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Zacieśniliśmy współpracę pomiędzy ZIS-em a UJ-em. Jest to kontynuacja współpracy, która już rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. UJ posiada specjalistyczny sprzęt, m.in. drona podwodnego, którego oni chcą testować i gromadzić dane do swoich badań, a dla nas to będzie idealny pretekst, aby pozyskać informacje potwierdzone, zweryfikowane przez naukowców w laboratoriach, które pomogą nam podejmować decyzje co do zarządzania obiektem, ale też rozwijania go w taki sposób, aby ten rozwój był zrównoważony.
4: Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Hydrologii. Pierwsze już badania wstępne wykonaliśmy, to oczywiście podpisaliśmy stosowne porozumienie z Zakładem Infrastruktury Sportowej i obecnie będziemy badać kilka rzeczy. Po pierwsze będziemy badać listem, to jest takie urządzenie do pomiaru zawiesiny. Robimy to bardzo precyzyjnie. Teraz druga rzecz. Będziemy badać dronem podwodnym. Po pierwsze rzeźbę tego akwenu. Po drugie już we wstępnych badaniach zobaczyliśmy tam zatopiony fragment skrzydła samolotu, który tam jest. Będziemy badać jakość wody w zakresie kilkunastu parametrów, a z tych najbardziej interesujących to chociażby stężenie tlenu. Zarówno będziemy badać w miligramach na litr, jak i w procentach nasycenia tlenem wody. Czyli będziemy widzieć, czy przy dnie występują warunki beztlenowe, które budzą emocje. Będziemy także badać mineralizację wód. Mineralizację będziemy badać takim wskaźnikiem przewodności elektrolitycznej właściwej i w ten sposób odróżnimy, czy to są wody słodkie, podziemne, płytkiego krążenia, czy też może w jakiejś części tego zbiornika może być jeszcze woda związana z dopływem zasolonych wód z rzeki Wisły. Poza tym inne parametry jak odczyn wód, temperatura wód i jeszcze kilka innych.
3: Sezon zaplanowany jest, jego start na 1 czerwca, ale warto śledzić kanały komunikacyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej i upewnić się, czy na pewno od 1 czerwca już ten sezon wystartował.
2: Dokładnie tak. Jesteśmy w przededniu praktycznie tego sezonu kąpieliskowego. My na bieżąco, na podstawie decyzji już ostatecznych, będziemy informować na stronach Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, również na kraków.pl, więc warto śledzić nasze kanały, czy to strony internetowe, czy media społecznościowe. Będziemy informować na bieżąco, a jak już sezon się rozpocznie, to zapraszamy wszystkich na Zakrzówek, aby w tym wyjątkowym akwenie miło spędzać czas.
1: A na rozpoczęcie sezonu czeka też nasz reporter Brian Bednarczyk, który przygotował ten materiał. Wzrosła liczba osób objętych pomocą

0: coraz mniej pacjentów trafia na długie hospitalizacje. W tych miastach, gdzie działają centra zdrowia psychicznego, jest też mniej skarg na opiekę, które docierają do Rzecznika Praw Pacjenta. Takim miastem jest Kraków, a twórcy reformy przekonują, że to jedna z największych zmian w polskiej psychiatrii od lat.
1: Andrzej Cechnicki, jestem profesorem w Zakładzie Psychiatrii Biologicznej i Środowiskowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na okoliczność dzisiejszego spotkania jestem członkiem zespołu redakcyjnego książki, która właśnie w tej chwili ukazała się w druku i ukazała się w internecie, jest powszechnie dostępna. Przełom w opiece psychiatrycznej w Polsce, Centra Zdrowia Psychicznego 2018-2025. Toczy się największa reforma społeczna i reforma opieki nad zdrowiem psychicznym w kraju. Jest ona dzisiaj poważnie zagrożona ze względu na finanse, ze względu na cele nowe, które powstają w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia, ale my dokonujemy bardzo pozytywnego bilansu. Te centra przeobraziły nasz kraj w opiece, zmobilizowały dziesiątki tysięcy ludzi do opieki nad zdrowiem psychicznym, uruchomiły aktywność pacjentów, aktywność rodzin i zmieniły myślenie o odpowiedzialności nad tą opieką. To jest odpowiedzialność terytorialna, to jest ciągłość, to jest kompleksowość, to jest integracja z systemem wsparcia społecznego i budowanie współpracy w lokalnych wspólnotach. W przypadku Krakowa jest to budowanie wspólnoty krakowskiej nad zdrowiem psychicznym, razem z lokalnym samorządem i dla tej wspólnoty. Na tym polega idea psychiatrii środowiskowej tej reformy, że jest szybko dostępna, że ona nagle pokazała wszystkim, że może być opieka o wysokiej jakości, na którą nie ma skarg. Skargi zebrano w całym kraju, ponad 2000 skarg Rzecznik Praw Pacjenta zebrał przez 4 miesiące tego roku, a na tę połowę kraju zreformowano tylko 12. To pokazuje, jak te centra służą ludziom.
2: A jak pan myśli, dlaczego w wielu miejscach nadal bardzo trudno dostać szybką pomoc?
1: Trudno jest dostać szybką pomoc, dlatego że z jednej strony połowa kraju jeszcze nie jest zreformowana i to jest właśnie ta, która się skarży, a z drugiej strony nie są zreformowane jeszcze do końca programy dla dzieci i młodzieży. Nie ma odpowiedzialności terytorialnej w opiece nad dziećmi i młodzieżą. Nie ma kapitacyjnych modelów. Też nie jest skończona reforma opieki nad seniorami. Powinny być podobne centra seniora i jak zdrowia psychicznego, ale równocześnie kolejne etapy reformowania wiążą się z zbudowaniem programów specjalistycznych, które ciągle są niefinansowane w odpowiedni sposób, oraz centra wyższej referencji, tak zwane, czyli dla bardzo trudnych, skomplikowanych pacjentów, centra uniwersyteckie w całym kraju. Reforma wymaga kompleksowości, całości. Jest zrobiona do tej pory cząstkowo. Wymaga przede wszystkim koordynacji, monitoringu centralnego ośrodka, który by koordynował ten proces. Ciągle nie mamy takiego ośrodka i ciągle o niego walczymy.
2: A jaki jest obecnie średni czas właśnie oczekiwania do psychiatry, psychoterapii w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego?
1: To wszystko zależy od tego, czy pomoc musi być dostarczona szybko, natychmiast, czy do takiego punktu, którym przychodzą może każda osoba, zgłaszać się każda osoba i na pewno od razu dostaje spotkanie, rozmowę, plan i jeżeli sprawa wymaga szybkich działań, to w 72 godziny musi powstać taki plan leczenia. I natomiast jeśli chodzi o długofalowe bardziej rozwiązania, bo psychoterapia to najczęściej na pierwszym etapie, który w miarę szybko jest dostarczany już w centrach, to jest rozmowa, wsparcie psychologiczne, to jest zaplanowanie pracy terapeutycznej, to się dzieje szybko. Natomiast długoterminowa psychoterapia to są właśnie te programy specjalistyczne. Tu czeka się dłużej, dlatego że centra też jeszcze nie wszystkie centra rozwinęły w pełni swój program. To one wymagają uczenia się tego nowego myślenia, tego nowego sposobu zaopiekowania się drugą osobą cierpiącą psychicznie i pomocy dla rodziny. To jest dla części kraju, to jest nauka jeszcze ciągle procesu, który musi być uważnie monitorowany i superwizowany.
2: Po jakim czasie pacjent powinien dostać realnie pierwszą pomoc i co powinien zrobić, żeby taką pomoc otrzymać?
1: Jeżeli pacjent jest w takim kryzysie poważnym, w kryzysie psychotycznym, z ryzykiem zagrożenia życia, to pomoc powinna być natychmiast. Jeżeli to jest też poważne zaburzenie psychiczne,

0: klasyczne tak zwane, ale nie ma sytuacji nagłej. Nie ma sytuacji nagłej. To w ciągu 72 godzin musi być też zaplanowane. Jeżeli z kolei to jest to sytuacja, która wymaga długofalowej opieki, pomocy, to centra są tak skonstruowane, żeby poprzez ambulatoria, oddziały dzienne, a przede wszystkim zespoły leczenia środowiskowego, które jeżdżą do domów pacjentów, starać się omijać szpital. Żeby szpital był tym ostatecznym miejscem, jak już to jest konieczne. A równocześnie, jeżeli szpital, to jaki szpital? To taki, który zapewni też opiekę somatyczną, całość diagnozy i będzie od razu działał z myślą, jak zaplanować ciągłą, dalszą opiekę dla tego pacjenta po opuszczeniu szpitala. Bo sama pomoc w szpitalu nie wystarczy. To jest odejście od takiego myślenia, że leczy tylko szpital, że leczy tylko tabletka. To jest zupełna zmiana myślenia.
1: No właśnie, a co ma zrobić osoba w kryzysie, jeśli słyszy, że najbliższy termin jest za kilka miesięcy? Bo takie sytuacje się zdarzają.
0: No takie sytuacje się zdarzają, tylko właśnie to zależy od tego, jak głęboki i jest to kryzys. Centra powinny być monitorowane, powinny być superwizowane i ten proces dostarczania pomocy, czas oczekiwania powinien być pod kontrolą, dlatego że czas uzyskiwania pomocy, na przykład po opuszczeniu szpitala, czas do pierwszej wizyty, to jest kryterium jakości opieki, powinien być nie dłuższy niż 2 tygodnie. To jest proces. Te centra się muszą tego uczyć i muszą mieć odpowiednie, bezpieczne warunki do rozwoju, żeby zatrudniać odpowiednią też ilość terapeutów.
1: Czy pacjent, który przychodzi do centrum, może przyjść od ręki i nie potrzebuje do skierowania i zostanie przyjęty? Czy raczej jest z tym problem?
0: Wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają na terenie centrum, bo to jest i finansowanie jest kapitacyjne, czyli na mieszkańca danego terytorium i odpowiedzialność za niego. Natychmiast mogą być przyjęci, mogą przyjść bez żadnego skierowania. Muszą to wiedzieć i to jest ich prawo, które dostali dzięki temu, że powstały centra.
2: A rozmawiała Ilona Motyka. Kibice czekali na to 4 lata. Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się w niedzielny wieczór kilkadziesiąt tysięcy osób, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.

0: Przede wszystkim ulga, powracamy na nasze miejsce.
1: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera, dużo dzieci, rodzin. Jest wesoło i przyjemnie.
2: Kiedy Państwo już zaczęli czuć, że ten awans jest wreszcie w tym roku możliwy, że to rzeczywiście stanie się w tym roku?
3: No w grudniu to już było pewne. To już za duża była przewaga.
1: Chyba tutaj mąż bardziej śledzi.
2: Dobra. Co przeważyło w tym sezonie? Czy jakiś konkretny zawodnik, czy może cały zespół? Jakieś takie przemyślenia?
3: Myślę, że pan prezes już ze całym swoim doświadczeniem to już się zebrało na całość. Czy po prostu to już doświadczenie, bo nie jest od roku prezesem i to poszło w dobrą stronę.
4: Świetne emocje, przyjechałem tutaj prosto z Gdańska.
2: Jest pan kibicem Wisły?
4: Jestem kibicem Wisły, pochodzę z Krakowa, natomiast piękne emocje, jakie mogą być po 4 latach.
5: Żeśmy czekali na to.
2: No właśnie, 4 lata, trochę nie było was w Ekstraklasie, ale teraz wielki powrót. Jak nastawienie?
6: Pozytywne, duże oczekiwania, ciekawość, co będzie w przyszłym sezonie. Oczywiście dużo pytań, zagadek. No i zobaczymy, co będzie. Oby do przodu, aby się utrzymać na pewno, może coś więcej. Zobaczymy, zapowiedzi są, ale tak naprawdę każdy kibic jest realistą i chce tego przynajmniej minimum.
2: Cieszą się Państwo, że będzie powrót Świętej Wojny?
6: No tak, na pewno. To jest taki nieodłączny smaczek Ekstraklasy. Myślę, że dwa najstarsze kluby w Polsce to jednak pewna tradycja i no nie byłoby takiego, to jest jednak specyficzne wydarzenie.
2: No a proszę powiedzieć, co Państwa zdaniem przeważyło w tym sezonie o tym, że to się udało?
7: Rodado.
2: A Pana zdaniem?
6: Coś przeważyło, no trudno tak naprawdę powiedzieć jednym słowem. Myślę, że niesamowite wsparcie kibiców, bo dawno nie było takiej frekwencji. To na pewno. No nie wiem, tak naprawdę trudno mi to ocenić jednym zdaniem, ale myślę, że to jest pewne, że to niesamowita frekwencja, chyba największa w historii w ogóle. Nie jestem statystykiem, ale myślę, że tak.
2: Pytałem się innych kibiców, dużo mówiło o roli prezesa Jarosława Królewskiego. Czy myślą Państwo, że to właśnie dzięki niemu wreszcie udało się wrócić?
5: Myślę, że duża zasługa na pewno.
6: Na pewno duża zasługa, bo ustabilizował pewne rzeczy. Poza tym właśnie te jego charyzmatyczne działania, odpowiedni marketing zgromadziły tak wielką rzeszę zwolenników, fanów, prawda? I to są, resztę to są już pochodne tego wszystkiego. Na pewno też jego duży sukces.
2: Kiedy Państwo sobie powiedzieli, uff, mamy to?
6: No tak naprawdę to troszkę się obawiałem i myślę, że faktycznie formalnie już jak było te 3-4 kolejki przed końcem, to już myśleliśmy, że jakoś dowieziemy, ale ta runda nie była tak naprawdę zbyt optymistyczna.
2: Jakieś takie złe doświadczenia z poprzednich sezonów, co?
6: Tak, tak, taki lęk, żeby to w ostatniej chwili się nie wymknęło. Tak, to na pewno.
2: I jak Państwo myślą, czy będą jakieś duże ruchy na rynku transferowym z okazji tego, że powrót do Ekstraklasy, większe pieniądze to też są, prawda?
6: Biorąc pod uwagę pewne działania,

Pytania prezesa Królewskiego. Myślę, że to jest wyważone. Ma jakiś koncept? Zobaczymy. Nie spodziewam się. Może ma jakąś niespodziankę. Tak naprawdę przekonamy się.

0: wyśmienicie, świetnie, czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze, już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę, bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary zapowiedzią Jarka Królewskiego, myślę, że w końcu nadejdą. Krakowia zapewniła sobie pozostanie w Ekstraklasie. Z jednej strony bardzo się cieszę z tego powodu, bo święta wojna, derby, to jest coś, na co czekaliśmy również 4 lata, myślę, że kibice Krakowi też się zgodzą ze mną, także czekamy na to.
1: Skoro już jesteśmy w temacie rywalizacji lokalnej, no to jeszcze mamy baraże i Wieczysta będzie grać w barażach. Co państwo myślą, czy oni wejdą do tej Ekstraklasy, czy raczej nie patrzą na państwo na to i będą grać swoje?
0: Nie, raczej mnie Wieczysta nie interesuje, chociaż uważam, że Wojciech Kwiecień prędzej czy później się stamtąd wycofa po prostu i zostawi ten klub. Była świetna forma na początku, na starcie ligi w jesienią. Wysoka forma Macieja Kuziemki, wysoka forma Duarte, czy też bramki Rodado. Myślę, że też trener Mariusz Jop w końcu dotarł do chłopaków i grali tak, jak on chciał.
1: Wisła gra dużą ilością młodych Polaków.

0: Emocje? No, życzyłbym sobie co tydzień takich emocji. Dłuższa przerwa była, oczywiście nikomu nie życzę takiej przerwy, ale im dłuższa przerwa, tym to bardziej smakuje.
1: A co pana zdaniem przeważyło w tym sezonie o wejściu wreszcie z powrotem do Ekstraklasy?
2: Ci ludzie tutaj na rynku, wszyscy, którzy tutaj stoją i chyba tyle. Wisła Kraków po prostu. Angel Rodado, ale pełno młodych Polaków i to jest najważniejsze.
0: Myślę, że już w końcu ten zespół jest całością, grają tak jak trzeba, więc nie są z przypadku, tylko naprawdę drużyna tworzy całość.
1: Co pan myśli o działaniach prezesa Królewskiego? Czy on też tutaj, powiedzmy, był tym czynnikiem, który się przyłożył do tego?
0: Jak najbardziej, oczywiście. On to trzyma wszystko w ryzach, więc jestem za, żeby dalej został. Oczywiście wie gość, co robić.
1: Myśli pan, że będą jakieś duże rotacje w składzie?
0: Pewnie tak, ale czy duże, nie wiem, bo ten zespół chyba jest okej, więc myślę, że tam na pewno zmiany są potrzebne, ale nie duże.
1: I jakie predykcje na następny sezon Ekstraklasy? Gdzie będzie Wisła Kraków?
3: Ogólna połówka tabeli.
0: No ja myślę, że na pewno będzie ciężko, ale no życzę jak najlepiej. Chciałbym, żeby przynajmniej środek.
2: Niesamowite, niesamowite, naprawdę. Coś pięknego.
4: Kończ na swoim miejscu.
5: Niesamowite przeżycie. W końcu po 4 latach wróciliśmy do Ekstraklasy.
1: To były długie 4 lata, co?
5: Bardzo.
2: Nieprawdopodobnie długie, naprawdę.
1: A kiedy państwo poczuli, że to jest ten moment, że wreszcie się udało?
4: Nie bez powodu. Od pierwszej kolejki mamy to pierwsze miejsce. Kadra gra, trener jest, więc.
1: A co z takiego sprawiło, że akurat w tym sezonie się udało? Jaki czynnik przeważył?
4: Świetni kibice.
2: No chyba tak, no najlepsi kibice w Polsce.
5: Kibice najlepsi w Polsce.
1: Co państwo myślą, co będzie się działo w przyszłym sezonie? Które miejsce?
4: Puchary, na pewno puchary.
5: Myślę, że pierwsze.
4: Mistrzostwo może być ciężkie, ale myślę, że puchary na pewno dla nas.
1: Jak się państwo nastawiają na świętą wojnę, no bo powraca święta wojna?
5: Bardzo dobrze.
4: Mamy dobry bilans, więc myślę, że znów pod nami.
6: Maszerujemy tu 2 kilometry dla Białej Gwiazdy. Serduchem czekamy na zawodników i czekamy na wielką fiestę. Będzie pięknie.
1: Będzie zabawa do białego rana?
6: Zapewne u mnie tak, w zależności od osób, które pracują czy nie, różnie bywa. No ale jest, no jest co świętować, tak? Mamy awans po 4 latach. Tu jest tyle kibiców, że podejrzewam, że będzie do rana, tak, będzie do rana.
1: A jak pan się nastawia na przyszły sezon?
6: Szczerze? Na obecną chwilę mamy kadrę na jakieś top 7-8, ale kilka wzmocnień będzie i myślę, że możemy spokojnie celować w top 5.
7: Dzisiaj już spokojnie, bo awans był 2 tygodnie temu, więc dzisiaj duży spokój. Tylko celebracja, już nic więcej nie wchodzi w grę. Jesteśmy szczęśliwi, bo byliśmy pewni od samego początku, nie było nerwów, stresów. Czysta radość, czysta radość.
1: A, czyli mówi pan, że nie było stresu, ale był pewnie taki moment, że mamy to. Zakładam, że to było trochę wcześniej niż te 2 tygodnie temu.
7: Dokładnie tak, a dzisiaj mogliśmy po prostu się tym cieszyć. Usiedliśmy, patrzyliśmy wszystko, co się działo z dużym spokojem, naprawdę. To jest nasze miejsce i bardzo się cieszę, że w końcu udało się nam to osiągnąć.
1: A co sprawiło, że udało się osiągnąć w tym sezonie? Co przeważyło?
7: Doświadczenie. Kwestia tego, że każdy się czegoś uczy. 3-4 lata to jest wystarczająco, żeby każdy wyciągnął wnioski i po prostu przygotował się do tego. No przygotował się do tego. Zarząd się przygotował, trener się przygotowali, drużyna została przygotowana. Wszystko na miejscu, wszystko na miejscu.
1: 4 lata w pierwszej lidze to trochę tego doświadczenia udało się nabrać.
7: Trzeba się rozpędzić. Czasami trzeba się cofnąć i rozpędzić.
8: Wracamy do Ekstraklasy. Cele są ambitne, także będzie Liga Mistrzów w przyszłym roku. Determinacja zawodników. No i w końcu szczęście dopisało, no bo tyle lata byliśmy, graliśmy super piłkę, nie udawało się, a w tym roku było to szczęście. Dopięliśmy swego i awans zasłużony, nie ma co gadać. Nie?
1: Tak właśnie mnie tak naszła taka refleksja, czy może tej pierwszej ligi trzeba było się po prostu trochę nauczyć, nie?
8: No oczywiście, że tak, że człowiek się uczy po jakimś upadku. Myślę, że ten spadek da Wiśle siłę i w przyszłym roku będzie tylko lepiej, nie? Byliśmy tyle lat na laurach, poprzednio był taki upadek, a teraz już będzie tylko lepiej. Mamy wnioski wyciągnięte i...
1: Powrót do Ekstraklasy to powrót do świętej wojny. Cieszy się pan?
8: No, oczywiście, że tak. Nie życzyłem spadku Krakowie ani Legii, bo dla tych meczów człowiek przychodzi na stadiony. Chociaż dzisiaj z pogonią Ścieczce było 32 tysiące. No i obawiam się, że nie wiem, czy kupię bilet, ale nie, no kupię, nie? Trzeba kupować od razu, nie?
2: Wiślacki! Kurdwanów! Wiślacki! Kurdwanów!
1: Jak się cieszysz po awansie?
9: Bardzo dobrze. No będą ciekawe mecze w Ekstraklasie, bo z Legią, Lechem, z Jagiellonią i z Krakowią derby.
1: Co myślisz, że sprawiło, że w tym sezonie się udało?
9: No, początek sezonu był bardzo dobry. Koniec troszkę gorszy, ale no mogło być.
1: Gdzie będzie Wisła, na którym miejscu w przyszłym sezonie?
9: Na początek będzie gdzieś 2., 3. miejsce, a później, no, jak skończy sezon, to jakiś środek tabeli.
10: No, wspaniałe emocje. Na to

Nie wierzę, że Wisła awansowała tutaj jak zakasy po 4 latach i z pierwszego miejsca. Przez cały sezon była na pierwszym miejscu. To jest coś takiego bardzo wspaniałego.

0: Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0. Zespół z Rejmonta zakończył sezon na pierwszym miejscu z dorobkiem 71 punktów, a na fecie był Olek Ruszkowski. Krakowscy golboliści jadą na Mistrzostwa Świata. To ostatnia prosta przygotowania dla kobiecej i męskiej reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się na takie zawody. Trzonem kadry narodowej są zawodnicy klubu Brookbet Termalika Kraków. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 6 czerwca w Hangzhou w Chinach.
1: Nazywam się Alicja Mazur i reprezentuję Brookbet Termalika Kraków. Jestem lewoskrzydłową.
2: I jesteś również członkinią reprezentacji Polski w golbalu.
1: Tak, zgadza się.
2: W ogóle jak się zaczęła twoja droga z tą dyscypliną? Jak trafiłaś w ogóle tutaj na treningi? Bo na co dzień trenujesz w Krakowie.
1: To zaczęło się, że dołączyłam do szkoły dla osób słabowidzących i niewidomych w Lublinie i tam pokazali mi tą dyscyplinę i ja się w to wciągnęłam, a później już przeniosłam się do szkoły w Krakowie i w Krakowie już zostałam.
2: Długo już trenujesz taką dyscyplinę?
1: 4 lata w tym roku.
2: To jest popularna dyscyplina w ogóle w Polsce, na świecie? Jak to obserwujesz?
1: Uważam, że w Polsce jest to mało doceniony sport. Mam nadzieję, że będzie bardziej rozchwytywany, a na świecie jest już coraz bardziej to znane i idzie to w dobrym kierunku.
2: No bo wiemy o tym też, że jest to sport paraolimpijski, prawda?
1: Tak, dokładnie.
2: Mówiłaś o tym, że w Polsce jest to sport niedoceniany. Być może teraz doceniać was będzie szersze grono osób, bo jesteś członkinią właśnie reprezentacji Polski, która wybiera się na Mistrzostwa Świata. W ogóle jaka była ta droga na mistrzostwa, jak to się w ogóle stało?
1: Była to ciężka droga. Na początku awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy i po naszym wystąpieniu na Mistrzostwach Europy, na którym zajęliśmy 7 miejsce, ranking ułożył się tak, że dostaliśmy się jednak na te Mistrzostwa Świata, ale droga też nie była łatwa.
2: Bo pewnie sporo wyrzeczeń jest podczas takich rozgrywek, no i też to są codzienne treningi.
1: Dużo trzeba poświęcić na to czasu, bardzo dużo. Jest to wymagający sport i nawet na chwilę nie można odpuścić, bo wiadomo, że już nie będzie się grało tak, jak się gra, gdy jest się w stałych treningach.
2: Dla was to była taka niespodzianka swego rodzaju, bo dość późno dowiedzieliście się jako reprezentacja Polski, że na te mistrzostwa do Chin polecicie. Jak się w ogóle z tym czuliście jako też drużyna? Jak ty się z tym czułeś? Czy to była jakaś niespodzianka i skąd w ogóle takie zawirowania też terminowe?
3: Tak, były to dość nietypowe okoliczności, w których się dowiedzieliśmy o naszym wyjeździe. Bartłomiej Niesyczyński, zawodnik reprezentacji Polski w golbal. Szkoda, że nie odbyło się to z takim planem sportowym, jak na początku zakładaliśmy, że wywalczymy sobie to miejsce, ale finalnie udało się, jedziemy, niezależnie od tego, jaką drogą eliminacji, to jedziemy tam walczyć o najwyższe cele.
2: Były tam zawirowania z pewnymi rankingami? Zadecydowała matematyka? Szczęście? Czy może jedno i drugie?
3: Na pewno zawiłości regulaminowe nie pomagały. Były tam na etapie nominacji do Mistrzostw Świata pewne zmiany regulaminowe, które według jednych przepisów nam dawały kwalifikacje, według innych nie. Finalnie zostały przeforsowane te przepisy, które nie dają nam tego awansu, ale z racji innych względów politycznych udało nam się jechać, zająć to miejsce i jedziemy.
2: A o takiej oficjalnej decyzji, o waszych powołaniach dowiedzieliście się w okolicy majówki, więc z tego czasu na przygotowanie już takie regularne nie było zbyt wiele. Ty jako zawodnik Krakowa trenujesz tak regularnie tutaj w Krakowie, ale to też nie jest tak, że wasza drużyna składa się z zawodników tylko z Krakowa, chociaż jest ich zdecydowana większość, więc jednak tutaj macie do czynienia ze sobą na co dzień, ale nie zawsze, więc podejrzewam, że te przygotowania też są intensywne, ale jednak krótkie. Jak one wyglądały?
3: Na pewno od tej wiadomości, że jedziemy na mistrzostwa

0: A mieliśmy mało czasu na takie bezpośrednie przygotowanie do imprezy, no ale gdzieś śledząc tą sytuację geopolityczną, każdy z nas miał z tyłu głowy, że coś takiego może się wydarzyć, więc to też nie było tak, że odpuszczaliśmy treningi, cały czas byliśmy w gazie, byliśmy gotowi na to, że kiedykolwiek się dowiemy o ewentualnym wyjeździe, no to będziemy w stanie się jako drużyna przygotować.
1: Za wami też już zgrupowania takie kadrowe, prawda? Tam intensywne treningi, jak to wygląda?
2: Treningi praktycznie wykonujemy codziennie, jak nie golbolowe, to na siłowni, jak nie na siłowni, to jakieś dynamiczne, biegamy. No jest bardzo ciężko przez to, że mało czasu nam zostało.
1: Zgrupowania też macie takie kadrowe, prawda?
2: Tak, zgadza się. Trwają one zazwyczaj po 4 dni i no codziennie mamy tak po 3 treningi, które trwają po 2 godziny.
0: No na pewno teraz jest taki etap na to, żeby troszeczkę z tych treningów już luzować, łapać takiej świeżości przedstartowej. Także te ciężkie treningi już są za nami. Teraz jest tylko dbanie o to, żeby pojechać w jak najlepszym zdrowiu na te mistrzostwa. No i tam pokazać pełnię swoich możliwości, pełnię sił, no a do tego potrzebne nam jest pełne zdrowie.
1: Przed wami faza grupowa. Miejmy nadzieję, że jak najwyżej też dojdziecie w tej fazie pucharowej. Łatwo jednak nie będzie, bo jest to topka światowych drużyn.
0: Tak, jest to 16 najlepszych drużyn na świecie. Grupę też mamy niełatwą, także myślę, że wyjście z grupy to jest to, o co będziemy walczyć i o tym myślimy na sam początek. No potem jest to turniej, czasami dyspozycja dnia, czasami trochę szczęścia, nie ma tak, że ktoś jest wielkim faworytem, a ktoś od tej stawki odstaje, więc to będą wszystko mecze walki, będą to równe mecze. No i liczymy na to, że w tych najważniejszych momentach to szczęście, może ta dyspozycja dnia uśmiechnie się do nas.
1: No łatwo nie jest, bo nawet macie mistrzów olimpijskich, prawda, w grupie?
0: Tak, mamy w grupie Japonię, czyli aktualnych mistrzów olimpijskich. Gramy z nimi na zakończenie grupy, więc jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to przed tym meczem już będziemy pewni swego. I oby tak było, żebyśmy tym ostatnim, teoretycznie najtrudniejszym meczem nie musieli jeszcze martwić się o ten wynik, tak żebyśmy już spokojną głową mogli powoli przygotowywać się do tej drabinki, która poprowadzi nas do strefy medalowej.
2: Łatwo nie będzie, ale my będziemy starać się wywalczyć jak najwyższe miejsce i mam nadzieję, że będzie to dość wysokie miejsce. Na pewno nie będziemy poniżej 10 miejsca.
1: Czyli taki jest cel.
2: Tak, dokładnie. Jest cel wyjścia z grupy i nie spadnięcia niżej niż 10.
1: Ile jest w ogóle takich zawodniczek na boisku? Może też powiedzmy naszym słuchaczom, na czym ta gra polega.
2: To na boisku znajduje się 6 osób, po 3 osoby z danej drużyny, plus na ławce znajdują się zawodniczki rezerwowe. Maksymalnie może ich być 3 plus sztab trenerski. Polega to na tym, że osoby będące na boisku mają zaklejone oczy plastrami, na to mają zakładane gogle i gra rozgrywa się na boisku, które ma wymiary boiska do siatkówki i jest ciężko. Gramy piłką, która waży 1,25 kg, więc jest ciężko.
1: I nie widzicie tej piłki, ale ją słyszycie, prawda? Bo to jest taka specjalna piłka.
2: Tak, zgadza się. My słyszymy, nie możemy w ogóle patrzeć, nawet nie ma możliwości podglądania, bo jesteśmy z każdej strony zaklejeni na oczach, więc tylko ją słyszymy i polegamy tylko na właśnie zmyśle słuchu.
1: Znaczna większość polskiej reprezentacji to zawodnicy z Krakowa właśnie. Jest duma, że mamy tutaj w Krakowie taki wysoki golbalowy poziom, no bo na te mistrzostwa jadzie w zasadzie no już taka najlepsza część zawodników z całego świata.
3: Zgadza się, duma rozpiera. Michał Szpyrka, prezes Stowarzyszenia Warto Być Razem. Ponieważ trzon reprezentacji Polski stanowią zawodnicy z Krakowa. Pierwszy raz jedziemy na mistrzostwa świata jako reprezentacja Polski, tym bardziej jesteśmy dumni z tego powodu.
1: Jadą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co chyba tym bardziej cieszy.
3: Tym bardziej cieszy, gdyż kadra kobiet jest bardziej wyrównana i tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że też zawodniczki z naszego klubu jadą na mistrzostwa świata, choć nasza drużyna kobiet tak naprawdę jest jeszcze młodą drużyną.
1: Ty jesteś częścią tej krakowskiej drużyny, Brookbet Termalika Kraków, który również odnosi sukcesy i to wiemy. Jak na co dzień też wygląda taka wasza lokalna rozgrywka, no bo też jeździcie na turnieje w całej Polsce.
2: Zgadza się, my jako kobiety zadebiutujemy dopiero po 2 latach, bo 2 lata nie było drużyny żeńskiej w Krakowie, ale teraz mamy zawodniczki skład i 26 czerwca zadebiutujemy w Lublinie jako Brookbet Termalika Kraków i mam nadzieję, że pokażemy wysoki poziom.
1: Czyli taki historyczny czas przed wami, zarówno tak lokalnie, jak i światowo.
2: Zgadza się. Mam nadzieję, że i tu wyjdziemy bardzo wysoko.

0: Mieliśmy kilka lat przerwy. Przed przerwą zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Kobiet. Potem było chwilę przerwy. Teraz wracamy z wysokiego C. Dziewczyny w tym roku startują po raz pierwszy od kilku lat w Mistrzostwach Polski. Od razu też jadą na Mistrzostwa Świata, więc jest to dla nas bardzo duży sukces.
1: Czy macie jakieś swoje cele na te mistrzostwa? Czy jest to już na tyle historyczny sukces waszej reprezentacji, że już samo to, że jedziecie, jest takim wyróżnieniem?
2: No na pewno to, że znaleźliśmy się w tym gronie drużyn jadących, jest dużym osiągnięciem. No nie chcemy myśleć teraz przed turniejem o tym, jakie zajmiemy miejsce. Chcemy skupiać się na pierwszym meczu, potem na kolejnych. Na pewno każdy z nas gdzieś myśli o tym, żeby z tej grupy wyjść, bo tak jak mówiłem, później, no jest to turniej i wiele może się wydarzyć. Oby dla nas wiele, wiele miłego.
1: Na co dzień trenujesz w Krakowie i to tutaj także to miasto reprezentujesz. Przed wami pewnie też jakieś rozgrywki lokalne, za wami również te rozgrywki lokalne. Może sobie powiedzmy o tych waszych ostatnich osiągnięciach, bo one również były. No i o tym, co też przed wami tutaj, tak lokalnie, krakowsko.
2: Ten sezon zaczął się stosunkowo niedawno. Jesteśmy już po pierwszym turnieju ligowym, krajowym. Tam po raz pierwszy zaprezentowały się dwie drużyny krakowskie, dwie nasze drużyny na poziomie pierwszej ligi, co też jest takim wyjątkowym osiągnięciem, bo nikomu wcześniej się to nie udało, żeby wprowadzić dwie swoje drużyny do tego najwyższego szczebla rozgrywkowego. Dodatkowo jesteśmy już po turnieju eliminacyjnym klubowej Ligi Mistrzów, gdzie też wywalczyliśmy awans i we wrześniu będziemy walczyć w turnieju finałowym w Berlinie. No już o ten tytuł klubowego zwycięzcy Ligi Mistrzów.
0: Za nami już jest pierwszy sukces. Zdobyliśmy drugie miejsce Old Boys w Lublinie. Przed nami Puchar Polski oraz finał Mistrzostw Polski. W obu tych imprezach będziemy bronić tytułu, a we wrześniu jedziemy na finał Ligi Mistrzów do Berlina, gdzie będziemy starać się poprawić nasze miejsce, gdyż do tej pory najlepszym naszym miejscem było czwarte miejsce. Brakło nam 10 sekund do finału Ligi Mistrzów.
1: Jesteś też prezesem stowarzyszenia. Ja też tutaj patrząc na to, jak budujecie w ogóle całą taką społeczność i drużynę, to też jest takie ciekawe, no bo jednak to są zawodnicy różnorodni wiekowo. Wy nie tylko zajmujecie się osobami dorosłymi, ale też przede wszystkim współpracujecie z dziećmi, z młodzieżą, prawda? I pokazujecie im, że ta niepełnosprawność no, nie musi być przeszkodą.
0: Nie musi być przeszkodą. Pracujemy z dziećmi, gdyż no, z młodych środowisk tak naprawdę potem rodzą się wielcy zawodnicy. Od początku, gdy trenują w naszej drużynie, mamy ich na oku i dzięki temu mają pełny rozwój. Tak naprawdę jesteśmy chyba jedną z nielicznych drużyn w Polsce, która ma tak samo drużynę juniorów, kobiet, młodzików oraz seniorów.
1: Czyli wszechstronnie.
0: Wszechstronnie. W każdej grupie wiekowej mamy zespół.
1: Twoje sportowe marzenie na ten sezon? Masz jakieś?
0: Sportowym marzeniem w tym roku jest wygranie Ligi Mistrzów we wrześniu, gdyż tego tytułu jeszcze nam tak naprawdę brakuje.
3: No na pewno wysokie miejsce na Mistrzostwach Świata w Chinach, zdobycie Mistrzostwa Polski w tym roku, no i też wysokie miejsce na drugich Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kazachstanie od 25 listopada do 5 grudnia.
2: Przeżyć bez kontuzji.
1: I tego ci życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
4: Mistrzostwa Świata w golbolu potrwają od 6 do 16 czerwca. Zdobywcy złotego i srebrnego medalu zakwalifikują się do Igrzysk Paraolimpijskich, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles. A z zawodnikami rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Wyścigi kolarskie, targi i networking. W sobotę w Podłężu charytatywna akcja Pomaganie buduje pod eskowym patronatem. Może dołączyć do niej każdy jeżdżąc na rowerze. Jeden pokonany kilometr to dodatkowa złotówka przekazana na rzecz podopiecznych Fundacji Rodziny Maj.
5: Marzena Maj, prezeska Fundacji Rodziny Maj. 30 maja w Podłężu otwieramy coś, o czym marzę od 3 lat. Miasteczko relacji, miejsce, gdzie biznes spotyka się z człowiekiem, nie tylko mamą Kuby, gdzie prezesi firm budowlanych stają obok kolarzy amatorów i oboje jadą tego samego dnia dla podopiecznych Fundacji Rodziny Maj. Będą Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym, będzie mnóstwo atrakcji, więc 30 maja w Podłężu będą odbywać się fantastyczne eventy.
6: Wśród zaplanowanych punktów programu są m.in. właśnie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym oraz networking biznesowy. I do kogo przede wszystkim kierowane są te wydarzenia i gdzie możemy znaleźć więcej szczegółów?
5: Przede wszystkim to wydarzenie jest adresowane do wszystkich ludzi z branży budowlanej, ale nie tylko. To są architekci, to są prezesi, to są budowlańcy, wszyscy ci, którzy mają cokolwiek związane

0: z branżą budowlaną, gdyż sama pracuję w branży budowlanej i przez lata obserwowałam, że branża budowlana potrafi budować mosty, potrafi budować szpitale, potrafi budować stadiony, ale tak naprawdę nie potrafi zbudować wspólnoty, stąd pomysł, abyśmy zbudowali społeczeństwo ludzi z branży budowlanej, którzy potrafią zrobić coś więcej niż tylko zbudować most.
1: Klaudia Konstante, wspólnik firmy Konwent, członkini Rady Fundacji Rodziny Maj. Moją rolą jest przede wszystkim pomoc Kubie i jego rodzicom. To, że zostałam nazwana mamą chrzestną Kubusia, to jest dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, ale i wyzwanie. Przekonanie rodziców Kuby do otrzymania pomocy było naprawdę wielkim wyzwaniem. Na szczęście udało się i są oni pod skrzydłami Fundacji Rodziny Maj. Kiedy dowiedziałam się o całej sytuacji z Kubusiem i amputacji jego nóżek, od razu wraz z mężem wyszliśmy z inicjatywą oczywiście pomocy. Pierwsza myśl to był oczywiście telefon do Marzenki w celu polecenia najlepszego dziecięcego rehabilitanta. Kiedy opowiedziałam jej całą sytuację, oczywiście nie przeszła obok tego obojętnie i zaproponowała spotkanie, aby poznać Kubusia i jego rodziców i objąć ich opieką fundacji. Znając Marzenę od lat, wiedziałam, że jej chęć i szczerość niesienia dobra jest tak silna i szczera, że przekona Karolinę i uświadomi ją, że ich sytuacja jest naprawdę trudna i sami nie są w stanie tego udźwignąć.
2: Karolina Serwin, mama Kubusia.
3: Naszym codziennym wyzwaniem jest na przykład pokonywanie schodów z drugiego piętra. My mieszkamy w domu rodzinnym męża, dlatego te parę dziesiąt schodów bardzo Kubusiowi utrudnia schodzenie, wychodzenie. Przejście na przykład z domu do auta też jest bardzo problematyczne. Ja jestem po operacji kręgosłupa 14 lat, więc też mam limit kilogramowy do dźwigania. Takie sprawy typu wyjść na spacer na przykład. Mamy oczywiście wózek inwalidzki, no ale z racji tego, że Kubuś jest po amputacji nóżek, nie może samodzielnie zejść, iść na spacer.
4: Marzeniem Kubusia, z tego co wiemy, wspólnym z Państwem jest bezpieczna przestrzeń do nauki i zabawy. Co dla Was jako rodziców oznacza to wsparcie, które płynie teraz z tylu różnych stron?
3: Chcę powiedzieć, że my jesteśmy bardzo, ale to bardzo wdzięczni za te wszystkie firmy, które się zgłaszają. Mamy praktycznie dom marzeń. Nie praktycznie, tylko naprawdę dom będzie wymarzony, dlatego z pokorą i ogromnym wzruszeniem chcę powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego. Jeśli dzięki tej akcji pojawi się nadwyżka środków, bardzo chcielibyśmy, aby została przekazana dalej dla innych rodzin, które tak jak my czekają na pomoc, bo jest to naprawdę realne i da się.
5: Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie pomaganiebuduje.pl. Rozmawiał Olek Ruszkowski. Moda, sztuka i kreatywność. Już w sobotę High Fashion, awangardowy pokaz mody organizowany przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubiorów w Krakowie. Studenci pierwszego i drugiego roku pokażą odważne autorskie sylwetki, interpretując trendy i wizje artystyczne. W tym roku temat koncentruje się wokół formy, konstrukcji i współczesnego podejścia do projektowania ubiorów.
6: Joanna Gaweł, dyrektor Krakowskich Szkół Artystycznych i Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, jednej ze szkół tej instytucji. Pokaz High Fashion to jest pokaz, w którym biorą udział studenci pierwszego i drugiego roku Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Ten pokaz odbywa się po raz 30, bo co roku w czerwcu lub w maju mamy ten pokaz. W tym roku będziemy widzieć dwie różne grupy młodzieży prezentujące odmienne tematy. Założenie było takie, żeby te realizacje tych tematów odbywały się w przestrzeni awangardowej. Zobaczymy, czy im to się udało. Oprócz tego ekokolekcja gościnna występuje jako kolekcja pani Mai Malkowskiej, naszej absolwentki tegorocznej, która uzyskała najwyższą średnią na kierunku projektowanie mody.
7: Marta Augustyn, jestem koordynatorką do spraw marketingu organizacji Kraków Fashion Week. Pierwszy rok musi zmierzyć się z surówką bawełnianą. To jest jakby jedna tkanina, z której muszą stworzyć pełną sylwetkę, bawiąc się bardziej formą, kształtem, sposobem jakby pracy z tą surówką bawełnianą, nie nadając jej jakichś konkretnych kolorów. Tutaj ewentualnie mogą być małe farbowania herbatą, ale to jest maks tego, co zostajemy dodane, więc tutaj jakby w kontekście konstrukcji i pomysłu i co z tej surówki zrobić, to przyznam, że co roku pierwszy rok potrafi nas zaskoczyć, bo jest to jakby takie standardowe wyzwanie kreatywne, które stawiamy przed naszymi słuchaczami, więc i w tym roku myślę, że zaskoczą odbiorców. Natomiast drugi rok dostaje już cięższe zadania, czyli przygotowanie dwóch pełnych sylwetek wybiegowych i w ramach tych sylwetek w tym roku mają odwołać się do pewnej użytkowości, więc tu jest jakby też wysoko postawione poprzeczka połączenia tego awangardy jednak z użytkowym charakterem. I tutaj będą się bawić bardziej formą, przeskalowaniem i warstwowością.
8: Na czym polega awangarda?
6: Awangarda polega na tym, że to, co ludzie produkują w obszarze tych działań, nikt nie chce nosić, bo tego się po prostu nie da ubrać. To są

0: ważne. Na czym polega wyjątkowość?
1: Myślę, że wyjątkowość polega przede wszystkim na wykorzystaniu materiałów i na samych tematach, które są zadane projektantom. Jakby to, co też odróżnia ten pokaz od innych pokazów, które możemy obserwować, tutaj mamy szansę zobaczyć pracę kilkudziesięciu projektantów, którzy poruszyli jeden temat w przypadku pierwszego roku, a w przypadku drugiego roku tutaj będą po dwie sylwetki dla każdego projektanta, którzy też musieli zaprojektować na ten sam temat.
2: Jeżeli chodzi o organizację takiego przedsięwzięcia, angażuje ona bardzo wiele osób.
0: Dlaczego warto przyjść, zobaczyć ten pokaz?
2: Myślę, że to jest takie oderwanie od codzienności. Inny świat, który trochę zachwyca, trochę przeraża być może tą awangardą.
3: Rozmawiała Karolina Suder. Pokaz odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego o godzinie 19 w sobotę. SK patronuje. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Smakowska, dziękuję.
4: Jest 9, News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Na autostradzie A1 w kierunku autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co dziś czeka na uczestników?
5: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
4: Zapowiada Michalina Krus z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
6: Minuta po 9:00. Ja troszkę jeszcze zaspany, ale mimo wszystko zwarty i gotowy do tego, żeby grać wam najlepsze polskie hity i poruszać różne tematy w radiu śniadaniowym. Wchodzimy razem w weekend. Bardzo się cieszę. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam do 13:00. Teraz już Sarsa, potem Budka Suflera.

bardzo młoda, a do tego bardzo zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2 ze swoim pierwszym hitem Trzy razy bardziej. No, trzy razy bardziej lubimy sobotę niż poniedziałek, prawda? Z reguły tak bywa. No i regułą jest to, że w sobotnie poranki spotykamy się na antenie Radia SK2. Serwuję wam takie śniadaniowe radio pełne tematów. Dzisiaj rzeczywiście nie będzie inaczej. Będzie o tym, co było, czyli o Gali Fryderyków w tym tygodniu. Będzie o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli o festiwalu w Opolu. A do tego z mikrofonem będziemy jeszcze na jednym z targowisk i sprawdzimy ceny i to, czy rzeczywiście kupujących nie brakuje. Ponadto nie zabraknie dzisiaj też superbohaterów, czyli takich ludzi, którzy są wyjątkowo uzdolnieni i najlepsi w różnych dziedzinach, ale na pewno warto o nich wspomnieć i ja to dzisiaj do 13 zrobię. Wy jednak też jesteście superbohaterami, zwłaszcza jeżeli już wstaliście, może zrobiliście śniadanie dla całej rodziny, a może nawet udało się zrobić sobotnie zakupy. Jeżeli tak jest, to oklaski wam się należą. A skoro o klaskaniu, no to wiadomo, że najlepszy w tym jest Piotr Rubik i jego ekipa. Niech mówią, że to nie jest miłość. Ten hit gram już teraz.

0: Kolejny debiutujący młody artysta na antenie Radia SK2 to Metzner, jego kawałek pod tytułem Gotham. A kto wie, być może Metzner w przyszłym roku odbierze Fryderyka, tak jak w tym roku Fryderyka dla najlepszego debiutującego artysty odebrał Pszona, którego możecie kojarzyć chociażby z hitu Zły. A właśnie, w tym tygodniu odbyła się gala wręczenia nagród z polskiego przemysłu fonograficznego. Oprócz Pszony statuetki odebrali też m.in. Kasia Lins, która dostała 3 nagrody, w tym dla artystki roku, ale także Zalia, która dostała 2 nagrody. Za płytę Serce, najlepszy popowy album, ale też za najlepszy popowy singiel tego roku, czyli za kawałek Kyoto, który nagrała razem z Kubanem i Faustem. I przy tej piosence na chwilę się zatrzymajmy. Zalia opowiedziała mi trochę o kulisach jej powstania.
1: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
1: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
1: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, z taką trochę szarówką, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Więc to też jest niesamowite, jak w ogóle moment wydawania piosenki gdzieś tam się łączy z tą porą roku.
0: Jak się okazuje, to jest hit dobry na każdą porę roku, o każdej porze roku, brzmi doskonale, no i stał się singlem roku, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę pop. Nagrodzeni Fryderykiem, Kuban i Zalia, już teraz w Radiu SK2 Kyoto sobie przypomnijmy.

0: Mam wrażenie, że oni są jak wino. Im starsi, tym lepsi. I drożsi, mam nadzieję. Tego im życzę. Lady Punk na antenie Radia SK2. W tym roku świętują 45-lecie kariery nie tylko koncertami w całej Polsce, ale też specjalnym występem podczas najbliższego festiwalu w Opolu. To już w przyszłym tygodniu. Festiwal startuje w czwartek. Radia SK2 też tam nie zabraknie. My będziemy w Opolu w piątek. Konkretnie będzie Rafał Adamczak, będzie Łukasz Zduńczyk, który zagra z Opola specjalne wydanie gorącej polskiej 20. Będą goście, będą prezenty dla Was, także szukajcie ekipy SK2 w najbliższy piątek w okolicach Amfiteatru Opolskiego i Filharmonii Opolskiej. O, tak mogę Wam podpowiedzieć. Relacji na naszej antenie oczywiście też nie zabraknie.
1: SK2. Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
3: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
2: A pranie?
3: Pralnię też mam.
2: A bezpiecznie tam?
3: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
2: To czego ty nie masz w tym Student Space?
3: Tylko was. Tęsknię.
4: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Box

0: A ty przyjedź do nas. Odwiedź Salon Kołomyślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda JQ Dynamika w Jaworniku Kołomyślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo, poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
6: I po reklamie.

kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Gramy w Radiu SK2 i rzeczywiście nie ma takiego miejsca jak dom, które trzeba by było wysprzątać.

0: W sobotni poranek. Czy u was też zawsze w soboty się sprzątało mieszkanie? Zawsze wtedy w ruch szły mopy, odkurzacze, było pranie i tak dalej, i tak dalej. Mi właśnie te sobotnie przedpołudnia z tym się kojarzą, więc jeżeli teraz ktoś sprząta, to postaram się po godzinie 10 grać tak, żeby trochę lżej te domowe prace szły. A czym będę pomagał? No między innymi mam w zanadrzu antidotum na wszystkie złe emocje, które towarzyszą tym, którzy sprzątać za bardzo nie lubią i się denerwują, że muszą to zrobić. Antidotum, czyli hit Kasi Kowalskiej, na pewno za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Zatorland świętuje 17 urodziny z ogromnym rozmachem. W parku rozrywki ruszył właśnie Szymek Koster. To taka niezwykła nowa kolejka górska. Za jej projektem stoi znany twórca internetowy, który najpierw zbudował ten roller coaster w świecie Minecrafta, a teraz przeniósł go do rzeczywistości. Konstrukcja dostarcza ekstremalnych wrażeń, bo pierwszy wagonik obraca się o 360 stopni. Zgarnijcie darmowe bilety. Piszcie na krakow@sk.pl.

0: L. Jest 10, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Co najmniej dwie osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
1: To nie szkoła, więc nie będę sprawdzał listy obecności, ale mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie głośnika. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może swoją obecność zameldować na Messengerze Radia SK2. To Radio Śniadaniowe, czyli program, który w każdą sobotę od 9 do 13 mam dla Was. Michał Hanczak, zapraszam. Kocham Cię, kochanie moje, na dobry początek tej godziny, a za chwilę zajrzymy na jedno z targowisk.

0: W ramach porannej sobotniej kawy jeden z mocniejszych hitów Kasi Kowalskiej, tych bardziej rockowych, czyli Antidotum na antenie Radia SK2. Za chwilę Wiki Gabor i Superhero. Na takim superbohaterem może być ktoś, kto z rana zrobił zakupy w sobotę, wrócił z targowiska na przykład z siatami pełnymi różnych dobrych rzeczy. No właśnie, wiosna to czas, kiedy warzywa i owoce się pojawiają na ryneczkach. Pojawiają się też zawroty głowy, kiedy człowiek widzi ceny niektórych owoców i warzyw. No i skoro mamy sobotni poranek, to nasza reporterka Ela Piotrowska wybrała się z mikrofonem na jedno z łódzkich targowisk i popytała, jakie ceny i co tam ludzie w torbach mają przy sobocie.
1: Fasolka 60 zł.
2: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
3: Trzeba poczekać.
4: No kalafior 9 zł kosztuje. No taki nieduży.
1: Młode ziemniaczki polskie.
3: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
1: Widzę tutaj młoda kapusta.
3: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
5: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
3: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
1: Kupujecie na waliki?
6: Kupujemy. Młode ziemniaczki. Ogórki drogo.
0: Drogo, ale przynajmniej człowiek się przez chwilę poczuje jak bogacz, trochę luksusowo. Ja tak się ostatnio poczułem, kiedy pół kilo bobu młodego, pysznego kupiłem za 22 zł. W każdym razie najlepsze polskie hity w Radiu SK2 są za darmo. Nowaliki, czyli całkiem nowe hity, też się pojawią, bo na przykład za kilka chwil zagram wam Pamiętnik Dody, ale teraz już zapowiadana Wiki Gabor.

To jest załoga, na którą zawsze można liczyć. Załoga G, czyli hit zespołu Hurt na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry tym, którzy właśnie to radio włączyli. Teraz będzie w radiu o internecie, który naprawdę potrafi czasami zaskoczyć i dać piosenkom drugie życie po wielu latach. Tak ostatnio było chociażby z hitem You May Be In Love zespołu Blue Cafe, albo Absolutnie, Absolutnie grupy Sorry Boys. No i mamy kolejny taki przypadek. Tym razem z takiego wirala doczekała się Ania Dąbrowska, a konkretnie jej hit pod tytułem W głowie. Piosenka, która pochodzi z 2016 roku, ostatnio odżyła na TikToku dzięki kibicom piłkarskim. Mimo że ta piosenka nic wspólnego z piłką nożną nie ma, ale jakoś tak użytkownicy zaczęli podkładać tę piosenkę pod filmiki związane z wspomnieniami. Na przykład były tam zdjęcia z dzieciństwa zestawione z obecnymi nagraniami ze stadionów i ta piosenka jakoś im się wpasowała. Potem kolejni zaczęli robić to samo. No i okazało się, że nagle kanał artystki urósł o ponad 2 miliony wyświetleń i powstało ponad 60 tysięcy filmików z wykorzystaniem tej piosenki, a fraza Ania Dąbrowska zaczęła być wyszukiwana w internecie nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo nagle kibice z zagranicy zainteresowali się i piosenką, i samą wokalistką, która pochodzi przecież z Polski i pewnie wielu za granicą teraz ją odkryło. Oczywiście, że można znaleźć tę piosenkę na TikToku we fragmencie, ale w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, w głowie gramy w całości. SK2

0: To były dziewczyny z zespołu LOR na antenie Radia SK2. To teraz dla równowagi o chłopaku, którego każdy chciałby mieć w rodzinie, ponieważ jest to najlepszy młody mechanik samochodowy w naszym kraju. Paweł Kluska z Nowego Sącza wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanik, no i teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
1: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł.
2: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Ta pani to Ewa Zielińska, dyrektorka zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu, do którego to zespołu szkół uczęszcza Paweł. Trzymamy kciuki za finał konkursu 11 czerwca w Rydze, no ale wiadomo już, że Paweł to jest taki chłopak, który po prostu znalazł odpowiedni klucz do sukcesu.
3: SK2 Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
3: MediaMarkt.
4: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599.

Szczęście. Ten hit zawsze brzmi doskonale. Zresztą jak niemal każdy hit Beaty i Bajmu, prawda? O tobie. Przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy z kraju i świata, ale ja też w sumie jeszcze się z wami newsem podzielę. Mówiłem już o bardzo zdolnym młodym mechaniku samochodowym z Nowego Sącza, a teraz trzeba pochwalić się innym superbohaterem. Tomasz Szypuła z Baborowa na Opolszczyźnie zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie lodów. Czyli okazuje się, że jest wicemistrzem, jeśli chodzi o przygotowywanie lodów rzemieślniczych. Wielkie gratulacje. Pierwsze miejsce w tym konkursie

0: Zajął Hiszpan. Włosi, którzy z lodów słyną, są na trzecim i czwartym miejscu. Czyli można w sumie powiedzieć, że pan Tomasz zostawił konkurencję na lodzie.
1: SK2. Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Dzięki do Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Jest 11 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas autostrady w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 4 godzin. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogody.

0: samochodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów. Drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
1: Kuba, dzięki za newsy. Zapraszam ponownie za godzinę, a tymczasem kolejna godzina Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania. Michał Hanczak, witajcie. Ostatnia nocka, ten hit na dobry początek tej godziny, a potem Kolońska i Szlugi. Kto był wczoraj na koncercie Sanach w Poznaniu? A, i jeszcze będzie piosenka o ZUS-ie. Tego trzeba posłuchać.

W Radiu SK2 budka suflera z Krzysztofem Cugowskim, który dzisiaj obchodzi urodziny, więc pozdrawiamy pana Krzysztofa bardzo serdecznie, ale to nie jedyny bardzo zdolny i znany polski artysta, który świętuje 30 maja urodziny. O artystce pewnej opowiem za kilka chwil, teraz jednak będzie o dzieciach. O dzieciach, które podjęły się nietypowego wyzwania, bo zaśpiewały piosenkę o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. Dzieciaki z Sosnowca w ramach takiego projektu, który jest realizowany w szkołach podstawowych, mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i oprócz tego, że dowiadują się, na czym polega działalność ZUS-u, to też nagrywają filmy, rolki, tworzą komiksy, no i nagrywają piosenki.

0: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
1: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
2: To nie jest łatwy temat, ZUS.
3: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
4: Dzieci śpiewające piosenkę o ZUS-ie. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale jak słychać było, całkiem wesoło. Jeśli chodzi o muzykę i dorosłych, którym się ZUS może muzycznie jakoś kojarzyć, na przykład tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, no to tutaj jednak ten dobór repertuaru byłby chyba inny.

0: Wilki i Baśka na antenie Radia SK2. Ale teraz nie o Baśce, tylko o Alicji. Alicji Majewskiej, która dzisiaj obchodzi urodziny. Wspominałem wam parę chwil temu, że urodziny ma dzisiaj Krzysztof Cugowski, ale 30 maja urodziła się także pani Alicja Majewska, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Życzę jej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze spotkamy się na jej koncertach. Czy to tych solowych, czy to tych, na których występuje gościnnie, jak na przykład tu u Stanach nie tak dawno. Alicja Majewska też wielokrotnie wracała do Opola, a że za chwilę zaczyna się festiwal w Opolu, przypominam, że my też tam będziemy jako Radio SK2 już w najbliższy piątek, to przypomnijmy teraz sobie z okazji urodzin Alicji Majewskiej hit, który w 1986 roku wygrał konkurs Premier. To była piosenka Odkryjemy miłość nieznaną. No znana doskonale.
1: SK2.

Dzięki, że jesteś. To brzmi jak idealny hit, żeby zadedykować go mamie. W tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, ale przecież cały rok powinniśmy mamie mówić o tym, że ją kochamy i być dla niej dobrzy, a nie tylko od święta. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Ale że pamiętacie też o tym, że pojutrze to mamy Dzień Dziecka i też można dziecku tak zaśpiewać. A my w Radiu SK2 świętujemy Dzień Dziecka już

0: Story 5 powstała nowa stacja radiowa w internecie SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam zarówno głosy znane z filmów z tej serii, ale też nasze głosy, prezenterów Radia SK i SK2 w nieco innej formie, dlatego że nadajemy z pokoju dziecięcego i jesteśmy zabawkami. Zresztą nie będę gołosłowny, chcę wam kogoś przedstawić. Poznajcie moje zabawkowe alter ego. To Labrador, no Blablador nawet, bo dużo gada. Ma na imię Hany. No to dawaj, wchodź na antenę.
1: Przy mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy Blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w niej jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
0: Tego to Blabladora, ale też wiele innych postaci zabawkowych, które mówią głosami radiowców, których znacie, znajdziecie w SK Toy Story Radio, w mobilnej apce Radia SK, ale też na stronie internetowej. Oczywiście to radio pełne muzyki, więc oprócz wejść antenowych nie brakuje także najpiękniejszych polskich hitów z filmów Disneya i Pixara.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk.

0: Kosty M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: I po reklamie.

0: Tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2 Kaja i jej hit na językach. Ostatnio na językach jest między innymi pewien człowiek, który naprawdę musi mieć nierówno pod kopułą, ale z drugiej strony go bardzo podziwiam. To jest estoński slackliner, czyli człowiek, który chodzi po linie na wysokości. Jan Rus się nazywa, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Jutro ma podjąć się wyjątkowego wyzwania w Polsce, ponieważ ma przejść 180 metrów nad ziemią po linie, która będzie zawieszona, w sumie już jest zawieszona między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie a Warsaw Tower, czyli to jest ten najwyższy budynek w Unii Europejskiej w tej chwili. Oby pogoda pozwoliła, no i oby rzeczywiście wszystko się udało, chociaż to ekstremalne balansowanie po cienkiej linie to dla wielu osób jest codzienność. Na przykład jeżeli ktoś ma niewyparzony język i w tym tygodniu powiedział swojemu szefowi, co o nim myśli, tak prosto w twarz, no to zdecydowanie budzi w moich oczach podziw nie mniejszy niż wspomniany slackliner.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej

0: firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Wielki powrót mocnego brzmienia pod Wawel. Po kilku latach przerwy na koncertową mapę Polski wraca kultowy Impact Festival. Już 3 czerwca Tauron Arena Kraków zatrzęsie się w posadach. Do ogłoszonej wcześniej legendy New Metalu formacji Limp Bizkit dołączyły właśnie nowe gwiazdy. Przed krakowską publicznością wystąpi jeden z najbardziej wyrazistych młodych amerykańskich raperów Netspend oraz pełna dzikiej energii wokalistka Ekka Vandal. Bilety są jeszcze w sprzedaży.
17: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka, zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80C pod Bydgoszczą. W Strzyżawie przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam we wtorek wieczorem, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce szybko wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interesujący

0: Konwencja zakończyła się bez zatrzymań.
1: Minuta po 12 już. Jakoś tak w soboty czas leci za szybko, prawda? Ale mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie. Z hitami w Radiu SK 2 gram najlepsze polskie hity. Na początek tej godziny Wolne Duchy, Daria Zawiałow, Mrozu, Bracia Kacperczyk, Michał Hanczak. Zapraszam. Aha, i jeszcze w tej godzinie poruszymy też bardzo ważny temat. Rosołu jako symbolu polskiej gościnności.

Gdy będziesz sam, to wspólny hit Victory Kiddy i Oskara Cymsa, który to wokalista ostatnio miał niezbyt dobre spotkanie z mikrofonem, ale za to bardzo bliskie, podczas jednego z koncertów plenerowych. Tak śpiewał, tak się ruszał, że przywalił sobie mikrofonem w zęby i niestety jedyneczka się ukruszyła. Czego Oskar nie ukrywał, wszystko to pokazał w mediach społecznościowych. Na szczęście szybko trafił w dobre ręce i problem został zażegnany, także w ten weekend Oskar Cymsa z pięknym uśmiechem się wszędzie na koncertach plenerowych pokazuje. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe, to w Olsztynie trwa Kortowiada. Dzisiaj na scenie Kortowiady m.in. królowa polskiej muzyki. Nie trzeba czekać, aż rozmrożą ją na Sylwestra, bo Maryla Rodowicz dziś nad Jeziorem Kortowskim się pojawi. W Radiu SK2 też. Za kilka chwil zagram hit W sumie nie jest źle, ale wcześniej Demono i Póki na to czas. A wracając jeszcze na chwilę do Oskara i jego wypadku na scenie, można już teraz śmiało powiedzieć o nim, że on na muzyce zęby zjadł.

0: Dawna to wiem.
1: Ta ekipa w tym tygodniu zaskoczyła nas kolejnym premierowym singlem spod szyldu Męskie Granie Orkiestra 2026. Zresztą graliśmy wam już kawałek pod tytułem Tańczę, a to hymn tegorocznego Męskiego Grania, czyli Nareszcie. Nareszcie mamy weekend, nareszcie spotykamy się w Radiu SK2. Zawsze czekam na te nasze sobotnie spotkania. Między innymi też po to, żeby trochę z wami powspominać. A dzisiaj sięgnę po album, który skończył niedawno 20 lat. Przenosimy się do 2006 roku, wtedy to właśnie w maju ukazała się płyta Mysłowic pod tytułem Happiness is Easy, a singlem, który tę płytę promował, był hit Mieć czy Być. Bardzo ważne pytanie, filozoficzne, można sobie porozważać w weekend, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja tylko w kwestii Mieć czy Być powiem, że zespół Mysłowic miał kolejną platynową płytę na koncie dzięki Happiness is Easy, no i był cały czas wtedy na topie.
2: SK2.

0: W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, oczywiście te od grupy T-Love również. To King na naszej antenie. Ten program nazywam Radiem Śniadaniowym, ale teraz akurat z racji, że zbliżamy się już bardziej do pory obiadowej, no i mamy weekend, to będę mówił o rosole. Rosół to jest zupa dobra na wszystko. Na różne imprezy okolicznościowe rosół. Na niedzielny obiad rosół. Na przeziębienie rosół. Na kaca rosół też daje radę. Więc wcale nie dziwię się Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie, że rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak przekonują w muzeum, rosół to nie jest taka zwykła zupa, to jest symbol polskiej gościnności. To jest też cały rytuał powstawania rosołu, podawania rosołu, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. Trzymam bardzo mocno kciuki, mimo że nie jestem największym fanem rosołu. Bardziej wolę to, co w poniedziałki powstaje z rosołu niedzielnego, czyli pomidorówkę, ale jednak no, trzeba przyznać, że jest to kultowa polska zupa. Za kilka chwil w Radiu SK2 Various Manx i hit pod tytułem Maj. W końcu maj cały czas trwa, momentami był całkiem gorący, tak więc można było się rozebrać do rosołu.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.

0: Jasne, jasne, że z Tauronem.
1: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom. Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
5: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: I po reklamie.

0: Może nie dostali Fryderyka za najlepszy debiut ostatniego roku, ale co tam, i tak są the best i mają mnóstwo fanów dzięki swojej energii i swoim hitom. Na gali Fryderyków wykonali dość, a w Radiu SK2 teraz zagrałem ich nowy kawałek, czyli Stygnie lato. To Kuba i Kuba przed godziną 13. Krzesło w studiu Radia SK2 nie wystygnie, bo za chwilę zajmie je Kamil Kowalski i on zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Sezon od Dawida Podsiadły, a ja wracam do was za tydzień o tej samej porze, czyli o 9 rano w Radiu Śniadaniowym. Ale być może z niektórymi jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczę się na krakowskim Wawelu podczas koncertu Igo. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7. Autospektrum.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy.
5: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
6: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
5: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
6: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
5: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
6: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Jest 13, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek ważne informacje dla kierowców. S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej też ogromne utrudnienia na A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Trasa jest zablokowana zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw, głównie w centralnej i południowej Polsce. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Na odwiedzających będą czekać na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
11: My nie bronimy się przed tym ostatnim weekendem, bo to już jest ostatni weekend maja.
12: To już ostatni?
11: No i gdzieniegdzie nawet. Pada w południowo-zachodnim kwadraciku Polski, tak jak mówiłeś, to my i tak spędzamy go razem. W słonecznych nastrojach Kaśka Sochacka, Doda, Samach czy Monika Brodka.

Tak maszerujemy z obowiązkami. Właśnie w tym tempie Dawid Podsiadło i sezon w SC2 kwadrans po 13. Idealna pora na ciasteczko. Co powiecie na tak zwane ciasteczko, które nazywa się Kamilka? Ciasteczka Kamilki są. To są nowe słodkie babeczki. Zaczęła je robić jedna z piekarni w Poroninie. Wczoraj się pochwaliła. Babeczki nazwała Kamilki. Ale dlaczego? Na cześć naszego mistrza olimpijskiego, skoczka narciarskiego Kamila Stocha, który zakończył już swoją karierę sportową i teraz będzie kosił trawę przed rodzinnym domem w Zębie. I tu będzie wrzucał babeczki na ząb. SK2

Też mam to w ulubionych. Marisa i Odkochaj w SC2. W sobotę najlepsze polskie hity, między nimi też najlepsze polskie gorące newsy, kochani. Przed momentem Maja Chwalińska, wolejem dziewczyna zamknęła sprawę, wygrała z grecką tenisistką Sakari 2-1 na francuskich kortach Rolanda Garrosa. No i dostała się do 1/8 finału. No to Paryż dzisiaj śpiewa po polsku, jak w SC2.

0: marzymy o miłości. Dawid Kwiatkowski, facet, który czasami po koncertach zaprasza fanów na backstage. Tam można zrobić sobie z nim selfie, przybić piątkę, zamienić kilka zdań, ale tak samo czasem przekonać się, co widziałem przed chwilą na Instagramie, że gwiazdy też są całkiem normalnymi ludźmi. No dobra, może poza tym, że śpiewają trochę lepiej od nas.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
5: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
6: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakówairport.pl/kampy.
7: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
8: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
7: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
8: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
7: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesteśmy bliżej dla ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
11: I po reklamie.

0: przy takich hitach, to jakby kilometry same uciekają spod kuła, kierunkowskaz miga w odpowiednim rytmie muzyki. Carla Fernandez i więcej w Radiu SK2 będę miał dla Was po godzinie 14, najlepszych polskich hiciorów, a o 14 punktualnie również najnowsze informacje, m.in. dla kierowców. Dajcie głośniej.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
7: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
6: Ty to w Czepku urodzona.
7: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
8: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
9: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
10: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
9: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
10: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
9: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
11: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz!
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
13: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo, poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.

technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda JQ Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo, poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji. Zobacz nasze pojazdy na żywo, poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.

przejazd przez wielką myjnię od środka pojazdu, czy zwiedzić zakamarki na co dzień całkowicie zamknięte dla pasażerów. Wstęp na te imprezy jest bezpłatny. Jest

0: sobotniego grillowania i to najlepszych polskich hitów. Hity także w finale Lidze Mistrzów, bo to już dzisiaj.
1: To prawda, za 4 godziny, niecałe już.
0: Oglądasz?
1: No oczywiście.
0: Tam gra PSG i...
1: Paris Saint-Germain z Arsenalem. Arsenal będzie walczył o tytuł.
0: Arsenal Londyn, tak?
1: No, a gdzie? Jaki inny masz Arsenal?
0: No nie ma takiego miasta jak Londyn. No. Jest Londek Zdrój.

hipnotyzujące gitary Owena z Agnieszką Chylińską na czele w ST2, kiedy powiem sobie dość. Macie już dość sprzątania? A co ma powiedzieć Aga Chylińska? Przyznała ostatnio w jednym z kolorowych portali, że u niej w domu panuje totalny chaos. Albo inaczej, nieład klasyczny, kolorowe ściany, stosy książek, dziecięce rysunki w łazience. Też widzę zdjęcie, o, leżą ręczniki i ubrania obok, odkurzacz tak samo. A propos, odkurzacz, który wie, że dzisiaj

Sobota i trzeba wziąć się do roboty. A jak właśnie sprzątacie, to w Westech 2 gramy takie polskie hity, że odkurzacz poprowadzi was jak sam Rafał Maserak. SK2. Dziś na pewno nie sprząta Roxy Węgiel. Dzisiaj gra koncert w Pilźnie i Koszycach Małych. Jutro Warszawa i Zielona Góra. No, dobrze jest jak jest, intensywnie.

0: Jaśka Cerek-Ficka w SC2, 25 minut po godzinie 14. Nie padamy na kolana, ale zabieramy wszystkie swoje rzeczy i pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tego muzycznego w SC2 cofnął nas o 47 lat, kochanie. Jesteśmy w 1979 roku, w którym powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiej muzyki. I nie chodzi tutaj o Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka oraz ich słynną Dumkę na dwa serca, ale o Annę Janter i Zbyszka Hołdysa. Ich utwór Ktoś między nami powstał właściwie w ekspresowym tempie. Ania obudziła autora tekstu telefonem o 1:00 w nocy, jak ten smacznie spał, i poprosiła, by do rana, do 10:00, napisał słowa do melodii, którą nuciła mu przez telefon namiętnie. A sam Hołdys wcale nie chciał śpiewać w tym duecie. No, mówił, że Anka jest za bardzo popowa, on jest gitarzystą. Podobno ta obiecała załatwić Hołdysowi wywiad w telewizji. No i ten się zgodził. Zaśpiewać. Czasem właśnie tak rodziły się największe polskie hity.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami w SC2.

0: gwiazda.
1: Ania Wyszkoni, lampa i sofa w SC2. Za moment Meslowicz ze scenariuszem dla waszych sąsiadów i Róże Europy. A propos gwiazd, gwiazda telewizyjna czytam w kolorowej gazecie internetowej. Agata Młynarska, otwarcie o emeryturach gwiazd. Według niej nie spodziewała się, zaczynając ten zawód, że w przyszłości gwiazdy będą mieć tak niskie emerytury.
2: SK2.
1: A ja myślałem, że gwiazdy potrafią patrzeć w przyszłość.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
6: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
5: A pranie?
6: Pralnię też mam.
5: A bezpiecznie tam?
6: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
5: To czego ty nie masz w tym Student Space?
6: Tylko was. Tęsknię.
7: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę.

0: Lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania.

3,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania.

0: oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: najlepsze, najpiękniejsze róże i to z całej Europy tylko w Radiu SK2, delikatne jak jedwab. A za chwilę godzina 15, po 15 dwie dziewczyny połączą swoje siły. Sanach i Daria Zawiałow. Będzie Dorado.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub

0: otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
8: W kalendarzu dzisiaj 30 dzień maja, między innymi Światowy Dzień Soku. Dlatego proponuję wznieść toast perfekcyjny za dzisiejszego jubilata, bo imieniny obchodzi 30 maja Ferdynand. A z Ferdkiem to nie będzie kiepski weekend. On wie, co jest najlepsze.
9: Najlepsze polskie hity.
8: Słodkie miłe życie już za chwilę w Kombiaku, a teraz Kaśka Kowalska. Ja Kowalski, witajcie w SC2.

0: Wiktor, Waligura i jego cztery pory roku w SC2. To teraz jeszcze Zgorzelec. Czytam właśnie w internecie, że 1 000 000 złotych wypadł z konwoju, pieniądze znalazł 51-latek. A tata zawsze powtarzał, jak byłem mały, patrz pod nogi.
1: SK2.
0: A propos, jak wasze dzieciaki teraz rozrabiają, a wy ogarniacie ten cały domowy chaos, odpalcie SK Toy Story Radio. Jest coś takiego, mówię wam. Wczoraj to zrobiłem. Dzieciaki przeniosły się do świata zabawek. Ja miałem chwilę dla siebie. SK Toy Story Radio. Sprawdźcie na sk.pl.

0: Momencik, moment. To chyba jest najdłuższa chwila. Kasia Sienkiewicz ze swoimi momentami w ST2 i teraz jest taki odpowiedni, aby zagłosować na ten numer w gorącej liście polskich 20 hitów. Kolejne notowanie gorącej polskiej 20 w piątek, a za niecałe 6 godzin na scenie.
1: SK2
0: Blue Cafe, dzisiaj na żywo w Dąbrowie Górniczej. No, na próbie sporo deszczowych chmur, ale są powody do świętowania. Dominika Gawenda w tym roku obchodzi 20-lecie w zespole Blue Cafe.

0: SC2 Baranowski. Czułe miejsce, czyli serce. W Sejmie też bije serce decyzji, które odczuwamy. Sejm uchwalił ustawę antyłańcuchową. To co, panowie, dzisiaj wieczorem wychodzimy z domu.
1: SK2.
0: Tylko bez szaleństw, żebyśmy nie musieli tego odszczekać.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną

0: zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
8: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
9: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
8: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
9: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
8: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
9: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności.

0: Autyzm ma głos.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jedna z największych architektonicznych wizytówek Krakowa odzyskuje dawny blask. Dobiega końca pierwszy etap wielkiej renowacji dachu Teatru imienia Słowackiego. Na zabytkowy gmach po latach nieobecności wracają oryginalne XIX-wieczne zdobienia, w tym charakterystyczne maszkarony. Same kopuły teatru pokrywane są miedzianą blachą układaną w formę łusek. Wszystkie prace prowadzone są pod surowym okiem konserwatora zabytków, a ich finał zobaczymy już niebawem.
13: 16. Z wami niezmiennie. SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hiciory. Nad częścią kraju też niezłe, hitowe deszczowe chmury. Na południowy zachód powoli zaczynają się zbierać. Nie, wschód. A temperatura? W okolicach 20 stopni, więc ani za zimno, ani za gorąco. W sam raz na sobotnie popołudnie z polskimi hiciami.
14: Najlepsze polskie hity.
13: W pierwszym hicie. Dodaj, melodia ta, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Warszawa taka, że po tym weekendzie od poniedziałku w całej Warszawie w nocy będzie obowiązywać nocna prohibicja. Nie kupimy nigdzie w stolicy w nocy alkoholu.
1: SK2.
0: No w końcu, jak w Warszawie jest Pałac Kultury, to musi być też kultura picia. Monika Lewczuk w SK2.

0: Ewa Farna ogłasza Vestę 2 ewakuację do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do 1994 roku. To wtedy właśnie nasze, no my w sumie jako dzieciaki graliśmy w pierwsze konsole Sony PlayStation, bo się pojawiły w 1994. Nasi rodzice też pamiętają pewnie, na zawsze zapisał się ten rok w historii polskich gier liczbowych, bo 80 osób trafiło szóstkę wtedy w lotto i każdy otrzymał po niecałe 10 tysięcy złotych, ale cenniejszy był numer, który powstał w tym czasie. 30

0: 32 lata temu. Piosenka znalazła się na 5. studyjnym albumie grupy Universe, Tyle chciałem ci dać. Wielki hit sieci, jedna z najpiękniejszych i najbardziej poruszających ballad polskich duetów lat 90.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I mimo swojego spokoju, cały czas ma w sobie tę magię. 30 milionów wyświetleń na YouTubie. I licznik cały czas bije od 32 lat. Universe, Beata Kozidrak, WST2. Tyle chciałem ci dać.

0: Patrycja Markowska w SC2, drogi kolego. Tutaj się nie ma co śmiać. Doczekaliśmy się pierwszego w historii elektrycznego Ferrari. Jest, powstało, wygląda jak wygląda. Wiadomo, że jest cichutkie. Model nazywa się Luz i uwaga, podczas premiery elektrycznego Ferrari był nawet sam papież, tak? No i muszę wam powiedzieć, że kto jak kto, ale Leonowi XIV na pewno się spodoba. Elektryk, on ceni sobie ciszę.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment.

0: by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
2: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
1: Ty to w Czepku urodzona.
2: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
3: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór.

0: Produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 zł za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Czasami trzeba też i tak w sobotnie popołudnie, jak w utworze Mamamu, po prostu być bez żadnego planu, bez presji, bez biegu za kolejną sprawą. Przy kuchennym stole załóżmy, o, albo na działce, na balkonie z kawką, albo na kanapie. Spędzimy z wami ten czas również po godzinie 17 w ST2 z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić!
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się zbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Jeszcze więcej modowych

0: okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
1: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
0: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
1: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
0: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: I pyknęła nam godzina 17 sobotniego weekendu w sobotniej dżungli obowiązków. Razem z Wami SK2 i w tej godzinie Sylwia Grzeszczak, dwie Anie, Dąbrowska i Jopek i nareszcie męskie granie, czyli polska jazda w chmurach bez postoju oraz pozostałe.
6: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
6: SK2.
5: A na szczycie, w szczytowej formie, Grupson Westy 2 Kowalski, witajcie.
8: La, la.

0: Od dawna to wiem.
1: Męskie granie w SC2. 20 teraz kilometrów pod górę. Urwiska, brak barierek, 150 niebezpiecznych zakrętów, a cel? Wjechać na szczyt. Tego chcę dokonać w kolejnym miesiącu, czytam. Wygrać legendarny wyścig do chmur. Pierwszy w historii Polak. Kierowca Maciej Serafin. Udało mu się dostać do tego najstarszego, udało mi się wyczytać na świecie, górskiego amerykańskiego wyścigu. No, trzymamy kciuki i przyczepności w drodze do chmur.
2: SK2.
1: W SC2 nie trzeba jeździć po górach. Tu też można czuć się jak w chmurach. A ten klimat robią najlepsze polskie hity. Hity Ania Dąbrowska, ten od niej.

Lor, dziewczyny, którym jest wszystko jedno i wszystko źle, na mnie, bo w SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity i to takich hitów można czuć się na polskiej autostradzie, jakby przemierzać amerykańskie prerie. Słuchajcie, Rafał Brzozowski teraz tak będzie mógł się czuć. Zdobył prawo jazdy kategorii C+E, czyli może jeździć tirami. To jak ktoś z nim jedzie i pyta się, czy daleko jeszcze, to on mówi: tak, blisko. Ukryć

0: Askar Cyms, ależ to jest dobre. W SC2 tylko mamy najlepsze polskie hity i czytam, że uwaga, mamy aż 4 nowe restauracje z gwiazdką Michelin w Polsce. I w sumie jest już 11 takich restauracji, gdzie możemy zjeść. No właśnie ciekawe, co oni tam podają. Foie gras?
1: Nie, jakieś tam foie gras, biała kiełbasa z cielęciną.
2: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie możemy

0: Kibice.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
9: bezpiecznie.
8: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że

0: SC2 Daria Zawiałow, a do studia Przywiałow Antoninę van Dessel. Cześć, Antonina.
1: Cześć.
0: Dzisiaj 30 maja, bo w kalendarzu sprawdziłem, jest Dzień Ziemniaka.
1: O, miałam.
0: Dzień fryteczki. Ziemniaka, tak. Czyli zostawiam was z dziewczyną Antoniną, która ma paluszki jak fryteczki. Ja mam za to policzki jak pyzy, a łączy nas to, że wszyscy mamy kopytka. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się zbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
10: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
11: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Na zegarach punktualnie godzina 18 w sobotę 30 maja. Ja nazywam się Antonina van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie na playliście widzę takie mocne numery, że koniecznie musicie zostać z nami. Dzień dobry! Dzień dobry!

Dobry numer na sobotę, Cookies i piersi, całuj mnie, no więc to takie, wiecie, całujcie się. Zero podtekstów, zero. A jeżeli chodzi o pogodę, bo na radiowym korytarzu ciągle ktoś mnie pyta i narzeka, że co z tą pogodą, jaki weekend, co będzie. No za tydzień mamy kolejny długi weekend po majówce, zobaczcie jak to szybko zleciało. Będzie weekend Bożego Ciała, znowu wolne, znowu Polacy ruszą na działki i odpalają, będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze i tak przychodzą falami, falami.

0: Będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze i tak przychodzą falami, falami. Można ze sobą wziąć. A my lecimy dalej w sobotę z muzyką najlepszą i polską.
1: SK2.
0: Już teraz u nas super gościu Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość w Radiu SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: To był Kasa i numer piękniejsza, a my w wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz do roku 1985, w którym ludzie siedzieli w kinach z pysznym popcornem i oglądali kultowy film Powrót do przyszłości, gdzie był wehikuł czasu, który wyglądał jak samochód. W tym roku również mieliśmy premierę pierwszej wersji Windowsa, Windows 1.0. Debiutował wtedy na komputerach. No i również w 1985 roku przyszedł na świat portugalski, wybitny piłkarz Cristiano Ronaldo. A co działo się wtedy w Polsce? W Polsce w tym samym roku miała premierę piosenka Papierowy Księżyc, która debiutowała podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jest kultowy przebój muzyczny, legenda PRL-u. No i już za chwilę posłuchamy sobie tej piosenki, która ma tak naprawdę głębokie przesłanie i mówi o tym, co się nigdy nie starzeje, czyli o miłości, krótkim romansie. No i tak, no i co tu mówić dalej? Posłuchajmy już teraz Halina Frąckowiak, Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, to były Łzy i Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, czyli kultowy numer tego zespołu. Dzisiaj koledzy radiowcy powiedzieli mi, że jest bardzo ważne święto wszystkich, którzy kochają sport, czyli finał Ligi Mistrzów, gdzie zagrają dwa kluby, francuskie PSG i Arsenal Londyn. I ja przyznaję, ja za bardzo się na sportach nie znam, a już szczególnie na piłce nożnej to nie, ale tak pomyślałam sobie, że dziewczyny, teraz komunikat do was. Panowie, niech sobie te gole i te strzały oglądają, a my strzelmy sobie w ramach tego jakąś nową sukienkę na lato na przykład. Co wy na to? Deal?
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
7: Ma.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
7: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
6: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
7: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
6: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting, napędzany potrzebami rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.

0: My zbliżamy się powoli do godziny 19, a to była Edyta Górniak i jej numer Dotyk. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i w sobotę gra dla Was dalej najlepiej i w 100% po polsku. Na początek Phil ma nam Natalia Zastępa i jeszcze będziemy się bardziej rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
15: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
16: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
15: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
16: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
19: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
20: I po reklamie.
0: No i wybiła godzina 19 w ostatnią sobotę maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, to jest Radio SK2. Witajcie i zapraszam Was, bo będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego sprawdzam cały czas, co dzieje się podczas finału Ligi Mistrzów. Tam gra Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain i na ten moment 0-1 dla Arsenal Londyn. Będziemy patrzeć, co dalej.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

To był Metzner i jego Gotham w Radiu SK2. A już pojutrze mamy Dzień Dziecka i my mamy z tej okazji coś wyjątkowego nie tylko dla najmłodszych, ale też dla wszystkich, którzy pamiętają świat Toy Story ze swojego dzieciństwa. Słuchajcie, w aplikacji naszej starszej siostry, czyli Radia SK i na stronie sk.pl działa już SK Toy Story Radio. To jest jedyna taka stacja, w której zabawki przejmują antenę. Są komunikaty spod łóżka, alarmy przed sprzątaniem pokoju, reklamy dla zabawek, no i mnóstwo muzyki ze znanych filmów i animacji Disneya i Pixara. Więc hity znane i lubiane. Usłyszycie tam także prowadzących Radia SK i Radia SK2, a nawet mnie, bo miałam przyjemność wcielić się w jedną z ról w tym wyjątkowym świecie zabawek i jestem tam panią lampką, kronikarką, więc jeżeli będziecie słuchać, to wsłuchujcie się dobrze. Sprawdźcie koniecznie SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl. A przypominam, że premiera Toy Story 5 Disneya i Pixara już 17 czerwca. SK2. A teraz super duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie w Radiu SK2.

0: I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To była Carla Fernandez i numer Chcę tu zostać. Teraz porozmawiamy o Edwardzie Warchockim, który podbija media społecznościowe i wygląda trochę tak, jakby uciekł z roku 2050. Kim jest Edward? To jest humanoidalny robot, który jeszcze chwilę temu wydawał się zabawką dostępną wyłącznie dla gigantycznych firm, a dzisiaj może kosztować około 60 tysięcy złotych, no i to oznacza, że w niektórych przypadkach jest tańszy od używanego samochodu. No i teraz wyobraźcie sobie taką rozmowę przy grillu. Ktoś się chwali, że właśnie kupił sobie nowe auto. Na co wy wkraczacie i mówicie: fajnie, a ja właśnie wczoraj kupiłem sobie robota. No i nagle kończą się wszystkie argumenty. Przyszłość zdecydowanie robi się coraz ciekawsza. Naprawdę, można mieć robota w domu.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz u nas Kuba i Kuba, stygnie lato, bez robotów.

0: To był numer No co ty od Oskara Cymsa. A ja mam teraz wiadomość, która może wywołać lekką panikę wśród właścicieli psów i kotów. Sztuczna inteligencja podobno coraz lepiej radzi sobie z tłumaczeniem szczekania i miauczenia. Powstały nawet urządzenia i aplikacje, które analizują dźwięki oraz zachowania zwierząt i próbują powiedzieć nam, o co chodzi naszym pupilom. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czy my na pewno chcemy znać prawdę. No bo wszyscy liczymy na komunikaty w stylu kocham cię człowieku, albo dziękuję za wspólne spacery, poprzytulaj mnie jeszcze trochę. No a tymczasem tłumaczenie może brzmieć, to już trzeci raz, kiedy otworzyłeś lodówkę i nic nie dostałem do jedzenia, albo przestań mnie tarmosić, mam już po prostu dosyć. No, wyobraźcie to sobie, więc może jednak nie wszystkie bariery komunikacyjne warto przełamywać. Na szczęście jest jeden język, który wszyscy rozumiemy tak samo. To jest oczywiście co? Dobra muzyka, którą gwarantuje Wam Radio SK2. I sprawdźmy, co dalej na playliście, a to będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Posłuchajmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy psem, kotem, czy człowiekiem. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 20. To był Sobel i jego numer Kochasz. Po 20 na początek Poparzeni kawą 3. Duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i elektryczne gitary. Koniecznie zostańcie z nami, bo SK2 to bardzo dobry wybór na sobotni wieczór, na bifory, aftery i co tam tylko chcecie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, dobrego weekendu i pa!
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.